Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało? Czyżby

0: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej.
1: I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata,
0: herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypną,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A, cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
3: Ze studia Radia Pogoda pozdrawiam państwa serdecznie, Bogdan Sobota.

0: Radio Pogoda. Tak gramy przez cały dzień.
1: Oczy nad ranem, oczy wieczorem.

Już gasną światła na drogach nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz,

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Jest długie lato w Portofino i dużo go

0: Radio Pogoda.
1: Się kończą wiaty w Warmii. Tobie kończy się urlop dziekański i już myślisz, że skończysz marnie i już skamlesz jak pies bezpański, że typ z brzuchem i twoja dziewczyna, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ te nowenne i po prostu wyjedź w Bieszczady. Tak jak rano jedzie się do biura, pluń na bajki, pluń.

gonić, zamiast tronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie, Bieszczady. Tobie kończy się urlop w Warnie, im się kończą urlopy dziekańskie, i znów wszystko układa się marnie, i znów skamlesz jak pies bezpański, że samochód nie pasuje ci do spinek, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ te nowenne.

0: Więc gdy na zmartwienia nie ma rady, zamiast dzień stracony gonić, zamiast ronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie w Bieszczady.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
2: Taki pech to się zdarza, może raz na 100 lat znam.

0: Marianna z bijącym sercem.
1: Marianna,
0: Marianna, bieg mnie znów nad morzem.
1: Marianna,
0: Marianna ze swoim chłopcem. Marianna.

0: Radio Pogoda.
1: Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

A już można się położyć, marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz, to był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć,

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Została ostatnia reklama.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
4: Warszawa po raz kolejny nie daje nam się nudzić. W tym tygodniu zaglądamy m.in. do szkoły, teatru, opery, na sportowe areny, a na koniec ruszamy na rowerowy szlak i sprawdzamy, gdzie w Warszawie i na Mazowszu można znaleźć nie tylko dobre widoki, ale też sporo jabłek. To jest Tydzień w Warszawie. Marta Kaśmierowska, zaczynamy. Na początek coś dla tych, którzy lubią, kiedy na scenie dzieje się naprawdę dużo. Polska Opera Królewska zaczyna nowy sezon. Sprawdzimy, co znalazło się w programie, jakie spektakle i koncerty czekają na widzów i czym opera chce przyciągnąć warszawiaków w najbliższych miesiącach. Będzie klasycznie, będzie muzycznie, ale oczywiście nie zabraknie też powodów, żeby wybrać się tam po prostu po dobre emocje. A skoro już jesteśmy przy jedzeniu i kulturze, przeniesiemy się do warszawskiej szkoły i tutaj temat może być dla niektórych uczniów dużo mniej przyjemny niż wyjście do opery. Chodzi o tak zwaną dietę planetarną, czyli sposób odżywiania, w którym na talerzu jest więcej warzyw, produktów roślinnych i mniej mięsa. Sprawdzimy, jak taki jadłospis wygląda w praktyce i przede wszystkim, jak znoszą go sami uczniowie. W jednej ze szkół na Ursynowie z obiadów zrezygnowało kilkaset uczniów. Czy dlatego, że szkolne menu przestało im smakować, a może powodów jest więcej? Nie zabraknie też sportu. Sprawdzimy przegląd najważniejszych wydarzeń, które przed nami. Sprawdzimy, gdzie w Warszawie warto pojawić się z kibicowskim nastawieniem, jakie imprezy sportowe czekają nas w najbliższych dniach i gdzie tym razem najlepiej będzie sprawdzić swoją formę na boisku, trybunach czy może przed telewizorem. A jeśli zamiast sportowych emocji wolicie wygodny fotel, to też mamy coś dla Was. Zajrzymy do warszawskich teatrów i sprawdzimy, co warto zobaczyć na scenach w najbliższym czasie. Będą nowe spektakle, znane nazwiska i propozycje zarówno dla tych, którzy teatry odwiedzają regularnie, jak i dla tych, którzy dawno tam nie byli. A na koniec zmieniamy klimat i ruszamy poza Warszawę. Będzie pachniało jabłkami. Mazowsze to prawdziwe zagłębie sadownicze, a region może pochwalić się największym sadem w Europie. Powstały też jabłkowe szlaki rowerowe, więc będzie można połączyć aktywny wypoczynek, zwiedzanie i coś dobrego na drogę. Czyli dzisiaj będzie muzycznie, szkolnie, sportowo, teatralnie i bardzo jabłkowo. Zaczynamy kolejny tydzień w Warszawie, ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy, Ewelina Walczak i przegląd wydarzeń tygodnia. Zapraszam.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia w Warszawie. Poniedziałek.
6: Ewelina Walczak. 0,5 miliarda złotych na drugą młodość stołecznej kolei. 13 pociągów SKM-ki przejdzie gruntowny remont. Pasażerowie zyskają fotele z ekoskóry, ładowarki i więcej miejsca na rowery. Pierwszy odnowiony skład wróci na tory na początku przyszłego roku. Pomoc potrzebna jest od zaraz. Szlachetna paczka pilnie szuka rąk do pracy. W kraju brakuje 3000 wolontariuszy, w tym ponad 500 na samym Mazowszu. Bez nich akcja nie dotrze do wszystkich potrzebujących rodzin, mówi Konrad Kruczkowski z Fundacji Wiosna.
7: My nie ukrywamy, że to jest wolontariat, który jest czasochłonny. Trzeba tą rodzinę odwiedzić, spędzić czas, potem jest otwarcie bazy, potem jest weekend cudów.
6: Szczegóły naboru znajdziecie na stronie Szlachetnej Paczki.
5: Wtorek.
6: Kluczyków nie trzeba, wystarczy laweta. Wilanowscy policjanci rozbili gang kradnący Toyoty. Odzyskano 25 aut wartych 1,5 miliona złotych, a 5 złodziei trafiło już do aresztu. Gorąco jest też w warszawskich szkołach, a to wszystko za sprawą diety planetarnej, która od września zastąpiła część obiadów mięsnych strączkami, mówi Danuta Kozakiewicz z podstawówki numer 103.
8: Nie możemy wymagać, żeby pani gotująca w kuchni miała wiedzę tego typu. Również nie każdy dyrektor ma aż tak dobre przygotowanie, więc takie konsultacje z dietetykiem byłyby świetne.
6: Choć w wielu szkołach nowy jadłospis przeszedł bez echa, to są i takie, jak ursynowska podstawówka, gdzie ze szkolnych obiadów zrezygnowało około 400 uczniów. W poniedzielnym obiedzie warto wyskoczyć na spacer. W Parku Praskim wraca akcja Adoptuj Warszawiaka. Między 11 a 15 wolontariusze z Palucha pomogą wam poznać schroniskowe zwierzaki. Na stoisku za darmo zaczipujecie też własnego psa.
5: Środa.
6: Trzy miesiące z nocną prohibicją w Warszawie za nami. Na Pradze Północy, gdzie zakaz obowiązuje już od roku, widać wyraźną poprawę.
9: W porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej odnotowano 10% mniej interwencji Straży Miejskiej, a także nocnych interwencji, o 20% mniej policyjnych interwencji i o 52% mniej wykroczeń dotyczących spożywania alkoholu.
6: Mówi Julian Rembelski, rzecznik dzielnicy. Zamiast procentów sport. W stolicy trwa 8. Warszawska Olimpiada Seniorów. Uczestnicy przez cały tydzień rywalizują w 13 dyscyplinach od pływania po łucznictwo. Finał zmagań i dekoracja zwycięzców w najbliższą sobotę w Parku Sowińskiego. Energia rozpiera też najmłodszych mieszkańców warszawskiego zoo. Na świat przyszły tam 3 irbisy śnieżne. Maluchy mają ponad 2 miesiące, ważą po 4 kg i mocno rozrabiają. Na razie robią to na zapleczu, ale za około miesiąc zobaczycie je na wybiegu.
5: Czwartek.
6: Walka z dzikami w Warszawie przypomina syzyfową pracę. Z powodu afrykańskiego pomoru świń prawo zakazuje wywożenia dzików do lasów. Pomóc ma najnowsza uchwała sejmiku o nielimitowanym odstrzale. Jednak zdaniem prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego to wciąż nie rozwiązuje głównego problemu.
10: Najważniejsze jest zmiana prawa, zmiana podejścia, bo bez tego problemu po prostu nie rozwiążemy.
6: Prawie 15 tysięcy zgłoszeń i blisko 160 ataków. To bilans spotkań z dzikami w stolicy tylko do końca lipca. Uciekamy do centrum na świąteczną iluminację. Poczekamy do grudnia, ale stolica rozbłyśnie szybciej. W połowie października w Parku Świętokrzyskim ruszy interaktywny ogród światła. Pod Pałacem Kultury pojawią się świetlne kwiaty i owady. Z kolei w grudniu z ulic znikną retro ozdoby, a zastąpią je warszawskie legendy, w tym Złota Kaczka i Bazyliszek.
5: Piątek.
6: Warszawa sypie milionami na zabytki. W tym roku ratusz wyda na ten cel prawie 24 miliony złotych. Pieniądze pójdą na odnowę kamienic, powązkowskich nagrobków i usuwanie z elewacji nielegalnego graffiti. A już w niedzielę rekordowy maraton warszawski. Na starcie prawie 14 tysięcy biegaczy, w tym również z zagranicy. Mówi Marek Tronina z Fundacji Maraton Warszawski.
11: Węgierka Liliana Windicz-Tot, która zdecydowanie przymierza się do tego, żeby pobić rekord swojego kraju. No ale wśród mężczyzn zawodnik z najlepszym wynikiem w tej chwili w tej całej stawce, czyli chiliczyk Hugo Quatrileo, też zapowiada, że będzie przygotowany na walkę o rekord swojego kraju.
6: Dla kierowców to będą spore utrudnienia. Uważajcie szczególnie w Śródmieściu, na Pradze i Woli. Część ulic zamkną tam nawet do 16.
5: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
4: I tym samym kończymy nasz przegląd wydarzeń tygodnia. Ewelina Walczak jak zwykle zebrała dla nas najważniejsze historie z Warszawy i okolic. Ewelino, dzięki za ten przegląd. A my zmieniamy teraz klimat z ulic Warszawy, miejskich wydarzeń i codziennych historii. Przenosimy się w miejsce, gdzie emocje też są tylko trochę inaczej wyrażane. Na scenę Polskiej Opery Królewskiej. Nowy sezon właśnie się rozpoczyna, a przed publicznością sporo muzycznych spotkań, spektakli i wydarzeń przygotowanych zarówno dla miłośników opery, jak i dla tych, którzy chcą sprawdzić, czy ten świat jest dla nich. Co znalazło się w programie nowego sezonu, jakie premiery i wydarzenia czekają na widzów i co Opera Królewska przygotowała na najbliższe miesiące, sprawdził to Piotr Lędzion. Posłuchajmy.
12: Jesteśmy dziś w Łazienkach Królewskich, bo okazja jest wyjątkowa. Rozpoczynamy 10. jubileuszowy sezon w Polskiej Operze Królewskiej.
13: Magdalena Kaczorowska, dyrektor Polskiej Opery Królewskiej. Tak, to duża radość móc ogłosić taki sezon. Jesteśmy wszyscy szczęśliwi i dumni i gotowi do ciężkiej, intensywnej pracy, bo wiele, wiele ciekawych rzeczy przed nami. 4 premiery sceniczne, 2 koncertowe, operowe, mnóstwo koncertów kameralnych, symfonicznych, duże współprace, mniejsze też. Jeździmy po Polsce w ramach Opery w Drodze, odwiedzamy mniejsze ośrodki, gdzie zawozimy tę naszą muzykę, jakość, wrażliwość, dzielimy się nią bardzo chętnie. Mamy mnóstwo pomysłów na przyszłość.
12: A jednym z takich pomysłów, które w tym roku święcą triumfy, jest Pokazujemy Operę.
13: Tak, to nasz cykl edukacyjny, zapoczątkowany już jakiś czas temu, prawie 2 lata temu. Pięknie się rozwija. Mamy co chwila nowe pomysły na nowe warsztaty edukacyjne. Zapraszamy młodszych, trochę starszych. Myślę, że rodzice i dzieci, czy też opiekunowie i dzieci znajdą tutaj coś dla siebie. Staramy się, by każdy warsztat był przygotowany przygotowane z najwyższą starannością i pieczołowitością. U nas można tworzyć teatr, można budować sceny, można zaprojektować kostium, można posłuchać pięknej muzyki, ale można też na przykład spróbować zagrać na jakimś instrumencie.
12: W tym jubileuszowym sezonie wracamy też do sprawdzonych form, bo oto czwarta edycja festiwalu In Tempore Regno.
14: Krzysztof Garstka, Polska Opera Królewska. Tak, mam wrażenie, że festiwal został bardzo dobrze przyjęty. Rzeczywiście jesteśmy operą, ale staramy się zaprezentować już od wielu lat naszej publiczności, ale również repertuar oratoryjno-koncertowy. W związku z czym w tegorocznej edycji festiwalu In Tempore Regum sięgamy oczywiście do monumentalnych dzieł, tak jak rozpoczniemy od mszy Harera, która najprawdopodobniej, no mamy taką tezę, że była napisana w Warszawie i w Warszawie wykonana, a kończąc na wersji koncertowej opery, również napisanej na dwór polski, czyli La Tona in Delo. Ale pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami, czyli inauguracją i finałem, koncerty bardzo różnorodne, bo i będzie spektakl taneczny, czyli Nouvelle en Action. Będzie również recital klawesynowy Marcina Świątkiewicza, fantastyczny klawesynista, fenomenalny muzyk, jak i na przykład również po raz pierwszy u nas w Polskiej Operze Królewskiej koncert konsortu fletowego, czyli sięgamy do muzyki czasów renesansu.
12: Ale świetne premiery także poza festiwalem, bo los chciał, że wracamy do tematów na czasie i pochylamy się nad historią Odyseusza, czy też Ulisesa.
14: Dokładnie już niebawem, czyli 20 listopada czeka nas wyjątkowa, myślę, premiera, czyli powrót Ulisesa do ojczyzny Claude Monteverdiego, a wyjątkowość tej premiery polega na tym, że kończymy jakby budować całą trylogię monteverdiańską, czyli Orfeusz, Koronacja Popei i właśnie w tym roku uda nam się zrealizować powrót Ulisesa do ojczyzny i już będziemy mieli całą triadę zamkniętą. Jestem bardzo, bardzo z tego powodu szczęśliwy.
12: Oczywiście nie samym barokiem człowiek i słuchacz operowy żyje, bo oto Polska Opera Królewska zaprasza także na zdecydowanie świeższe treści.
15: Marta Kluczyńska, zastępca dyrektora Polskiej Opery Królewskiej. W wykonaniu orkiestry Polskiej Opery Królewskiej usłyszymy także dwie premiery sceniczne oraz jedną koncertową. Ta koncertowa to już w listopadzie, na koniec listopada, koncertowe wykonanie opery Karla Webera Wolny Strzelec. Już w lutym natomiast zaprezentujemy dwie jednoaktówki. Bardzo zależało mi, aby po raz pierwszy w Polsce pokazać kameralną operę Mieczysława Weinberga Lady Magnesia. Jest to opera, która już była pokazywana w Monachium w Wiedniu. W Polsce jeszcze nie. To będzie jej pierwsza wystawa. Czekam z niecierpliwością. Szukając drugiej jednoaktówki, która mogłaby dopełnić tego wieczoru, wpadłam na taki pomysł, aby zaprezentować Trouble in Tahiti Leonarda Bernsteina. Obaj kompozytorzy żyli w podobnym czasie i tak możemy zobaczyć spojrzenie na perypetie małżeńskie, bo oba te tytuły traktują o perypetiach małżeńskich z dwóch stron świata, wschodniej i zachodniej, można by rzec.
12: To takie treści, które mogą przyciągnąć osoby, dla których jednak treści operowe mogą wydawać się nieco odleglejsze. Tu mamy takie przyziemne problemy małżeńskie, coś z czym wielu słuchaczy może się utożsamić.
15: Zdecydowanie oba libretta są bardzo współczesne i bardzo aktualne. Bernstein nawet napisał na początku swojej partytury, że historia ta mogłaby dziać się w którymkolwiek mieście, na którykolwiek przedmieścia. Oba libretta bardzo aktualne, głęboko do mnie trafiające.
4: To był materiał Piotra Lędziona i tym muzycznym akcentem opuszczamy Polską Operę Królewską. Z eleganckich wnętrzy, operowych arii i królewskich klimatów przenosimy się teraz w miejsce, w którym codziennie też rozgrywają się małe dramaty. Bywają wielkie emocje, a publiczność potrafi być naprawdę wymagająca. Szkolna stołówka, bo właśnie tam zaglądamy w kolejnym materiale i tym razem nie chodzi jednak o to, czy schabowy jest lepszy od pierogów. Na szkolnych talerzach pojawia się coraz więcej warzyw, produktów roślinnych innych i mniej mięsa. Wszystko za sprawą tak zwanej diety planetarnej. Brzmi poważnie, ale dla ucznia najważniejsze pytanie jest przecież bardzo proste. Czy to będzie smakować? Sprawdzamy więc, jak dieta planetarna wygląda w praktyce w jednej z warszawskich podstawówek. Na Ursynowie z obiadów zrezygnowało kilkuset uczniów. Czy powodem jest właśnie zmiana menu? Jak dzieci reagują na nowe propozycje i co na ten temat mówią sami uczniowie, rodzice oraz szkoła? Bo między teorią o zdrowym odżywianiu, troską o środowisko, a talerzem pełnym warzyw jest jeszcze jeden bardzo ważny element – dziecko, które ma to wszystko zjeść. Czy szkolna stołówka może zmienić nasze przyzwyczajenia żywieniowe i czy młodzi warszawiacy są gotowi na taką zmianę? Sprawdzamy, co dzieje się przy szkolnych stolikach. A zanim przejdziemy do szkolnych stołówek, przypomnę, że dzisiaj w tygodniu w Warszawie czeka nas jeszcze kilka ciekawych przystanków. Po diecie planetarnej zmienimy klimat i ruszymy trochę dalej od Warszawy. Zajrzymy na szlak jabłkowy, szlak na Mazowszu. Sprawdzimy, gdzie można wybrać się na rower, podziwiać sady i przy okazji dowiedzieć się, dlaczego właśnie nasz region nazywany jest jabłkową stolicą Polski. Będzie więc coś dla podniebienia, coś dla aktywnych i sporo powodów, żeby wsiąść na rower i ruszyć w drogę. A zanim zaczniemy tę jabłkową wycieczkę, sprawdzamy, co dziś serwują warszawskie szkolne stołówki. Zapraszam na kolejną część programu. Zaczynamy.
2: Radio Pogoda 88 i 4 i 99 i 5 FM. Tydzień w Warszawie.
4: Zaczynamy od tematu, który warszawiakom coraz częściej daje się we znaki. I to dosłownie. Dziki w stolicy. Mazowieccy radni zdecydowali o możliwości ograniczenia populacji dzików na terenie Warszawy. To odpowiedź na wniosek prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego i rosnącą liczbę zgłoszeń dotyczących tych zwierząt.
16: Nie możemy przewozić dzików nawet z jednej dzielnicy do drugiej. No, a to by zmieniło diametralnie sytuację, gdybyśmy mogli prowadzić odłów i wywozić te dziki po prostu do lasu. A niestety tego robić nie możemy. No miejmy nadzieję, że ponieważ nie mieliśmy ogniska ASF-u w Warszawie ani w okolicach, to nasze stanowisko zostanie wzięte pod uwagę.
4: Tylko do końca lipca tego roku odnotowano blisko 14,5 tysiąca zgłoszeń dotyczących obecności dzików, a także prawie 160 ataków na ludzi. Nowa uchwała nie wprowadza konkretnego limitu odstrzału, ale określa sytuacje, w których możliwa będzie interwencja. Między innymi wtedy, gdy dziki regularnie pojawiają się na terenach zurbanizowanych czy w pasach dróg. O tym, co dokładnie zmieni decyzja mazowieckiego sejmiku i dlaczego dzików nie można po prostu wywieźć poza miasto za chwilę. A później zmienimy temat, choć pozostaniemy w Warszawie. Dieta planetarna i pytanie o to, jak powinno wyglądać żywienie uczniów w miejskich szkołach. W jednej ze szkół na Ursynowie około 400 uczniów zrezygnowało z posiłków w szkolnej stołówce. Sprawdzimy, co jest powodem i na czym polegają proponowane zmiany. Na koniec będzie też coś dla kibiców. Sportowy przegląd wydarzeń w Warszawie, czyli najważniejsze wyniki, informacje i zapowiedzi. Zaczynamy jednak od dzików. Co zmieni uchwała mazowieckiego sejmiku i jak teraz będzie wyglądać walka z ich rosnącą populacją? O tym przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Ludwik Rakowski.
17: No, przyjęliśmy dzisiaj uchwałę o ograniczeniu populacji dzików na terenie miasta stołecznego Warszawy na wniosek Warszawy. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego i będzie obowiązywała przez 2 lata od wejścia w życie. Ona ma na celu ograniczenie populacji tych dzików, które stwarzają zagrożenie dla życia, zdrowia i gospodarki człowieka. Z pewnością nie jest to, powiedziałbym, rzecz miła i sympatyczna, jeżeli chodzi o ograniczanie populacji dzików i tutaj nie ukrywam, że mam nadzieję, że zostaną dopuszczone inne metody poza odławianiem z uśmierceniem dzików, czyli ich odławianie i wywożenie poza Warszawę. Natomiast mamy tutaj jak na razie ograniczenia związane z walką z ASF, czyli afrykańskim pomorem świń i na razie przepisy na to nie pozwalają. Wydaje się, że to jest już właściwie ostatni moment, żeby tego typu działania podjąć, bo tych dzików przybywa naprawdę bardzo, bardzo szybko. Ja tutaj mogę Państwu przytoczyć kilka statystyk, których dostarczyły nam Lasy Miejskie, czyli Instytucja Miasta Stołecznego Warszawy. W zeszłym roku liczba zgłoszeń to jest 8804, a w tym roku do końca sierpnia to jest ponad 18 tysięcy. Jeżeli chodzi o ataki na ludzi, to w zeszłym roku 121, a w tym roku do końca sierpnia 186. Liczba martwych dzików w tym roku to jest już 456 i ponad 300 potwierdzonych kolizji.
18: Nie zmienia się możliwość redukcji populacji dzików w Warszawie tylko i wyłącznie poprzez odłów z uśmierceniem, czy to z użyciem broni myśliwskiej, czy za pomocą środka farmakologicznego. To jest regulowane ze względu na ASF. Nie ma możliwości wywiezienia, odłowienia i wywiezienia zwierząt poza teren miasta stołecznego Warszawy, czy też innych miast. Trwają rozmowy odnośnie możliwości relokacji w danej strefie, żeby nie trzeba było uśmiercać. Natomiast tu są kwestie jeszcze badania tych dzików, czy one nie są nosicielami ASF-u. Dzisiaj padło porównanie z Gdynią, że Gdynia sobie poradziła z tym tematem. Poradziła sobie, ale również przy pomocy ASF-u, bo niestety, ale tam afrykański pomór świń spowodował sporo upadków dzików i dlatego zmniejszyła się populacja. Natomiast biorąc pod uwagę skalę, z tego co pamiętam dane odnośnie Gdyni, to w ciągu 12 lat było tyle zgłoszeń i interwencji odnośnie dzików, co w Warszawie w ciągu 7 miesięcy. Zaznaczyć należy, że przede wszystkim uchwała sejmiku jest uchwałą zezwalającą na interwencję w tych przypadkach, nie nakazującą. Nie ma wskazanej liczby ze względu na to, że trudno określić, jak na przestrzeni tych 2 lat rozwinie się populacja i w jaki sposób poradzą sobie lasy miejskie z ograniczeniem tej populacji na terenie miasta stołecznego ze względu na naturalny przyrost. W terenach zurbanizowanych przede wszystkim nie można używać broni myśliwskiej, co już wcześniej wspomniałem, że jest możliwość odłowu za pomocą broni myśliwskiej i osób uprawnionych do używania takiej broni. Odrębne przepisy regulują odległości, w jakich można używać tej broni, przede wszystkim 150 metrów od zabudowań, nie w kierunku zabudowań. Do tego regulują odrębne przepisy możliwość używania tej broni w obwodach łowieckich, nie w terenach zurbanizowanych. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że Warszawa nie jest obwodem łowieckim, tak jak i pozostałe miasta są zgodnie z przepisami wyłączone z obwodów łowieckich, mogą wchodzić z krawkami w obwody łowieckie, natomiast nie to, że są całością w obwodzie łowieckim. Myśliwi mogą tutaj wspierać, to również padło na wielu spotkaniach, że jeżeli będzie wystąpienie włodarzy odnośnie pomocy w ograniczaniu populacji, mogą się włączyć, ale tylko i wyłącznie tam, gdzie jest możliwość wykonywania odstrzału redukcyjnego, czyli spełniającego wymogi bezpieczeństwa. W miastach zazwyczaj stosuje się faktycznie strzelbę Palmera z nabojem usypiającym. Następnie lekarz podaje dawkę uśmiercającą, farmakologiczną, co się wiąże z dalszymi procedurami, czyli utylizacją. Wiele organizacji uważa to za marnotrawstwo, dodatkowe koszty. Jak już to lepiej spożytkować te tusze na schroniska, na karmę dla zwierząt, to naprawdę idzie w olbrzymie ilości.
4: Dodał Tomasz Krasowski, dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Przypomnę, że w Warszawie działa oficjalny zespół do spraw dzikich zwierząt, który powołano w czerwcu tego roku w celu koordynacji działań związanych z obecnością dzikich zwierząt i dzików, przede wszystkim dzików właśnie. I do pracy tego zespołu będziemy jeszcze wracać na antenie radia.
5: Zmieniamy temat,
4: który może pojawić się na talerzach warszawskich uczniów, a właściwie już się pojawił. Dieta planetarna, czyli propozycja zmian w szkolnym żywieniu, która ma łączyć troskę o zdrowie dzieci z troską o środowisko. W praktyce oznacza to m.in. więcej warzyw i produktów roślinnych, a mniej mięsa. Tyle, że pomysł budzi też pytania i emocje. W jednej ze szkół na Ursynowie około 400 uczniów zrezygnowało z posiłków w szkolnej stołówce. I o tym, o emocjach, o rozporządzeniu ministra edukacji rozmawiam z moimi gośćmi. Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej 103 w Warszawie, jest dzisiaj gościem w studiu radiowym. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
4: I Paweł Mrozek, założyciel organizacji Akcja Uczniowska. Cześć.
20: Dzień dobry Państwu, cześć.
4: Dieta planetarna to jest temat naszej dzisiejszej rozmowy. I zanim przejdziemy do szczegółów, jak to dokładnie wygląda w Warszawie i dlaczego tak naprawdę niektórzy uczniowie w niektórych szkołach na tę dietę się skarżą, to powiedzmy naszym słuchaczom, czym tak naprawdę dieta planetarna jest.
19: Dieta planetarna jest dietą, która została opracowana już dosyć dawno, bo w 2019 roku. Jest to dieta, którą opracowywano dla osób dorosłych.
4: Czyli to nie jest żadna nowość?
19: Żadna nowość. Jest to dieta, która zawiera bardzo konkretne wskazania. Przede wszystkim ma łączyć dwa zagadnienia, czyli zagadnienie zdrowego żywienia człowieka i czynników ekologicznych, dbałości o naszą planetę, o nasze otoczenie. Stąd wzięła się ta nazwa dieta planetarna, która jako nazwa troszeczkę jest niepokojąca, ponieważ ona kładzie nacisk na planetę, a gdzieś nie słyszymy tutaj tego zdrowego żywienia człowieka. Stąd interpretacje są bardzo różne. Dieta planetarna mówi o tym, że dbając o nasze zdrowie, żywiąc się zdrowo, możemy zapobiegać tym czynnikom, które szkodzą naszej planecie. I to jest podstawowe założenie tej właśnie diety. Mamy tam rezygnację z tak dużej liczby posiłków bazujących na mięsie. My jesteśmy w tej chwili społeczeństwem, które je mięso i wyroby mięsopodobne w bardzo dużych ilościach. Jemy różnego rodzaju fast foody, produkty wysoko przetworzone. Dieta planetarna odnosi się również do zapotrzebowania energetycznego człowieka. Ile tych kalorii faktycznie my potrzebujemy? Odnosi się do ilości cukru, do ilości wszystkich tych elementów naszego żywienia, które powinny być dobrze dostosowane do potrzeb organizmu. Do potrzeb organizmu zarówno dorosłego, jak i młodego człowieka. Elementy diety planetarnej zostały przeniesione do szkoły, zarówno do żywienia, jak i do nauczania. Ponieważ termin dieta planetarna pojawia się nie tylko przy żywieniu młodego człowieka w szkole, ale również biologia, edukacja zdrowotna, wszelkie zagadnienia dotyczące ekologii, dotyczące zdrowia człowieka, bazują również na założeniach diety planetarnej i o tym mówią. Czyli połączenie zdrowia człowieka w takim bardzo holistycznym spojrzeniu na to, jednocześnie z działaniem ku dobru naszej planety.
4: Dotarłam do danych z Otwocka. Takie dane, takie analizy nie zostały jeszcze zrobione w Warszawie, ale w Otwocku wynika na podstawie 9 szkół, że aż 71% dzieci nie zjada posiłków przygotowanych na bazie nasion roślin strączkowych, a 67% ankietowanych nie kryje zaś, że serwowane dania są gorsze niż w poprzednim roku szkolnym i to wszystko za sprawą diety planetarnej. Z kolei ostatnio na ostatniej sesji Rady Warszawy szef warszawskich struktur Sebastian Kaleta powiedział, że w warszawskich szkołach jest tak, że bardzo wielu uczniów po prostu wyrzuca posiłki, że są specjalne pojemniki, są specjalne kubły, do których te posiłki trafiają. Pytanie, jak to wygląda w Pani szkole?
19: W mojej szkole jesteśmy w okresie przejściowym w tej chwili, ponieważ trwa dalej postępowanie przetargowe, będzie wyłoniona nowa osoba prowadząca żywienie. W tej chwili korzystamy z cateringu, ale z cateringu, który całkowicie przestrzega obowiązujących przepisów, czyli przestrzega tego rozporządzenia, które zostało wprowadzone ostatnio. Nie ma takiej sytuacji krańcowej, o jakiej jest mowa. Dzieci mają po pierwsze wybór. Codziennie do wyboru jest zupa, do wyboru jest drugie danie. Różnego rodzaju są to dania. Dzieci korzystają z tej możliwości, że przed dzień podejmują decyzję, co mogą zjeść. Mogą konsultować to również z rodzicami. Wyrzucanie jest bolączką wszystkich szkół, również mojej, bo to nie znaczy, że wszystko znika z talerza i że nic nie jest wyrzucane. Oczywiście jak najbardziej jesteśmy tutaj, myślę, że w średniej, może troszeczkę lepiej niż wygląda to średnio, ale my jesteśmy szkołą promującą zdrowie. I w ramach szkół promujących zdrowie od wielu, wielu lat prowadzimy działalność prozdrowotną. Nasz wewnątrzszkolny program promocji zdrowia ma już około 20 lat. Cały czas pracujemy z dziećmi nad tym, żeby wiedziały, co to znaczy zdrowo się żywić. Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby docierać do dzieci takich, które w domu nie spotykają się z odpowiednim przygotowaniem do zdrowego żywienia. Dzieci, które przychodzą do szkoły podstawowej, najczęściej są nauczone jedzenia rzeczy słodkich, mącznych, bardzo słonych, o bardzo wyrazistych smakach. I nie można się dziwić temu, że w momencie, kiedy zaczynamy wprowadzać coś innego, zaczynamy zmieniać nawyki żywieniowe, początki są trudne.
4: Ale to nie jest drastyczna zmiana, prawda?
19: To nie jest zmiana drastyczna. To, co mamy w tej chwili, czyli to rozporządzenie, które weszło w lutym, a obowiązuje od 1 września, jest to rozporządzenie, które rozwinęło i uszczegółowiło rozporządzenie z 2016 roku. Wtedy ministrem zdrowia był pan Radziwiłł, ministrem oświaty była Anna Zalewska, czyli prowadziły działania te partie, które dzisiaj są partiami opozycyjnymi. I wtedy weszło rozporządzenie mówiące o asortymencie sklepików szkolnych oraz o tym, jak powinny być żywione dzieci w stołówkach szkolnych. I tam zawarto treści mówiące o ograniczeniu cukru, ograniczeniu soli. Kto pamięta tą akcję, dzieci będą przemycały solniczkę w kieszeni. Tam była mowa o wprowadzeniu właśnie ryb do stołówki szkolnej, o ograniczeniu właśnie mięsa, o wprowadzeniu znacznie większej reprezentacji warzyw, no, i owoców. O niesłodzeniu kompotów i niepodawaniu ulepku chociażby. To wszystko spowodowało, że zaczęło się zmieniać w polskich szkołach. Nie tylko tych, gdzie jest szczególne zainteresowanie tą tematyką, ale stało się to obligatoryjne. Czyli wszystkie szkoły musiały wprowadzać. Ta zmiana, która wchodzi w tej chwili, jest uszczegółowieniem, no niestety olbrzymie zamieszanie wywołało słowo dieta planetarna, no i słowo strączki. Ale dla mnie, jako dla bardzo doświadczonego dyrektora, tu nie chodzi o żywienie dzieci, tu chodzi o politykę.
4: To była Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie, a do rozmowy powrócimy już za chwilę na antenie radia. W kolejnej części programu zajrzymy również na trybuny, powiem Wam też, na co warto pójść do teatru.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
4: Wracamy po krótkiej przerwie i zostajemy w Warszawie i ponownie zaglądamy do szkolnych stołówek. Dieta planetarna brzmi całkiem kosmicznie, ale chodzi całkiem przyziemnie o to, co ląduje na talerzach uczniów. Więcej warzyw, mniej mięsa, zmiany w szkolnym menu. Tylko jak to wygląda w praktyce? Bo okazuje się, że nie wszyscy uczniowie są zachwyceni tym kierunkiem. W jednej ze szkół na Ursynowie, tak jak wspominałam, około 400 uczniów zrezygnowało z posiłków w szkolnej stołówce. I tu pojawia się pytanie, czy szkolna kuchnia powinna być miejscem, w którym uczymy także nowych nawyków żywieniowych. I o to ponownie pytam dyrektorkę Szkoły Podstawowej nr 103 Danutę Kozakiewicz oraz Pawła Mrozka z Akcji Uczniowskiej.
20: Teraz pytanie do Pawła. No właśnie, jak do tego odnosi się Akcja Uczniowska i ile macie zgłoszeń ze strony uczniów, ze strony rodziców? Ile osób tak naprawdę skarży się na tę dietę?
21: No tutaj zgłoszeń jest na pewno wiele, od uczniów przede wszystkim, którzy jednak zauważają, że to jest to coś zdrowego. Tyle, że tutaj właśnie otaczamy się wokół bardzo dobrej i kluczowej zmiany tutaj. Często potrafię się tutaj zgadzać z Ministerstwem Edukacji lub Ministerstwem Zdrowia, ale jednak ta decyzja jest bardzo dobra tutaj z perspektywy właśnie zdroworozsądkowej dla młodych ludzi, dla uczniów, bo to wreszcie jest zadbanie jednak o zdrowie najmłodszych ludzi. Mhm. Tyle, że nie do końca właśnie młodzi ludzie potrafią zrozumieć, że to, co jest teraz podejmowane i jakie zmiany wchodzą właśnie do szkół, że to jest faktycznie z dobrem dla nich i z myślą właśnie o ich przyszłości. Bardziej widzą tutaj jako coś naprawdę negatywnego, czują jakby jednak coś im zabierano, odbierano, a wręcz nakazywano jeść w sposób zdrowy. I tutaj właśnie dużo tak naprawdę powodów, możliwości tego, dlaczego młodzi ludzie nie jedzą tych obiadów. No a właśnie tych zgłoszeń nie jest aż tak dużo, w sensie nie jest kilka tysięcy, ale tutaj znajomi, znajomych znajomego, tutaj my jako młodzi ludzie mamy takie różne kanały, środki komunikacji.
20: A jak to wygląda w samej Warszawie, na Mazowszu? Ile takich głosów z samej Warszawy do Was wpływa?
21: Z samej Warszawy najwięcej. Tutaj nie ukrywajmy, że jednak...
20: A to w dziesiątkach, w setkach głosów?
21: Raczej w dziesiątkach takich właśnie rozmów ze znajomymi, że jednak tak to funkcjonuje. No przeważnie jednak tutaj jest mowa o szkołach podstawowych, nie szkołach średnich. Gdy w szkole średniej jest obiad, to już jest coś naprawdę bardzo, bardzo dobrego i myślę, że nie jeden licealista marzyłby o tym, żeby mieć stówkę w ogóle w swoim liceum. Ale jednak w szkołach podstawowych o tyle to działa w taki sposób, że są te stołówki, no bo to jednak są młodsze dzieci, więc tutaj najwięcej sygnałów jednak na przykład od moich znajomych, ich rodzeństwa, które jeszcze do podstawówek chodzi. No i młodzi ludzie przede wszystkim zwracają uwagę na to, że nawet nie tyle jakby interesuje ich ta cała burza polityczna, nie interesuje ich to, że jeden polityk kłóci się z drugim na temat diety planetarnej. Interesuje ich to, że muszą czasem jeść coś, co im w ogóle nie smakuje. I właśnie to, że im coś nie smakuje, to nie równa się tak zawsze, że coś zdrowego równa się niesmaczne, tyle że oni wielokrotnie są już uprzedzeni do tego, że jeśli coś ma w samej nazwie albo wygląda nawet na zdrowe, to oni już nie chcą tego jeść, ale wielokrotnie faktycznie jest to po prostu dla nich coś niedobrego i woleliby zjeść coś bardziej, czy to słodkiego, mięsnego, bo wiedzą, że im to lepiej podpasuje. No tyle, że tutaj mamy bardziej do czynienia właśnie związane z tym, że szkoły czasem potrafią również zapewnić taki środek, złoty środek. Tyle, że nie wszystkie właśnie szkoły są w stanie i to nie jest właśnie zarzut do szkół, a nawet zarzut o tyle, że to dopiero jest tak naprawdę pierwszy miesiąc działania tego.
20: Mamy niespełna miesiąc, 1 września weszło w życie rozporządzenie. Pytanie, czy te wszystkie firmy, które zajmują się żywieniem w szkołach, czy one miały czas na to, żeby się jakoś do tego przygotować, pani dyrektor?
19: Po pierwsze, nie do końca przygotowane są firmy, nie do końca przygotowani są również dyrektorzy. Po drugie, brakuje mi pewnej pomocy dla szkół. Ja na przykład byłabym bardzo szczęśliwa, gdyby w każdym wydziale oświaty znajdował się ktoś, chociażby na pół etatu, dietetyk. Dietetyk, do którego ja będę mogła wysłać jadłospis, który pomoże w przygotowaniu zbilansowanej diety. Ponieważ dieta, w cudzysłowie, tutaj będzie planetarna, taka na bazie diety planetarnej, musi być dobrze zbilansowana, żeby była dietą naprawdę zdrową. Nie możemy wymagać, żeby pani gotująca w kuchni miała wiedzę tego typu. Również nie każdy dyrektor, nie każdy intendent ma aż tak dobre przygotowanie, więc takie konsultacje z dietetykiem, który byłby przygotowany bardzo dobrze, byłyby świetne. Ja mam tą możliwość, że na 2 godziny podpisuję umowę z panią doktor dietetykiem, która będzie mi kontrolowała moje jadłospisy i ja będę miała to poczucie bezpieczeństwa, że tam białka jest tyle, ile trzeba w stosunku do węglowodanów i że to wszystko naprawdę dobrze gra. To jest jedna rzecz, czyli to pójście na rękę i jednak pomoc skierowana, ta pomoc czysto merytoryczna skierowana do szkół. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest docieranie z informacją również do rodziców. Jeżeli mamy taką sytuację, że dziecko po wyjściu ze szkoły mówi, że niedobre było, bo była fasola, idzie z mamą do fast foodów, nie używając żadnej nazwy, i jakieś tam burgery dużą ilością majonezu i innych sosów są zjadane, nigdy nie posmakuje ten kotlet sojowy. To musi być współpraca domu rodzinnego i szkoły. Kolejna rzecz dla mnie bardzo istotna, to jest odpowiedni przekaz kierowany do młodych ludzi. Paweł chyba mnie tu zrozumie. Młody człowiek, jeżeli usłyszy, że wiesz, jak nie będziesz jadł tyle czerwonego mięsa, to jak będziesz miał 60 lat, twoje naczynia krwionośne będą lepiej funkcjonowały, no chyba ja nie dotrę w ten sposób do takiego, powiedzmy, 13-latka. Ale jeśli ja powiem, że mój drogi, moja droga, mniejsza ilość czerwonego mięsa i to przetworzonego, a na to miejsce większa liczba warzyw, to jest lepsza cera. Popatrz, masz problemy z cerą. Jak będziesz zdrowiej jadł, jest szansa, że ta cera trochę się poprawi. Jak będziesz zdrowo jadł, jest szansa, że będziesz sprawniejszy. Że te mecze, które tam z 4C, 8C i tak dalej będą wygrane, bo będziesz zdrowszy, silniejszy.
20: Pani dyrektora, powiedzmy jeszcze, jak wygląda taki przykładowy jadłospis u pani w szkole? Co państwo jecie na stołówce?
19: Jemy bardzo dużo, bardzo różnych rzeczy przede wszystkim. Zgodnie z rozporządzeniem mamy w tej chwili 2 razy w tygodniu zdrowe, prawdziwe, świeże mięso.
20: Na przykład dzisiaj co macie państwo?
19: Całego jadłospisu nie powtórzę, ponieważ były 2 zupy, w tym ta, którą ja zjadłam, to była zupa krem z zielonego groszku. Na drugie danie była taka potrawka z kurczaczka. Było też mięsko czerwone, też w takiej formie potrawki, ale to wszystko mięso świeże. Do tego były kopytka, ja jadłam, i surówki do wyboru, 3 rodzaje surówek. Można było też wziąć placuszki dla dzieci, które nie jedzą w ogóle mięsa, bo rozporządzenie nakazuje, że jeżeli jest danie mięsne, to musi być również danie niemięsne. I do tego był kompot, który jest owszem osłodzony, ale bardzo skromnie, także nie jest jakimś ulepkiem. Mamy 2 razy w tygodniu właśnie to świeże mięso. Mamy raz w tygodniu rybę. To są pulpety rybne, to jest ryba w kawałku. Zawsze są do wyboru surówki. Mamy kaszę podawaną dosyć często. Mamy również podawane surówki i to, co jest olbrzymią wartością, to jest to, że dziecko może sobie wybrać. Że dziecko nie jest skazane na surówkę z pora, jeżeli tego pora nienawidzi, bo obok jest surówka z marchewki, którą w tym momencie dziecko jest w stanie zjeść. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest dawanie wyboru.
20: No właśnie, Paweł, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale mam takie poczucie, patrząc na to, o czym teraz rozmawiamy, że chyba trochę zaliczyliśmy taki falstart, bo patrząc na to, co się dzieje na przykład nawet w szkole w dzielnicy Ursynów, słysząc to, co pani mówi, można odnieść wrażenie, że tak naprawdę to rozporządzenie zostało wprowadzone bez konsultacji, jakby też nie zostaliśmy do niego odpowiednio przygotowani, nie dostaliśmy odpowiednich narzędzi. No, to powinno się chyba zadziać nieco wcześniej niż 1 września, kiedy tak naprawdę zaczynamy rok szkolny.
21: No właśnie tak, większość większość zmian, które zachodzą w szkołach, są raczej bardzo, bardzo szybko robione i mało kto wcześniej jest w stanie się na nie przygotować, więc tutaj tego zdecydowanie zabrakło, ale zabrakło też, myślę, że w poprzednich latach w ogóle takiej odpowiedzialności w pewien sposób rodziców. Oczywiście nie wszystkich, bo są rodzice, którzy naprawdę w dobry sposób wychowują dzieci, ale są rodzice, którzy kompletnie nie poświęcają im uwagi chociażby na to, co jedzą, co robią w wolnym czasie, ale jednak tutaj na jedzeniu się skupiając, no to po prostu te złe nawyki chodzenia, nawet na te fast foody przy każdym możliwym wyjściu rodzinnym, no to jednak się utrwala w głowie młodego człowieka. Jeśli młody człowiek przychodzi do szkoły i widzi, że tam są zdrowe posiłki, a jednocześnie ma w głowie, że chodzi zawsze z rodzicami na coś niezdrowego, no to oczywiście będzie się tutaj dziecko buntowało. I myślę, że też czasem zapominamy trochę, patrząc tutaj na dietę planetarną, na te wszelkie zmiany, które wchodzą w szkołach, zapominamy, że to jest dla dzieci, które mogą zjeść posiłek. To jest dla dzieci, które mogą zjeść obiad. Aktualnie w Polsce 360 tysięcy żyje w skrajnym ubóstwie, a co czwarte dziecko nie może wziąć kanapki na drugie śniadanie do szkoły, więc to też są problemy takie, że oczywiście można się kłócić o to, co dzieci jedzą i ważne, żeby było to zdrowe jedzenie, no ale jednak trzeba spojrzeć również na dzieci, które w żaden sposób nie mogą tego zjeść i tutaj żadnych takich kluczowych rozwiązań ze strony państwa wspierania tutaj takich dzieci nie ma. Obiady w zależności oczywiście od szkoły, różne koszty właśnie obiadów są, no ale jednak to nie są też tanie rzeczy, tak patrząc na właśnie 5 dni w tygodniu chodzenia właśnie do szkoły, tak? Więc to pierwsza rzecz. Druga rzecz też jest taka, że tak naprawdę tutaj wielu uczniów się wypisuje z tych obiadów, wypisuje się z obiadów, bo tak jak powiedziałem, nie zostało przygotowanych do tego, że w ogóle coś właśnie takiego zdrowego do szkoły wchodzi i że w ogóle coś zdrowego może być w życiu takiej młodej osoby, więc często się wypisują z tego.
20: Tak, jedna ze szkół w dzielnicy Ursynów, 400 osób wypisało się z obiadów.
21: Tak, to też jest wyraźny sygnał, tak, że coś tam zdecydowanie nie gra, aż tak tutaj dużych, skrajnych przypadków w innych dzielnicach, czy też miejscowościach raczej nie słyszałem, więc tutaj jest to taki pewien ewenement, ale jednak patrząc na to, jak tutaj dzieci się wypisują, jak też rodzice czasem ich wypisują, no to trzeba to w jakiś sposób zatrzymać, a zatrzymać to można, myślę, że tylko i wyłącznie edukacją, więc tutaj na pewno bardzo dobry krok, że edukacja zdrowotna wreszcie jest jako przedmiot obowiązkowy.
20: Gośćmi rozmowy byli Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej i Danuta Kozakiewicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie. A teraz sport i sprawdźmy, co sportowo będzie działo się w Warszawie w najbliższy weekend, a będzie działo się sporo. Więc jeśli ktoś planuje sobotę i niedzielę przed telewizorem, może warto jednak wyjść z domu. Zacznijmy od biegania, bo Warszawa w niedzielę naprawdę będzie biegać. Przed nami 48. Maraton Warszawski. Start o 9 rano spod Pałacu Kultury i Nauki, a na trasę ruszą tysiące zawodników. Co ciekawe, organizatorzy zapowiadają, że po raz pierwszy w historii polskiego maratonu linię mety przekroczy ponad 10 tysięcy biegaczy. Ale maraton to nie tylko niedziela. W sobotę przy Pałacu Kultury działać będzie maraton Fan Zone, a najmłodsi pobiegną w mini maratonie. Będzie też sporo atrakcji dla kibiców. A teraz coś dla fanów sportów walki. W weekend na Bemowie odbędzie się Polish Open Warsaw Cup, czyli międzynarodowy turniej taekwondo. W sobotę na mecie zobaczymy kadetów i juniorów, a w niedzielę do rywalizacji wkroczą seniorzy. Zawody odbędą się w hali Osir Bemowo przy ulicy Obrońców Tobruku. Jeśli ktoś chce zobaczyć taekwondo na żywo, warto zajrzeć, bo występ dla kibiców jest bezpłatny. Przenosimy się teraz na koszykarski parkiet. W sobotę Legia Warszawa zagra w Sosnowcu z Treflem Sopot w półfinale turnieju o Super Puchar Polski. Początek o 16.30, a chwilę później o 19.15 drugi warszawski zespół, Dziki Warszawa, zmierzy się z Zastalem Zielona Góra. Zwycięzcy tych spotkań zagrają w niedzielnym finale. A skoro już jesteśmy przy koszykówce, to w niedzielę sezon zaczynają także koszykarki Polonii Warszawa i od razu derby Mazowsza. O godzinie 14 w Wilanowie czarne koszule podejmą Beniaminka MKS Pruszków. To będzie pierwszy mecz Polonii o ligowe punkty w nowym sezonie. I jeszcze jedna rzecz. Bardziej dla tych, którzy chcą sportu nie tylko oglądać, ale też trochę go uprawiać. W ten weekend w Warszawie sporo będzie się działo przy okazji wydarzeń towarzyszących maratonowi. Są biegi dla dzieci, strefy aktywności, atrakcje dla rodzin i oczywiście miejsca, z których będzie można kibicować maratończykom. Tak więc plan na weekend może być prosty. Trochę biegania, trochę taekwondo, koszykówka, a jeśli ktoś sam nie zamierza się ruszać, zawsze można przynajmniej pokibicować tym, którzy ruszają się za nas. A skoro już jesteśmy przy planach na weekend, to po tych wszystkich sportowych emocjach można też postawić na coś zdecydowanie spokojniejszego. Chociaż umówmy się, w teatrze emocji też nie brakuje. Przenosimy się więc ze stadionów, hal i tras biegowych na teatralne sceny. Co nowego czeka nas w warszawskich teatrach w kolejnym tygodniu? i na co warto znaleźć wieczorem czas? W Teatrze Dramatycznym 30 września pierwsze pokazy Mistrza i Małgorzaty Michała Bułhakowa to jedna z tych historii, których chyba nikomu nie trzeba specjalnie przedstawiać. Moskwa, tajemniczy wolant, diabeł, miłość i pytania o dobro i zło i wolność. A jeśli wolicie coś lżejszego, dzień później 1 października na scenę dramatycznego wchodzi Lalka. Klasyka, ale oczywiście w nowej teatralnej odsłonie. Kolejne przedstawienia zaplanowano 2, 3 i 4 października. Warto też pamiętać o premierach, które rozpoczęły sezon kilka tygodni wcześniej. I na przykład w dramatycznym można zobaczyć Anioły w Warszawie.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
20: Jabłko grójeckie ma odpowiedni kształt, smak, fakturę. To na pewno wiedzieliście. Na pewno wiedzieliście również to, że pochodzi z południa Mazowsza. Ale czy wiedzieliście, że południe Mazowsza i tamtejsze tereny to największy sad jabłkowy w Europie i że do ich stworzenia przyczyniła się królowa Bona? Jeżeli nie, to za moment ja, a właściwie mój gość, o tym wam więcej opowiemy. Opowiemy również o ciekawych trasach rowerowych, które przybliżą historię tamtego terenu i do których stworzono specjalne audioprzewodniki, które zawierają historie, których na pewno nie wyczytacie w internecie. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i do wysłuchania rozmowy serdecznie zapraszam. Tymon Tkaczuk, Stowarzyszenie Warka.

0: takie określenie przy okazji największego sadu Europy, co brzmi oczywiście imponująco. Co kryje się pod tym określeniem i jak ogromny jest ten jabłkowy region?
1: No, cały powiat grójecki, tak, to jest ten region. Można powiedzieć, że całe południowe Mazowsze to jest region sadowniczy, od zawsze był, tak. Jeżeli mówimy o naszej stronie Wisły, ale to jest też druga strona Wisły, to jest to, co się kryje po drugiej stronie właśnie za Wisłą. To nie jest tylko powiat grójecki, to jest też powiat piaseczyński częściowo, tak, dlatego, że ten rowerem na szlaku jabłkowym i te nasze szlaki jabłkowe prowadzą nie tylko przez powiat grójecki, ale częściowo zahaczają o powiat piaseczyński. Ale jeżeli już mielibyśmy powiedzieć, dlaczego to jest tak historycznie ważny region i dlaczego to jest tak duży region, można powiedzieć, że historia sadownictwa sięga 500 lat. To jest XV-XVI wiek, pierwsze początki, to są historycznie udokumentowane.
0: Królowa Bona.
1: Królowa Bona, dokładnie tak, zamek w Czersku, jej pobyt tutaj, zakładanie pierwszych sadów, pierwszych winnic i pierwszych ogrodów. Jeżeli coś mówimy, że jest Włoszczyzna słynna, tak, no to dokładnie tak, to ona zapoczątkowała tutaj i pierwsze takie sady i gospodarstwa zostały zakładane właśnie przez nią.
0: A gdybyśmy dzisiaj wsiedli na rower w Warce, co zobaczylibyśmy po pierwszych kilku kilometrach?
1: Po pierwszych kilku kilometrach zobaczyliśmy na początku rynek w Warce, tak, który jest przepięknym rynkiem, jest odrestaurowany. Zobaczylibyśmy pomnik Stefana Czarneckiego na koniu, co się nie zdarza i można powiedzieć, że to jest jedyny pomnik Stefana Czarneckiego na koniu w Warce. Ale gdybyśmy wyjechali troszkę dalej, byśmy pojechali do Starej Warki. I Stara Warka, ta nazwa mówi nam jedno, że ta miejscowość Warka obecna kiedyś była, no nie było tam miasta. Tak naprawdę gród i wszystko znajdowało się w Starej Warce, więc wyjechalibyśmy w tamtą stronę. I moglibyśmy zwiedzić takie właśnie miejsca, gdzie Warka kiedyś się zaczynała i tak naprawdę ten stary gród warecki tam był.
0: Mhm. A dlaczego akurat rower? No bo możemy mówić o największym sadzie Europy. Skąd tutaj w ogóle wziął się rower?
1: Wie pani co, można przejechać przez miejscowości, różne wioski, na przykład taka wieś jak Pilica, samochodem w ciągu 2 minut. I możemy się wcale nie dowiedzieć, z czym ta wieś się kojarzy, tak? A jeżeli wsiądziemy na rower, możemy skręcić w takie odnogi i takie trasy rowerowe, zwykłe szutrowe, leśne, polne, gdzie możemy zobaczyć ten region zupełnie z innej strony. To jest taki trochę, hamujemy czas, tak? Zatrzymujemy się troszeczkę i możemy pozwiedzać ten region zupełnie z innej perspektywy niż ze szyby samochodowej. Dlatego rowerem na szlaku jabłkowym, bo my możemy pokazać ten region zupełnie z innej strony. Szykowaliśmy ten projekt, żeby dać ludziom taki gotowy pomysł na spędzenie wolnego czasu. I dla tych, którzy chcą pojechać samodzielnie na rowery i lubią samotnie jeździć na rowerach, i dla grup przyjaciół, i dla tych, którzy chcą trochę wyczynowo pojeździć, bo są też dłuższe szlaki. Ale też chcieliśmy zaproponować coś rodzinom z dziećmi, żeby poznali to nasze Mazowsze, to południowe Mazowsze, tak, które słyszy się, że są Warka, sadownicy, ale tak naprawdę z czym to się kojarzy, jakie postacie historyczne wiążą się z tym regionem, tak? Jak dzisiaj wygląda nowoczesne sadownictwo, jak wyglądają też szpalery pięknych jabłoni o różnych porach roku, tak? Nie tylko latem, kiedy są jabłka, albo jesienią, kiedy dojrzewają, ale kiedy kwitną te szpalery białych kwiatów, tak? To jest coś przepięknego, tak? I warto to pokazać, a przy okazji opowiedzieć troszkę o regionie i zatrzymać się w takich miejscach, które naprawdę są miejscami bardzo ciekawymi.
0: No właśnie, przed wejściem na antenę powiedział pan, że to jest projekt, który bardzo długo dojrzewał. To nie jest tak, że ktoś nagle wpadł na pomysł, że robimy rowerowy szlak jabłkowy, tylko to jest projekt, który długo dojrzewał i długo też państwo jakby zbieraliście pomysły, inspiracje, żeby to stworzyć.
1: Tak, dlatego, że rowerem na szlaku jabłkowym to jest kontynuacja innego projektu, który powstał 10 lat wcześniej dokładnie. To jest szlak jabłkowy. Szlak jabłkowy to była taka inicjatywa w ramach konkursu rozpisanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Mhm. Regiony szukały takiego mianownika wspólnego dla tych wszystkich miejscowości, sołectw, miast, gmin, który by ich wspólnie łączył w danym regionie. No i w powiecie grójeckim było to jabłko, ale to wcale nie było takie oczywiste. I wcale nie tak oczywiście na oczywisty ten pomysł został zaakceptowany i ktoś to wymyślił. Ale stało się to jabłko grójeckie rzeczywiście i wtedy powstał pomysł, żeby zrobić właśnie szlak jabłkowy. Czyli zebrać organizacje, firmy, sadowników właśnie jako takich partnerów szlaku jabłkowego i nie wzdłuż jakiejś jednej linii, mówi się jeden szlak, tylko po prostu rozsypanych po całym regionie, których gdyby taką wspólną cechą, czy tam wspólnym mianownikiem będzie jabłko. jeżeli dla sadownika, który hoduje masady, to jest jabłko, jeżeli dla przetwórcy, który przerabia to i robi na przykład z tego soki, to jest jabłko, no to już dla pszczelarza niekoniecznie to jest jabłko. Poza tym, że pszczoły latają i zbierają nektar z kwiatów jabłoni, ale pszczelarze bardzo chcieli i mamy takich zapalonych

0: właśnie pszczelarzy, którzy bardzo chcieli właśnie uczestniczyć w tym projekcie i stworzyli miód z dodatkiem jabłka, więc to wszystko miało się kojarzyć z jabłkiem i tych organizacji obecnie jest ponad 20. Mało tego, ten projekt wygrał konkurs marszałka województwa mazowieckiego, więc naprawdę bardzo fajnie się wpisał, no ale chcieliśmy, żeby bardziej zainteresować tym projektem trochę większą grupę ludzi, tak? I niekoniecznie tylko z regionu tutaj grójeckiego, ale ściągnąć trochę ludzi z Mazowsza. I dlatego chcieliśmy pokazać, jak można obejrzeć szlak jabłkowy z perspektywy siodełka rowerowego, tak? Troszeczkę inaczej. No i właśnie powstały właśnie rowerowe szlaki jabłkowe. Taki był pomysł na to.
1: Właśnie z jednej strony obejrzeć te sady z pozycji siodełka, ale z drugiej strony to jest taki porządny łyk historii, no bo pan powiedział, że te wszystkie historie, które znajdują się w audiobooku, które dotyczą tych poszczególnych szlaków, one były zbierane od mieszkańców tego regionu.
0: Tak. To są miejsca, które mają swoją historyczną tradycję, ale do każdego tego miejsca, ale są też takie miejsca, które naprawdę są nieznane nawet mieszkańcom, na przykład powiatu wareckiego, tak, czy gminy Warka, tak, czy powiatu grójeckiego. Nie są one znane i chcieliśmy po prostu pokazać właśnie takie smaczki i zaprowadzić ludzi, którzy samochodem by tego ani by nie dojechali do takich miejsc, ani by po prostu nie zatrzymali się w takich miejscach, bo po prostu do nich trzeba po prostu dojechać rowerem i porozmawiać też z ciekawymi ludźmi, których tam na drodze na trasie można spotkać.
1: I kogo można tam spotkać?
0: Więc na tej trasie mamy no, takie wizytówki jak Zamek w Czersku, tak? Ale też mamy kościół w Hynowie, jedna z najstarszych zabytków kościołów drewnianych na Mazowszu, naprawdę z XV wieku. Lokacja była w 1430 roku. Możemy przejechać się i zobaczyć na przykład wiatrak, koźlak w Lninie. To jest ciekawa historia, ponieważ ten wiatrak stał kiedyś na Woli i został zbudowany w Warszawie, więc w połowie XIX wieku. I w 1916 roku młynarz właśnie z Lnina zakupił go i kolejką wilanowską został przetransportowany właśnie do Lnina i tam postawiony u niego.
1: Ale najpierw rozebrany oczywiście.
0: Ale oczywiście najpierw rozebrany. To jest jeden z chyba z największych wiatraków na Mazowszu. Tak? On jest odrestaurowany. Jeszcze może nie w pełni, ale jest. Można go zobaczyć. Stoi już też na prywatnej posesji wśród sadów. Sady z przodu, sady z boku, sady z tyłu, wszędzie sady. To były takie ciekawe wiatraki, które można było ustawiać pod wiatr samodzielnie.
1: Wspomniał pan o tym, że tak naprawdę każda trasa posiada swój audio przewodnik. I gdybyśmy mieli zachęcić teraz naszych słuchaczy do tego, żeby wybrali się w taką podróż i gdybyśmy mogli sprzedać im kilka takich ciekawostek z audiobooków, to co tam dokładnie się znajduje? Jakie historie?
0: Zacznijmy może od Czerska, tak? No bo jeżeli w Czersku sam zamek jest już wizytówką tego miejsca, tak? Ale audiohistoria tak naprawdę opowiada o, no właśnie, o historii królowej Bony, która dostała ten zamek jako wiano po śmierci Zygmunta Starego. Ona tam mieszkała niedługo, raptem 8 lat. Potem wyjechała do Włoch. Natomiast historia i właściwie tam są i historia i legendy. One tak się troszeczkę mieszają. Jedna z legend mówi o tym, że właśnie wyjeżdżając w pośpiechu zerwała perły z szyi, tak? Zahaczając o mur i te perły się rozsypały po tym zamku. Jedna z legend mówi, że ona powraca, tak? W postaci właśnie ducha, szuka tych pereł przez cały czas, czy je znalazła, czy nie, no to już po prostu można posłuchać w tej całej historii. Pojawia się tam tajemnicza postać, pojemniczy Magnus, tak, również, ale nie chcę, mówiąc kolokwialnie, spoilerować tych historii, tak, ale no tam są takie smaczki. Jeżeli przejeżdżamy przez wieś Pilica, gdybyśmy przejechali, tak powiedziałem, samochodem, w ciągu 2 minut miniemy tą wieś, niczego się nie dowiemy. Ale na przykład niedaleko tej wsi jest taki pomnik przyrody, 250-letni dom, który nazwany jest Franciszek. Dlaczego nazwany jest Franciszek? Dlatego, że jednym z polskich kompozytorów, o którym mało kto wie, który praktykował i uczył się u Haydna, austriackiego kompozytora Józefa Haydna, był Franciszek Lezel. I na cześć tego właśnie kompozytora został ten dom tak nazwany i stał się pomnikiem przyrody. Możemy go zobaczyć, tą historię też tam możemy wysłuchać. Znajdziemy pomnik powstańca, który jest bardzo, który mieszkańcy lokalni dbają, tak, powstańców styczniowych, których też z okna samochodu byśmy w życiu nie trafili w takie miejsce, tak, i trzeba się wspiąć, trzeba wejść na taką skarpę nad rzeką i po prostu zobaczyć, stanąć przed tym pomnikiem i zobaczyć, w jakich okolicznościach, i że to jest pomnik, który od powstania styczniowego 1863 roku tam dokładnie jest i mieszkańcy o niego dbają. To są takie smaczki regionalne i nawet o tych miejscach nie wiedzą ludzie, którzy tam mieszkają, tak?
1: No to bardzo często tak jest.
0: To bardzo często tak jest. Ja mówię, poznałem ten teren jako warszawiak, ale ja nie byłem na południowym Mazowszu. Zawsze mi się kojarzyło Sady Grójeckie, Jabłko Grójeckie, ale nigdy tamtędy nie jeździłem, a już na pewno nie wchodziłem tak głęboko w ten region i w te wszystkie historie, które z nim się łączą. Pojedziemy do Chynowa, z Chynowa na Urzecze. To jest koryto Starej Wisły. Tam została znaleziona łódź wydobyta właśnie z koryta rzeki, ze starego koryta rzeki. To są płaskodenne łodzie, przeszło 30-metrowe do przewożenia Wisłą różnego rodzaju towarów. I ta łódź w tej chwili jest konserwowana i powstanie muzeum właśnie w Czerwsku. I ta łódź będzie jednym z głównych eksponatów. Więc to są właśnie takie historyjki. Wisła kiedyś stanowiła tak naprawdę autostradę, jeżeli chodzi o przewożenie towarów. Dzisiaj jedziemy w tą starą autostradą, bo to koryto Wisły zmieniło swój bieg, ale możemy zobaczyć właśnie z pozycji rowerowego szlaku, czy tych miejsc, gdzie to kiedyś było, jak to wyglądało. Możemy tam stanąć na wale, możemy zejść nad samą Wisłę i popatrzeć sobie po prostu na te tereny. Tam dzisiaj mieszkają ludzie, kiedyś tam płynęła Wisła, zmieniła swój bieg.
1: 10 tras rowerowych. Czym one dokładnie się różnią, oprócz tego, że różnią się oczywiście tą długością, no bo mamy te bardziej zaawansowane 75-kilometrowe i te 10-kilometrowe.
0: Wie pani co, oprócz tego, że one wiodą przez różnego rodzaju tereny i tak naprawdę wiodą przez cały powiat grójecki, więc zwiedzamy no nie tylko Warkę, chociaż z Warki wyjeżdżamy z Chynowa, ale zwiedzamy Grójec, zwiedzamy po kolei różnego rodzaju miejsca, sanktuaria, Jasieniec, Czersk, Chynów, czyli tak naprawdę cały region i one tym się różnią. Natomiast każda z nich ma swój etap trudności. To są trasy też na 75 km i ktoś powie, że nawet dla wytrawnego kolarza, takiego, który szuka emocji, być może taka trasa też jest niewystarczająca, tak? Takiego, który właśnie szuka bardziej jakichś wymagających tras, ale one też się różnią tym, że mamy też 4 trasy dla rodzin z dziećmi. To są trasy w okolicy Warki, od 15 km do 29 i to nie są zbyt wymagające trasy, ale właśnie rodzice z dziećmi mogą spokojnie się na takie trasy wybrać.
1: To na razie tyle, jeżeli chodzi o szlak jabłkowy, a moim i waszym gościem był Tymon Tkaczuk ze Stowarzyszenia Warka. A jeżeli wy jesteście ciekawi i chcecie skorzystać z tych tras rowerowych, tras jabłkowych, to wejdźcie na stronę Stowarzyszenia Warka. Tam znajdziecie trasy, które poprowadzą was przez malownicze sady, gospodarstwa sadownicze oraz miejsca związane z jabłkowym dziedzictwem Mazowsza, ale nie tylko. My do tematu będziemy jeszcze wracać, ale w zupełnie innej, bo kulinarnej odsłonie. Nie chcę za wiele zdradzać, ale dowiecie się na przykład, gdzie zjeść najlepszą szarlotkę na Mazowszu albo kaczkę w jabłkach.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.

0: Pani Celinka wie, co jest super.
1: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę śmietanka 30% Primo, 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Została ostatnia reklama.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Reklama.

Okrywałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. I wschodzi słońce,

O, jak ci zazdroszczę turystom, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy ona, powtarza mi, tak trzymaj,

Posiwiała ta Bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo,

0: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Jarosław na Podkarpaciu uczci ofiary ataku nożownika Marszem Ciszy. Bez przełomowych decyzji po wizycie przywódcy Chin w USA. Polska-Bośnia 0-0, a wieczorem siatkarze zagrają o Mistrzostwo Europy.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Jarosławiu na Podkarpaciu przejdzie dziś Marsz Ciszy. To spontaniczna reakcja na zabójstwo księdza. Przypomnijmy, w czwartek obywatel Ukrainy zaatakował ludzi w opactwie benedyktyńskim w Jarosławiu. Zabił księdza, ranił kilka osób. W mieście wzmocniono patrole policji, również po to, by zapobiec antyukraińskim incydentom, mówi burmistrz Marcin Nazarewicz.
11: Martwią nas o te następne dni, czy nie będzie eskalacji emocji. Robimy wszystko, co możemy, żeby wyciszać tutaj społeczeństwo, żeby nie dopuszczać takich sytuacji. Kiedy osoby z różnej narodowości, tutaj chodzi mi o osoby z Ukrainy i na przykład z Polski, żeby jakieś konflikty się pojawiały.
9: Atak w opactwie ostro potępił Wołodymyr Zełenski. Przywódca Chin Xi Jinping zakończył wizytę w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump przyjął go z największymi honorami i nazywał przyjacielem. Oprócz wielkich słów nie odnotowano jednak żadnych znaczących decyzji o wzajemnej współpracy, mówi australijski ekspert do spraw polityki międzynarodowej Jared Mondshain.
12: Nie sądzę, żeby doszło do jakiejś naprawdę głębokiej czy trwałej zmiany w strukturalnej dynamice strategicznej rywalizacji między USA a Chinami. To spotkanie, ta wizyta państwowa Xi Jinpinga w Waszyngtonie ma w gruncie rzeczy więcej wspólnego z pompą, oprawą, ceremoniałem i symboliką niż z jakąś długotrwałą zmianą.
9: Nie rozwiązano m.in. kwestii Tajwanu. Chiny traktują Tajwan jako swoje zbuntowane terytorium. Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia po kolejnym wycieku danych. Tym razem ofiarą cyberataku padł serwis Medyk. Mogło dojść do ujawnienia danych nawet 5 milionów osób. Polscy siatkarze zagrają dziś o złoto Mistrzostw Europy. Wczoraj biało-czerwoni wygrali 3-0 ze Słowenią. Pierwsze dwa sety do 23, trzeci do 18. Drugi półfinał Francuzi wygrali z Finlandią i to trójkolorowi będą rywalem Polaków, mecz o 21:00. A nasi piłkarze po słabej grze zremisowali wczoraj 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. To był pierwszy mecz nowego sezonu Ligi Narodów. W poniedziałek gramy w Sztokholmie ze Szwecją.
13: Radio Pogoda.
7: Pogoda.
9: Słońce wreszcie się dzisiaj pokaże w większej części Polski. Jedynie na północnym wschodzie utrzyma się jeszcze mocno zachmurzone niebo i może trochę popadać. Wiatr słaby, nad morzem nieco silniejszy, a temperatura od 15 do 21 stopni.

Pán zlodej okrádal nebo z gwiazd, raboval słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani jej małe serce skraść.

i gwiazdy z nieba kraść. Pardon, trza być idiotą, pardon, trza z byka spaść. To robi się inaczej, bez nerw, od tak jak ja. Pardon, czy dam

zakochany złodziej, promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jego maleńkie serce

0: Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dużo dobre. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
16: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
15: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
17: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
15: Sposób na Twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
19: Została ostatnia reklama.
20: Marian, a po całym tygodniu pracy?
21: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
20: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
22: Trwa,

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie

i głowie zawróciła mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krótko.

że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość, jak

0: głowie znów zawróci mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna.
1: Autopromocja. Pływanie w stylu klasycznym.
2: Tenis stołowy.
1: Łucznictwo.
2: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Już dziś od 10:00 spotkajmy się na ceremonii medalowej 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów.
2: Najszybsi, najwytrwalsi, najbardziej uśmiechnięci seniorzy stolicy otrzymają zasłużone medale i brawa.
1: Będziemy tam i my z naszym plenerowym studium.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
11: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
10: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
11: Pan Staszek może na mnie położyć w weekend.
10: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
11: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
12: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
18: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
19: Kochanie, teraz jest idealnie.
18: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
20: Tak pachnie. Tak smakuje. A jak świętuje? Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza na warszawskie Święto Chleba. Już 4 października występy zespołów i kapel ludowych, obrzęd ośpiewania wieńca dożynkowego, jarmark tradycyjnych wypieków, warsztaty pieczenia chleba, pokazy oraz potańcówka przy muzyce na żywo. Wstęp wolny. Warszawskie Święto Chleba. 4 października od 13 do 21. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa.
21: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
22: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
21: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
23: Skoda.
24: Została ostatnia reklama.
2: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja,
3: to co?
2: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
4: A my to nagramy i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już dziś od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
13: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
14: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
15: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
16: Czyta lektor AI.
17: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
16: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Została ostatnia reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre. Reklama.
5: Nie można na razie postawić zarzutów Ukraińcowi, który zabił księdza. Duże inwestycje w onkologię w Zachodniopomorskiem. Robert Lewandowski nie pomógł. 0-0 z Bośnią i Hercegowiną.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na razie nie można przesłuchać mężczyzny podejrzanego o atak w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu. W czwartek zaatakował nożem 5 osób, zabił księdza. Biegli stwierdzili, że ma zaburzenia psychotyczne i brakuje z nim logicznego kontaktu. Rzeczniczka prokuratury w Przemyślu Małgorzata Tarciuch-Kurasiewicz.
6: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
5: Mężczyźnie grozi dożywocie. Cztery niemieckie myśliwce Eurofighter wzmocnią obronę powietrzną Łotwy na czas wyborów parlamentarnych. Te odbędą się 3 października. Polskie muzea i zabytki mogą stać się celem działań hybrydowych, takich jak podpalenia czy sabotaż. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła wcześniej uwagę na braki w przygotowaniu muzeów do działania w czasie wojny i w czasie sytuacji kryzysowych. Pacjenci w regionie Szczecina będą mogli przejść diagnostykę i leczenie nowotworów w jednym miejscu, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1, a to może skrócić terapię. Zakończono duże inwestycje, powstał nowy oddział radioterapii, rozbudowano onkologię i nowoczesną pracownię diagnostyczną. Skorzystają też dzieci chore na raka, które nie będą musiały wyjeżdżać do innych ośrodków na radioterapię. Rozczarowanie, takim jednym słowem można określić zakończony bezbramkowym remisem mecz Polska, Bośnia i Hercegowina w piłkarskiej Lidze Narodów. Spotkanie na Stadionie Narodowym obejrzał Przemysław Pozowski.
7: Mecz był długimi momentami trudny do oglądania, oczy bolały też, gdy patrzyło się, jak na boisku męczy się Robert Lewandowski, mówi selekcjoner Jan Urban.
8: Na pewno nie był to dobry mecz Roberta, przecież on też jest świadomy, co potrafi.
7: Pozytywy widział nasz pomocnik Jakub Kamiński, który sam szybko zszedł z boiska z kontuzją.
9: My mieliśmy, wiadomo, lepsze sytuacje, moim zdaniem lepsze. Zasłużyliśmy na to, żeby ten mecz na pewno wygrać.
7: A już w poniedziałek nasza kadra zagra kolejny mecz w Lidze Narodów na wyjeździe ze Szwecją.
5: Szwecja wygrała wczoraj 2-1 z Rumunią.
10: Radio Pogoda.
2: Pogoda.
5: Dziś niebo częściowo zachmurzone, choć z przejaśnieniami, ale miejscami możliwe też przelotne opady deszczu. Temperatura około 15 stopni na północnym wschodzie, do 20-21 w centrum i na zachodzie Polski. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty.

0: to promocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Z Leroy każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
6: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie!
7: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami. Odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
13: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
14: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
15: A w Brykomanie sprawdzałeś?
14: No nie, ale...
15: Ale co?
14: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
15: A to zobacz ten.
14: No rzeczywiście.
16: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
18: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
17: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
20: Została ostatnia reklama.
21: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na Ciebie.
22: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
21: Spotkajmy się w Biedrze.
23: Reklama.

0: autopromocja.
1: Pływanie w stylu klasycznym.
2: Tenis stołowy.
1: Łucznictwo.
2: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Już dziś od 10:00. Spotkajmy się na ceremonii medalowej 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów.
2: Najszybsi, najwytrwalsi, najbardziej uśmiechnięci seniorzy stolicy otrzymają zasłużone medale i brawa.
1: Będziemy tam i my z naszym plenerowym studiem.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
12: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
13: GWM. Go with more.
14: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
17: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
19: Otwórz okno! Zamknij drzwi! Podkręć ogrzewanie! Zamknij okno! Zakręć grzejnik!
20: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
21: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
22: Ty, ale akcja.
21: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
22: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
23: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
24: Została ostatnia reklama.
25: Marian, a po całym tygodniu pracy?
26: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
25: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się

taki dzień, taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać.

0: Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Skąd

0: Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Soboto branie w Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
2: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro, a w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
9: Reklama. Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
10: Słuchają Państwo w sobotnie przedpołudnie Radia Pogoda, a u nas już za kilka minut na żywo z Parku Sowińskiego specjalne wydanie audycji Radia Pogoda, ale na razie najnowsza wiadomość jest 10.
11: We wschodniej części Polski dziś szkolenia na temat zagrożeń z powietrza. Lekarze apelują, by się szczepić przeciw grypie. Wrzesień to idealny moment. Ratownicy w Tatrach, by nie wchodzić w wyższe partie, bo rośnie ryzyko lawin.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańcy Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego mogą dziś nauczyć się, jak reagować w przypadku ataku z powietrza. Strażacy poprowadzą zajęcia Akademii Obrony Ludności i Ochrony Cywilnej. Jakub Medek.
12: Tym razem zajmiemy się głównie sygnałami alarmowymi, zapowiada Marcin Wierel z Państwowej Straży Pożarnej.
13: Jak je rozróżniać, jak reagować, jak postępować.
12: Zainteresowani dowiedzą się też, które miejsce w ich własnym domu będzie najbezpieczniejsze podczas alarmu lotniczego, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
14: Niska kondygnacja. Pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku. Pomieszczenie, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz.
12: To już trzecie zajęcie w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej organizowanej przez MSWiA. W dotychczasowych, poświęconych m.in. pierwszej pomocy czy ewakuacji, wzięło udział 400 tysięcy osób.
11: Szkolenia odbędą się w blisko 300 miejscach Podlasia i Warmińsko-Mazurskiego. Stany Zjednoczone zaczęły dostawy pomocy wojskowej dla Ukrainy warte 400 milionów dolarów. Ukraina otrzyma m.in. części zamienne do pojazdów opancerzonych. Jak podaje Reuters, w pakiecie prawdopodobnie nie ma pocisków do systemu obrony powietrznej Patriot. Andrzej Poczobut ocenił, że władze Białorusi nie są zainteresowane konfliktem zbrojnym z Zachodem ani Ukrainą. Podczas wizyty w USA były więzień polityczny. Mówił też o trudnej sytuacji Polaków na Białorusi i represjach wobec opozycji. Podkreślił, że mimo dialogu Zachodu z Mińskiem nadal dochodzi tam do aresztowań przeciwników reżimu. To najlepszy czas na szczepienia przeciw grypie, przypominają lekarze. Wrzesień to początek sezonu infekcyjnego, a po szczepieniu organizm potrzebuje jeszcze 2 tygodni, by nabrać odporności. Grypa może prowadzić do poważnych różnych powikłań, mówi lekarz Paweł Lelek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
15: Takimi powikłaniami są chociażby zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mięśnia sercowego, ostre zapalenie płuc.
11: Można się zaszczepić w aptece lub poradni POZ. Ratownicy odradzają w najbliższych dniach wycieczek powyżej schronisk w Tatrach. Zrobi się niebezpiecznie, bo nadchodzące ocieplenie może powodować schodzenie lawin. W Tatrach obowiązuje na razie pierwszy z 5 stopień zagrożenia lawinowego, ale zagrożenie będzie rosło.
16: Radio Pogoda.
17: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
6: Pogoda.
11: Prawie cała Polska będzie mogła się dziś nacieszyć przyjemną aurą. Sporo słońca, niebo częściowo zachmurzone i tylko na północnym wschodzie możliwe opady. Tu też najchłodniej, na Mazurach i Podlasiu około 15 stopni. W centrum 17, nad morzem 18, w górach 19, a na zachodzie 21.
17: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
6: Monika Tarka, na żywo z Warszawy.
10: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, tuż po godzinie 10. Dzisiaj, jak Państwo słyszą, nie ma koncertu życzeń i Roberta Janowskiego, ale oczywiście spotkamy się z nim jutro o tej porze, dlatego że dzisiaj w Warszawie wyjątkowe wydarzenie. Po 7 dniach rywalizacji dzisiaj w Parku Sowińskiego w stolicy finał 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów i tutaj właśnie dzisiaj jest Radio Pogoda ze swoim studiem plenerowym. Ja jestem w studiu, proszę Państwa, na scenie jest Asia Kruk, która dzisiaj prowadzi tę imprezę. Szykuje się piknik. Do godziny 15 będą tutaj trwały atrakcje. O tym wszystkim będziemy Państwu opowiadać na antenie Radia Pogoda, więc witam serdecznie Monika Tarka i zapraszam, a za chwilę przeniesiemy się na scenę tutejszego amfiteatru, bo tam jest

0: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Radio Pogoda. Na żywo z Warszawy.
2: Przez ostatnie 7 dni, przez cały tydzień warszawscy seniorzy oraz seniorki spotykali się na sportowych arenach, rywalizowali, walczyli o jak najlepsze wyniki, ale przede wszystkim wspólnie, aktywnie spędzaliście Państwo czas, tworzyliście wyjątkową atmosferę tego wydarzenia. Dziś przyszedł czas na podsumowanie tych niezwykłych dni podziękowania, wyróżnienia i nagrodzenie najlepszych zawodniczek oraz zawodników. Ja nazywam się Bogdan Zadernus, wraz z Janą Kruk. Mamy przyjemność poprowadzić ceremonię zakończenia 8 warszawskiej Olimpiady Seniorów. Zanim rozpoczniemy...
3: Jak Państwo słyszą, już się zaczęło w Parku Sowińskiego w Warszawie. To jest oficjalny, wspaniały finał 8 warszawskiej Olimpiady Seniorów, która miała miejsce w Warszawie. Przez 7 dni, proszę Państwa, tutaj seniorzy walczyli w różnych konkurencjach sportowych. No i dzisiaj przyszedł ten dzień, kiedy właśnie dostaną medale ci, którzy byli najlepsi w tych konkurencjach sportowych. Z tego co wiem, w tym roku pojawiła się w ogóle rekordowa liczba uczestników tej 8 warszawskiej Olimpiady Seniorów, więc to jest impreza, która z roku na rok zdobywa coraz większą popularność. No, skromnie, właśnie nieskromnie powiem, że mam nadzieję, że także dzięki Radiu Pogoda, które dosyć dużo mówi na temat tej właśnie Olimpiady i tego wydarzenia i zresztą zachęcamy Państwa zawsze do tego, żebyście byli właśnie aktywni, bo nikomu nie trzeba tłumaczyć, że aktywności to w każdym wieku jest bardzo dobra i oczywiście służy zdrowiu i służy długowieczności. Więc jak Państwo słyszeli, oficjalnie zaczęliśmy. Zapraszamy tutaj do Parku Sowińskiego tych, którzy są w Warszawie lub okolicach, bo to nie tylko ta uroczystość, spotkanie z seniorami olimpijczykami, ale też piknik, który tutaj będzie trwał do godziny 15. No a jak Państwo nie mogą być z nami, to oczywiście zapraszamy na antenę Radia Pogoda, bo tutaj wszystko Państwo usłyszą o tym, co się tutaj dzieje. Także jesteśmy w Parku Sowińskiego w Warszawie.

0: Radio Pogoda.
1: Nie wiem, skąd wziął się u nas ten taniec, jakie licho przyniósł.

0: Monika Tarka na żywo z Warszawy.
1: Dzisiaj w Parku Sowińskiego wyjątkowo aktywnie, proszę Państwa, i chociaż rano mżyło, to żadna pogoda na mnie straszna, zwłaszcza tym, którzy uprawiają sport, a ze mną piękne przedstawicielki Warszawy Rembertów, czyli
2: Barbara Paraszczak,
3: Joanna Bielec,
4: Anna Piętka-Pamięta.
1: W jakich sportach Panie się sprawdzały w tym roku i czy wygrały jakieś medale? O tym już za chwilę w Radiu Pogoda.
0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
5: Reklama. Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka ZOO i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Warszawa, Jawczyce, ulica Poznańska 74, Ząbki, ulica Radzymińska 332, Janki, ulica Mszczonowska 12. Zapraszamy!
6: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
13: Kochanie, teraz jest idealnie.
12: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
14: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A winogrono jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
15: Od 25 września. 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios, a od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
16: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie w sąsiedztwie łazienki Królewskich przy ulicy Belwederskiej. Apartamenty myślnik pianoforte.pl.
0: Została ostatnia reklama.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
17: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Radio Pogoda. Na żywo z Warszawy.
2: Wracamy, proszę Państwa, oczywiście do Parku Sowińskiego. Finał 8 Warszawskiej Olimpiady Seniorów. A ze mną wspaniałe, w zielonych, pięknych bluzach z napisem Warszawa Rembertów. Sportsmenki, jak się domyślam, tak?
3: Oczywiście jesteśmy sportsmenkami. Już kolejny raz przygotowujemy się do kolejnej senioriady warszawskiej. W różnych dziedzinach rozwijamy się, przybywają nowe. Asia pierwszy raz na olimpiadzie i już zdobyła srebro.
2: W jakiej dziedzinie, w jakiej konkurencji?
3: W pływaniu.
2: No to gratulacje.
3: Także jesteśmy bardzo zadowolone, mamy długi okres przygotowań, zorganizowany super przez dzielnicę, przez cały rok dostępne są baseny do pływania, także cały czas uczestniczymy, ćwiczymy, dajemy z siebie wszystko, co możemy dać.
2: A pani w jakiej dziedzinie startowała?
3: Ja w pływaniu, klasyk i styl dowolny, no jeszcze się uczę, tak? Także jeszcze nie mam medalu, ale cały czas liczę na to, że walczę.
2: A w pani przypadku, jaka to była dyscyplina i czy po raz pierwszy bierze pani udział w tym wydarzeniu?
4: Drugi raz, również pływanie, styl klasyczny i dowolny i w pchnięciu kulą. Także rozwijam się. Wspieram dzielnicę.
2: Ale ja mam takie pytanie, czy panie wcześniej też uprawiały tak aktywnie sport, czy jakoś tak po prostu się wciągnęłyście przez koleżanki, środowisko, to olimpiada?
4: W podstawowej pływałam.
2: Aha. A później teraz pani dopiero do tego wróciła?
4: Tak, teraz wróciłam do pływania i jestem w szoku, że jest miejsce medalowe.
3: Ja nie uprawiałam sportu, ja się uczyłam, ale teraz przyszedł czas na to, żeby odkrywać się na innych poziomach. Sport jest to jeden z elementów, dzięki któremu odsuwamy od siebie starość, demencję starczą i inne choroby. Dlatego robię to.
2: A przyznają się panie do swojego wieku?
3: Tak, tak.
2: No to zapytam, ile macie lat?
3: Ja 67.
4: 67.
5: 66.
2: Dziękuję bardzo serdecznie. I panie są przykładem na to, że można uprawiać sport w każdym wieku. Nawet jeżeli wcześniej się tego nie robiło.
4: Namawiamy wszystkich seniorów do startu w olimpiadzie przyszłej.
3: Jest to przede wszystkim super zabawa dla wszystkich. Tak. Poznajemy się, rozszerzamy znajomości, rozwijamy się, jesteśmy aktywni. To jest ten czas dla nas.
4: Mnóstwo radości i nowych znajomości.
5: I rozwijamy swoją sprawność. Kontynuujemy tak, żeby w tym wieku dojrzałym dalej funkcjonować.
2: Dziękuję pięknie. Warszawa Rembertów reprezentowana przez piękne, mądre, wysportowane kobiety.
3: Dziękuję bardzo.

0: Katarka. Na żywo z Warszawy.
1: Słyszą Państwo tutaj dźwięki tego pikniku, który trwa w Parku Sowińskiego. No właśnie, bo to nie tylko ta ceremonia medalowa, ale też można tutaj przyjść, zagrać w rzutki, sprawdzić swoją celność w specjalnych konkurencjach, zagrać, proszę Państwa, w piłkarzyki, a także w specjalne gry, które rozwijają nasz umysł. Także tutaj trwa piknik dla ludzi aktywnych. Można się sprawdzić, można przyjść z dziećmi, z wnukami. O, widzę tutaj, że Pan jedzie na rowerze i rower napędza, proszę Państwa, sokowirówkę, czyli jedzie na rowerze i jednocześnie robi pyszny napój. Także takie tu różne ciekawe konkurencje są, proszę Państwa, są oczywiście stoiska, na których mogą Państwo też sprawdzić swoją wydolność, porozmawiać z fizjoterapeutami. To wszystko w Parku Sowińskiego w Warszawie. Wracamy tutaj po godzinie 11.
2: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
7: Ja tam zawsze śpię na boku.
8: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, Kaczuszko.
7: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
9: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
10: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w na boku po prostu gram.
7: Na boku, w Teatrze Kamienica.
8: Premiera już 15 września.
9: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
11: Czyta lektor AI.

0: 34 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrapka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
6: Została ostatnia reklama.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja, to przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrygował.
3: A my to nagramy i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już dziś od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na ciebie.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
7: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Nie? Tak smakuje. A jak świętuje? Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza na warszawskie Święto Chleba. Już 4 października występy zespołów i kapel ludowych, obrzęd ośpiewania wieńca dożynkowego, jarmark tradycyjnych wypieków, warsztaty pieczenia chleba, pokazy oraz potańcówka przy muzyce na żywo. Wstęp wolny. Warszawskie Święto Chleba. 4 października od 13 do 21. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa.
12: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Została ostatnia reklama.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Reklama.
16: Radio Pogoda w sobotnie przedpołudnie. Dzisiaj, proszę Państwa, w Parku Sowińskiego. Za chwilę wracamy do naszej dzisiejszej, no można powiedzieć, sportowej, ale nie tylko, audycji. Ale na razie wiadomości. Jest 11.
17: Aktywiści obawiają się antyukraińskiej fali po zabójstwie w Jarosławiu. Papież w Paryżu, francuska prasa chwali głowę kościoła. Polscy piłkarze raczej nie zbierają pochwał.
18: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej.
17: Zremisowali z Bośnią i Hercegowiną 0-0.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
17: Wojciech Wiszniewski, zapraszam. Aktywiści działający na rzecz praw człowieka przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec zabił księdza i ranił 4 inne osoby. Mówi Anna Błaszczak-Banasiak, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.
19: Bardzo boję się, że ta sytuacja zostanie wykorzystana dla generowania jeszcze większej mowy nienawiści przeciwko osobom pochodzenia ukraińskiego, ale chciałabym bardzo prosić o taki rozsądek i odpowiedzialność, bo naprawdę naprawdę narodowość sprawcy nie ma w tej sprawie absolutnie żadnego znaczenia.
17: Mężczyzna jest zatrzymany. Na razie nie postawiono mu zarzutów, bo biegli oceniają, że w tym momencie nie ma z nim logicznego kontaktu i ma objawy psychotyczne. Papież Leon XIV zdał paryski test. Tak o wizycie głowy Kościoła katolickiego pisze dziś francuska prasa. Dziennikarze zwracają uwagę na entuzjazm, z jakim papież witany był na ulicach Paryża i następnie w Saint-Denis, na wieczornym czuwaniu modlitewnym z młodzieżą. W Warszawie kończy się zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Zebrano już ponad 100 tysięcy podpisów, potrzeba ponad 130. Potem podpisy będą weryfikowane przez komisarza wyborczego. Polacy zmieniają kierunek zimowych wyjazdów. Turyści coraz częściej interesują się egzotycznymi miejscami, takimi jak Tajlandia, na przykład Kenia czy Wietnam. Internetowe biuro podróży SKI.pl przekazało, że najchętniej wybieranym przez klientów kierunkiem jest Egipt. W pierwszym meczu naszych piłkarzy w Lidze Narodów zabrakło tego, co najważniejsze, czyli goli. Polacy 0-0 zremisowali z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym w Warszawie, a ten wynik sprawił, że kibice opuszczali trybuny z niedosytem.
20: Wydaje mi się, że mogli dać trochę więcej z siebie niż to, co widzieliśmy na stadionie.
21: Więcej zaangażowania z naszej strony, więcej współpracy, ale no jest co poprawić i myślę, że do tego dojdzie w najbliższych spotkaniach.
18: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej, troszeczkę dokładniejszych podań, no ale nie było źle.
22: Wie pan co, lepiej 0-0 niż 1-0 w plecy.
17: W poniedziałek Polska gra ze Szwecją. Szwedzi wygrali wczoraj z Rumunią 2-1.

0: Pogoda.
1: Niebo dzisiaj w miarę pogodne, to znaczy zachmurzenie częściowe, zobaczymy trochę słońca. Ale na północnym wschodzie także trochę deszczowych chmur i może padać. Temperatura, no właśnie, na północnym wschodzie 15, w pozostałej części kraju od 17 do 21, najcieplej na zachodzie Polski.

0: Monika Darka na żywo z Warszawy.
1: Witam serdecznie po godzinie 11 z Parku Sowińskiego w Warszawie, 8 Warszawskiej Olimpiady Seniorów. Tutaj najważniejsi są uczestnicy, proszę Państwa. Niektórzy z nich mają prawie 100 lat. I za chwilę na antenie Radia Pogoda rozmowa z najstarszym tegorocznym uczestnikiem tego właśnie wydarzenia. Także witam serdecznie i zapraszam do słuchania, ale także i tutaj, żeby Państwo do nas przyszli. Monika Tarka.
2: Biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spodziewa.

ją zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

Drobne odrobineczkę biodro już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć ją mam. On mi biodro opływa, wypełnia mi biust, żar

0: Lecz gdy ofiarę uprawię żarem, to cierpieć muszę. Żyjome ciało tak opętało, choć oprócz ciała mam przecież i duszę. Lecz we mnie ten seks jak chwast ją zagłusza, nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Radio Pogoda. Na żywo z Warszawy.
2: Oczywiście Radio Pogoda dzisiaj, proszę Państwa, w Parku Sowińskiego. To jest finał 8 Warszawskiej Olimpiady Seniorów. I jak zwykle przy tej okazji na scenie pojawiają się też najstarsi uczestnicy tego wydarzenia. A w tym roku rekordzistą jest pan Albin Lekki. Dzień dobry, panie Albinie.
3: Witam, dzień dobry.
2: Ze sceny mówili, że ma pan 97 lat, ale mi pan wygląda na 70.
3: PESEL tak pokazuje.
2: W jakiej konkurencji pan brał udział, panie Albinie?
3: W strzelaniu z broni pneumatycznej.
2: Czy wcześniej też był pan wysportowany? Zawsze pan miał do czynienia z jakimś sportem?
3: W wojsku. 36 lat w wojsku. No i wtedy trzeba było nauczyć się dobrze strzelać.
2: Czyli był pan wojskowym z zawodu, tak? I stąd teraz wybranie tej, a nie innej konkurencji?
3: Tak, no i ze względu na wiek.
2: A proszę powiedzieć, czy to jest pana pierwsza olimpiada seniorów, czy już kolejna?
3: Nie, to już jest od czwartej.
2: Czyli czwarty rok.
3: We wszystkich brałem udział. Od czwartej olimpiady.
2: Były jakieś medale?
3: Tak, w czwartej olimpiadzie zdobyłem pierwsze miejsce w mojej grupie wiekowej.
2: Panie Albinie, jaki jest pana sposób na to, żeby zachować cały czas aktywność?
3: Ciągły ruch. Ciągle się czymś zajmować.
2: Czyli mieć jakieś pasje po prostu, tak?
3: Tak, pasje, jakiekolwiek pasje, żeby się zajmować czymś.
2: A oprócz tego, że tutaj pan bierze udział w konkurencji strzelania, to co pan robi w pozostałe dni roku, żeby właśnie być aktywnym, nie poddać się czasowi starości?
3: Różne gry. Systematycznie grywam w brydża. Uczestniczę we wszystkich imprezach, które są u nas, bo jestem mieszkańcem domu emeryta wojskowego. Tam mamy dość dużo różnych imprez. Uczestniczę we wszystkich tych imprezach.
2: Czyli aktywność i aktywność.
3: Oprócz tego sam wymyślę różne rozwiązywania, krzyżówki, sudoku. Na komputerze też jakieś gry. Tak, żeby zawsze być czymś zajęty.
2: No i właśnie, proszę Państwa, i to jest sposób na aktywność. Nie można się poddawać, tylko jak mówi tutaj pan Albin, czyli najstarszy uczestnik tej tegorocznej olimpiady, 97-latek, po prostu być aktywnym. Bardzo dziękuję, panie Albinie, za tą rozmowę, za spotkanie. Wszystkiego dobrego i do następnej olimpiady.
3: Dziękuję. Prawdopodobnie, jeżeli...
2: Nie mówmy.
3: Pozwoli, to będę uczestniczył aż do końca.
2: Dziękuję pięknie.
3: Dziękuję.

0: Monika Darka na żywo z Warszawy.
1: The Champions, my friends. Proszę Państwa, ta piosenka pojawia się tutaj cały czas, no bo cały czas wręczane są tutaj w Warszawie, w Parku Sowińskiego, medale 8 Warszawskiej Olimpiady Seniorów, a niektórzy nawet tych medali mają kilka. Proszę posłuchać, kto jest ze mną i za co zdobył te medale, o tym już za chwilę w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
0: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
3: Lalka Bolesława Prusa.
0: Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
7: Od 25 września, 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy

0: 99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Została ostatnia reklama.
6: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.

0: energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Radio Pogoda. Na żywo z Warszawy.
2: Proszę Państwa, w Parku Sowińskiego trwa ceremonia medalowa 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów, a ze mną podwójna medalistka, pani Hanna Sokołowska. Dzień dobry, pani Haniu.
3: Dzień dobry, pani.
2: Jaką dzielnicę pani reprezentuje?
3: Bielany.
2: W jakich dyscyplinach sportowych?
3: Pływam w klasyku i w dowolnym.
2: No właśnie, bo ja tu widzę dwa medale. No może tak, pobrzęczymy nimi trochę. O, są. Pierwsze i trzecie miejsce.
3: Dowolny poszedł mi lepiej, tutaj kiepsko, ale może będzie lepiej.
2: Czy to jest pani pierwsza olimpiada, czy już kolejna?
3: Nie. Startuję od pierwszego roku olimpiady 2017.
2: Czyli weteranka olimpiady.
3: Tak.
2: Proszę powiedzieć, czy pani sama po prostu zdecydowała się przyjść i spróbować swoich sił, czy może jest was więcej, jakaś grupa, która razem tutaj
3: nie,
2: pływa?
3: Nie, niestety, w Bielanie nie ma żadnej grupy. W zasadzie myśmy startowały chyba 3 osoby tylko z Bielan, z tym, że znam tylko jedną, a tej drugiej to znaczy no, tylko z tej klasyfikacji poznałam, że jest z Bielan.
2: A proszę powiedzieć, czy pani ze sportem, spływaniem miała do czynienia przez całe życie? Czy po prostu...
3: Znaczy, no, pływać to się nauczyłam od mojego ojca, bo wychowałam się poza Warszawą, gdzie nie było żadnego basenu, ale były takie bardzo niebezpieczne do kąpieli sadzawki glinianki.
2: Tak kiedyś było, no, tak, no, kiedyś tak było.
3: I tam właśnie w trosce o nasze bezpieczeństwo to nasz tata zadbał o to, żebyśmy byli obyci z wodą. No i potem w AZS-ie już jak byłam na studiach, no to trochę pływałam, no bo to była taka dyscyplina, no, która w ogóle mi leżała. A nie to tak jakieś tam gimnastyki czy chodzenie, jeszcze wtedy o kijkach się nie chodziło.
2: Czy to pływanie to jest tylko tak jednorazowo w czasie olimpiady, czy przez cały rok chodzi pani na basen?
3: Znaczy, w ogóle staram się chodzić przez cały rok na basen. No teraz, że teraz mam jakieś kłopoty z zatokami, no to może rzadziej. Ale w ogóle, no to staram się, bo to jest bardzo dobra dyscyplina, bo ona jest ogólnorozwojowa, nie obciąża stawów, prawda? No i dla mnie to jest wielka radość, jak w tej wodzie, no widzę, że mi coś wychodzi, tak? Już niekoniecznie na czas, ale w ogóle, że płynę, no jakoś tam efektywniej, o.
2: Czy zauważa pani to, że właśnie czuje się zdrowsza dzięki temu, że uprawia taki sport regularnie?
3: Znaczy w ogóle na szczęście genetycznie zostałam obdarzona bardzo dobrym zdrowiem. Ale na pewno tak, no przede wszystkim nie garbię się, bo to jednak no, to jest no, gimnastyka taka ogólnorozwojowa. No i w ogóle mam, znaczy też zawsze miałam dużo energii, ale no, jest to w ogóle bardzo, bardzo przyjemne.
2: Bardzo dziękuję i życzę kolejnych sukcesów.
3: No dziękuję bardzo. Może nastąpił, a może już nie. Zobaczymy.
2: Radio Pogoda na finale 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów. Dziękuję.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: There she was.

0: Monika Darka na żywo z Warszawy.
1: No jak Państwo słyszą tutaj w naszym namiocie, w naszym studiu plenerowym Radia Pogoda, dużo się dzieje, odwiedzają nas goście. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: No bo ja właśnie podziwiam wszystkich, którzy przyszli i podziwiam tych, którzy zwyciężyli, bo na scenie to pięknie wygląda.
1: No tak, tak.
2: To trwa sekundę, a ile było potu, żeby tam się dopiero...
1: No ale to właśnie dla tego momentu dzisiaj, prawda? Dla tego medalu na szyi. Tak. Ale nie pada deszcz, bardzo przyjemna pogoda.
2: No w końcu mamy prawdziwą jesień.
1: Ale widzę, że pan wziął gadżety Radia Pogoda, tak?
2: Wziąłem sobie dlatego, że to jest takie coś, czego nie mam.
1: No i właśnie, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę.
2: A mi się to podoba, bo to takie małe gadżety mają dużo przyjemności.
1: No, także przychodźcie tutaj do nas, proszę państwa, do naszego studia plenerowego w Parku Sowińskiego w Warszawie. Jesteśmy tutaj do 15:00, można sobie wziąć gadżety Radia Pogoda, zawieszki do samochodu, długopis, notesik, także zapraszamy serdecznie.

0: decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
3: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
12: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
13: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
17: Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799.

0: 39 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
12: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
13: GWM. Go with more.
14: Została ostatnia reklama.
15: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
16: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
15: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
16: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
17: Reklama. Słuchają państwo w sobotnie popołudnie Radia Pogoda. Trwa nasza wyjątkowa, specjalna audycja z Parku Sowińskiego w Warszawie. Za chwilę do niej wracamy, ale na razie wiadomość. Jest 13.
18: Coraz więcej alarmów. Pytamy w Sejmie, czy ludzie są dobrze informowani o zagrożeniach. Babie lato nadchodzi. Za chwilę dobre wieści od synoptyków. W Płocku zaczyna się Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych.
19: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
18: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Czy Polsce grozi niebezpieczeństwo ze strony Rosji? Od wielu miesięcy słyszymy o tak zwanej wojnie hybrydowej i atakach z powietrza. Spytaliśmy polityków, czy społeczeństwo jest właściwie informowane o ewentualnym zagrożeniu. Tomasz Węskę.
20: Zagrożenie ze strony Rosji jest stałe, ale ma różne natężenie w różnych momentach, przekonuje Karol Karski z PiSu.
21: Rosja zawsze chce znaczyć więcej, niż jej potencjał na to wskazuje.
20: Rośnie też liczba ostrzeżeń i alertów, zwraca uwagę Dobromir Sośnierz z Konfederacji.
22: Obawiam się, że jesteśmy na drodze do takiego scenariusza, w którym ludzie przestają się tym przejmować.
20: Obecny rząd działa uczciwie wobec obywateli, mówią Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej i Joanna Wicha z Nowej Lewicy.
23: Poprzedni stawiał na brak informacji. My, budując odporność, musimy być uczciwi.
24: W momencie, kiedy premier by dla odmiany nie ostrzegał, to opozycja by zaraz mówiła, premier nie ostrzegł. I oczywiście można się zgodzić z tym, że te alerty powinny być może bardziej dopracowane.
20: MSWiA zapowiada nową aplikację z informacjami o zagrożeniach z 4 poziomami ważności.
18: Blisko, coraz bliżej do polskiej złotej jesieni. Jej początek jest na razie zimny i deszczowy, ale idzie zmiana. Jutro będzie więcej słońca i cieplej, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
25: Duża szansa, że w przyszłym tygodniu ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni.
18: Babie lato może się utrzymać nawet do 8 października. Papież Leon XIV powiedział w Paryżu, że ze zdumieniem obserwuje rosnącą liczbę dorosłych przyjmujących chrzest we Francji. Podkreślił, podkreślił, że to zjawisko wymyka się analizom socjologów. W tym roku chrzest przyjęło tam ponad 13 tysięcy dorosłych i młodych osób. O 15 na zakończenie wizyty w Paryżu papież odprawi mszę na placu Concorde, na której oczekiwanych jest kilkaset tysięcy osób. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych. Przez tydzień widzowie będą mogli oglądać filmy z audiodeskrypcją i spotykać się z twórcami. Gościem specjalnym wydarzenia będzie aktor i reżyser Jan Englert. W programie znalazły się także spektakle, koncerty i rozmowy o dostępności kultury dla osób niewidomych.

0: Pogoda.
1: Sobota całkiem pogodna, w większej części kraju słonecznie, zachmurzenie umiarkowane. Temperatura od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 18 w centrum, a najcieplej na ziemi lubuskiej 21. Wiatr słaby, a ciśnienie będzie stopniowo rosnąć.

0: Monika Darka na żywo z Warszawy.
1: Witam po godzinie 13:00 i zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego specjalnego programu pełnego aktywnych sportowców. Dzisiaj Radio Pogoda jest w Parku Sowińskiego w Warszawie na finale 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów. No, w tej godzinie na pewno będzie czas na podsumowania. Dowiedzą się Państwo, ile osób wzięło udział w tegorocznej olimpiadzie. A nawet dowiemy się takich szczegółów, ile ważyły wszystkie medale, ile ich było. Oj, proszę Państwa, wyszło słoneczko tutaj u nas. Także jeszcze na dodatek mamy coraz ładniejszą pogodę. Zapraszam serdecznie na kolejną godzinę. Monika Tarka, dzień dobry.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: gościnie piżama jest w lóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem mym.
1: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
2: Radio Pogoda, na żywo z Warszawy.
3: Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że tutaj na 8 Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów cały czas spotykam słuchaczy Radia Pogoda, którzy są bardzo aktywni, którzy biorą udział w tej olimpiadzie. Ze mną pani Maria, nasza słuchaczka. Dzień dobry, pani Maria.
4: Dzień dobry, witam panią, witam wszystkich słuchaczy.
3: Przede wszystkim gratuluję tej pięknej bluzy, bo ja widzę, że tu Państwo mają przepiękne bluzy ze swoimi dzielnicami. Pani ma napis Warszawa, Praga, Południe. Dumnie reprezentowała swoją dzielnicę. W jakiej dyscyplinie?
4: W Nordic Walking i ergometrach.
3: Ergometry? Proszę coś przybliżyć, o co
4: to
3: chodzi?
4: To są takie jak wioślarze. Ciągnie się linki po prostu i trzeba na czas, w ciągu minuty, jak dużo razy.
3: Czyli tak naprawdę ma pani wytrenowaną i górną część ciała na tym ergometrze i dolną, bo Nordic Walking, prawda? To głównie nogi angażuje.
4: Nordic Walking to na co dzień chodzę z kijkami, więc dla mnie to nie jest trudne.
3: Rozumiem. I czy są jakieś medale, pani Mario?
4: Nie, medali nie ma, ale tak naprawdę to nie dla medali startowałam, bo ich się nie spodziewałam, ale dla satysfakcji brania udziału, dla towarzystwa moich koleżanek, kolegów, emerytów.
3: Czy jak pani w ogóle trafiła do tej olimpiady? Jak doszło do tego, że pani bierze w niej udział?
4: Biorę udział już nie pierwszy raz, a na co dzień jestem uczestnikiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku Grochowskiego Uniwersytetu. Poza tym należę do koła emerytów, do klubu seniora w naszej dzielnicy, więc na co dzień te informacje do nas docierają. Jak się coś dzieje.
3: Jak ważna jest aktywność w takim starszym wieku, na emeryturze?
4: Uważam, że ta aktywność jest bardzo ważna, dlatego że tak, nie można się zamknąć w domu i myśleć o przemijaniu, tylko trzeba iść do przodu. A będąc w klubie seniora, w kole emerytów i na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, codziennie się coś dzieje. Jak to mówię, emeryt nie ma czasu.
3: Ale ma pani czas na słuchanie Radia Pogoda, z tego
4: tak,
3: co wiem, od rana do wieczora.
4: Radio Pogoda jest ustawione i w domu, i w samochodzie. Wszędzie słuchamy Radia Pogoda i to od wielu lat. Już nie pamiętam, jak trafiliśmy na Radio Pogoda, ale jak nam tylko fala ucieknie się zdarzy czasami, to od razu szukamy z powrotem.
3: Bardzo się cieszę, pani Mario. To już pani pierwsza, to jest pani pierwsza olimpiada, czy po raz kolejny?
4: Nie, nie
3: już
4: pierwsza,
3: pani
4: już po raz kolejny.
3: Czyli w przyszłym roku też tu się spotkamy.
4: O ile zdrowie pozwoli, bardzo bym chciała.
3: Na pewno pozwoli, ja tego pani życzę. Bardzo dziękuję.
4: Bardzo dziękuję.
3: I do usłyszenia.
4: Na antenie. I do miłego.

0: Monika Tarka na żywo z Warszawy.
1: Proszę Państwa, czas powoli podsumować to, co się dzieje dzisiaj w Parku Sowińskiego, czyli na finale 8 Warszawskiej Olimpiady Seniorów. Ode mną pani Katarzyna Łęgiewicz, dyrektorka Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Można powiedzieć, no, że jesteś sprawczynią tego całego zamieszania troszeczkę. Kasiu, wiem, że w tym roku była w ogóle rekordowa liczba uczestników. Ilu seniorów wziął udział w tegorocznych zawodach?
2: W tegorocznych zawodach wzięło udział 1985 uczestników, uczestników. Startowali w 13 dyscyplinach. Organizowaliśmy w 9 ośrodkach sportu w różnych lokalizacjach nasze zawody. Zdobyli 414 medali, które ważyły aż 150 kg, więc proszę sobie wyobrazić, to naprawdę duże przedsięwzięcie i absolutnie to nie ja byłam sprawczynią. Jest nas cały zespół Aktywnej Warszawy, Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Warszawy. Cały urząd się angażuje, nasi partnerzy, w to, żeby impreza wyszła nam jak najlepiej.
1: I właśnie, proszę Państwa, na czym polega w ogóle fenomen tej imprezy? O tym już za chwilę z Katarzyną Łęgiewicz porozmawiam w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
0: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
3: Autopromocja.

0: Bo w Leroy super akcja na panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: masz. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Warszawa, Jawczyce, ulica Poznańska 74, Ząbki, ulica Radzymińska 332, Janki, ulica Mszczonowska 12. Zapraszamy.
2: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Otwórz okno! Zamknij drzwi! Podkręć ogrzewanie! Zamknij okno! Zakręć grzejnik!
2: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
6: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Radio Pogoda. Na żywo z Warszawy.
2: Wracam do rozmowy z Katarzyną Łękiewicz, dyrektorka Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Kasiu, mówiłaś trochę o uczestnikach. Jaka jest grupa wiekowa w tym roku?
3: No przede wszystkim 60+, bo impreza jest dedykowana seniorkom, seniorom, ale najstarsi nasi uczestnicy to 95-latka i 97-latek, więc mamy naprawdę...
2: Zdobyli jakieś medale?
3: Oczywiście, że zdobyli medale. Mamy tak rozmaite konkurencje, dyscypliny, że każdy może znaleźć dla siebie miejsce, bo mamy różne kategorie wiekowe, było ich aż 5. Osobno startują panie, osobno panowie. Są dyscypliny takie wyczynowe, jak bieganie, skok w dal, pchnięcie kulą czy wiosła, ale też mamy gry umysłowe, czyli szach i brycz, świetne dyscypliny, gry rakietowe, no i strzelanie z łuku i broni pneumatycznej. I właśnie to są te dyscypliny, które myślę, że są otwarte dla każdego.
2: Było dużo osób takich właśnie, nawet w wieku 80+, w tym roku. Czy da się radę takie osoby zaktywizować?
3: Tu jest ogromna rola dzielnic i widzę, że z roku na rok dzielnice coraz bardziej się angażują. Organizują różne treningi, które przygotowują seniorów do startu w zawodach. Dzięki temu ich starty są coraz bezpieczniejsze. Ale też te grupy się tworzą coraz większe, bo wokół...
2: Ja widzę, i one są bardzo ze sobą zgrane, bo oni się razem nakręcają, kibicują sobie nawzajem, siedzą tutaj w bluzach w jednym kolorze i to jest cudowne również.
3: Absolutnie, to jest to, co obserwujemy przez 8 już edycji Warszawskiej Olimpiady Seniorów, że mamy coraz więcej uczestników, coraz większe zaangażowanie dzielnic i coraz, myślę, więcej takiej pozytywnej energii i no, zespołowej gry.
2: Czy inne miasta mogą się uczyć czegoś od Warszawy?
3: Myślę, że inne miasta też organizują swoje zawody. Mam takie marzenie, żebyśmy kiedyś mieli szansę spotkać się na dużej, wielkiej takiej...
2: Turniej miast.
3: Absolutnie,
2: tak jak to kiedyś miast. Było. No właśnie, no, dobry pomysł, Kasiu, dobry pomysł. Tego się trzymajmy. Bardzo Ci dziękuję. No i co? Do zobaczenia, usłyszenia w przyszłym roku.
3: Tak, już zaczynamy przygotowania.
2: Dziękuję pięknie.

0: Katarka na żywo z Warszawy.
1: Proszę Państwa, było miło, no ale czas niestety kończyć naszą dzisiejszą audycję. Tutaj stoję Zasią Kruk, Kasia dzisiaj na scenie przez cały dzień.
2: Dzień dobry. Ja słabo mówię, bo...
1: No bo się nagadałaś ze sceny, tak. Było dzisiaj wręczanie medali, dosyć długo to trwało, ale było wiele wzruszeń.
2: Oj tak.
1: Ale też, Asiu, z tego co wiem, i my też dostaliśmy jakiś prezent.
2: Tak, dostaliśmy nagrodę, dostaliśmy dyplom w podziękowaniu za wsparcie, za współpracę, za pracę przy 8. Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów. Nie spodziewałam się tej nagrody, naprawdę, i to ogromnie wzruszające. Zresztą ten dyplom to już teraz mogą Państwo zobaczyć w mediach społecznościowych Radia Pogoda, ponieważ z ogromną przyjemnością sfotografowałam się z tą nagrodą. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję aktywnej Warszawie, miastu Warszawa. Mam nadzieję, że spotkamy się za rok. Z ogromną przyjemnością będziemy współpracować, wspierać Warszawską Olimpiadę Seniorów, w ogóle Warszawskie Dni Seniora. Wiadomo, jesteśmy przy tym od lat i tak będzie.
1: I tak będzie i warto być aktywnym. Także my bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Tutaj byliśmy razem z Państwem. Ja w studiu, Monika Tarka.
2: Asia Kruk, bardzo serdecznie zapraszamy na pogodny poranek w Radiu Pogoda w poniedziałek, jeśli mogę sobie tak pozwolić.
1: A za chwilę nasze świnki. Nasze świnki 3 na antenie.
2: No to zapraszamy na kolejny punkt programu w Radiu Pogoda.
1: Do usłyszenia.
0: Radio Pogoda.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo. Super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
14: Ja tam zawsze śpię na boku.
15: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
14: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
16: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
17: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w Na Boku po prostu gram.
14: Na Boku w Teatrze Kamienica. Premiera już 15 września.
16: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
18: Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
19: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
20: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
21: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Dzień dobry, z tej strony Agnieszka Dygant. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
1: Poszukaj muszli na brzegu morza, w brunatnych algach, w zielonej wodzie. Nadejdzie chwila, gdy dojrzysz ją wreszcie.

0: Pozzo.
1: Autopromocja.
2: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
3: Jak będzie okazja,
4: to co?
3: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
5: A my to nagramy i puścimy na antenę.
2: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już dziś od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Została ostatnia reklama.
11: Zobacz, Stasiu, wokół.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
1: Reklama.
14: Godzina 14. Za chwilę będą wiadomości, potem prognoza pogody. No i świnki 3.
15: To już plaga, kolejny wyciek danych, teraz Enelmet. Wieczorem marsz ciszy w Jarosławiu ku pamięci zamordowanego księdza. Transmitowana w mediach eksmisja starszej kobiety w Hiszpanii wywołała masowe protesty.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny wyciek danych medycznych w Polsce. Tym razem o incydencie poinformowało Centrum Medyczne Enelmed. Zawiadomiło już służby zajmujące się cyberprzestępczością. Nie wiadomo jeszcze, jak duża jest skala naruszenia i ilu pacjentów może ono dotyczyć. Po serii takich przypadków rząd zapowiada zmiany w prawie. Eksperci radzą jak najszybciej zastrzec numer PESEL. Wieczorem ulicami podkarpackiego Jarosławia przejdzie marsz ciszy. To wyraz solidarności z rodziną zamordowanego księdza i z osobami rannymi w czwartkowym ataku w opactwie. Zgromadzenie ma wyruszyć o 19:00 sprzed ratusza. W marszu wezmą udział parafianie opactwa, którzy dobrze znali zaatakowanych księży.
16: Tragedia straszna, ale co zrobić?
17: Tu mieszkam zaraz, co niedzielę na mszę. To jest nie do przeżycia.
16: Boże, taki fajny ksiądz, a ksiądz Marek jakiś super. Boże, tragedia straszna.
15: Miasto zapowiada wzmocnione siły policji i straży miejskiej, nie tylko ze względu na marsz ciszy, ale też przez zapowiadany na tę samą godzinę i miejsce protest środowisk kibolskich z Podkarpacia. Eksmisja 87-letniej kobiety z mieszkania w Madrycie wywołała protesty w Hiszpanii. Kobieta mieszkała przez 70 lat w prestiżowej dzielnicy Retiro. Nowy właściciel, fundusz inwestycyjny, ustalił 3-krotnie wyższy czynsz, który teraz przekraczał jej emeryturę. Starszą kobietę wyniesiono z domu na noszach, na oczach całej Hiszpanii, która śledziła transmisję w mediach. Mieszkalnictwo w Hiszpanii staje się jednym z głównych tematów politycznych. Wielkie oczekiwanie na wręczenie nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gala odbędzie się wieczorem. Przewodniczącym jury jest Krzysztof Zanussi. Jak mówi, jego rola na festiwalu też nie jest łatwa.
0: To jest jakiś rodzaj kompromisu, który musimy zawrzeć między naszymi różnymi zapatrywaniami i bardzo odmiennym zapleczem. Przecież moi członkowie jury mają inne zawody. To nie są reżyserzy i nie są tylko producenci, ale zupełnie inne postacie. I się bardzo boję, żebym nie musiał firmować jakiejś nagrody, z którą bym się szczerze i głęboko nie zgadzał. Dlatego mówię, że to jest zajęcie dyplomatyczne przede wszystkim.
15: Gala zaczyna się o 19:30.

0: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Pogoda.
2: Na ogół pogodnie, ale więcej chmur pojawi się na północnym wschodzie Polski. Tu możliwe zanikające, przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju dużo słońca i dosyć ciepło, jak na tę porę roku, do 21 stopni. Wiatr słaby, nad morzem i na północnym wschodzie czasem trochę silniejszy.
0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: sport, muzyka oraz gry. Oraz gry to my.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Obudźcie się.
2: Dzień dobry,
3: oczywiście mówiłem.
1: No, kiedy?
3: Tydzień temu. Chwilą.
1: To się powitaliśmy. Proszę Państwa, zanim, to chcieliśmy bardzo serdecznie pozdrowić naszą redakcyjną koleżankę, Monikę Tarkę, która właśnie jest na finale warszawskiej olimpiady senioralnej. Byśmy chcieli też bardzo tam być, ale niestety...
2: Zajęcia mamy, nie?
1: Tak, musimy tutaj siedzieć w studiu. No, że nie musimy. Z chęcią tutaj siedzimy. A propos siedzenia. No tak. Wodek...
3: Słucham.
1: Chyba się może dzisiaj położył, bo jakoś tak zasypiasz nam tutaj.
3: No bo taki dzień jakiś jest, proszę pana, rozlazły.
1: Powiem ci, sukijaki.
3: O, proszę pana, wiesz, a to będzie o pieskach jakieś?
2: Nie, obraził siebie i twoją rodzinę do 10. pokolenia.
3: Świntów jesteś, Krzysiu?
1: A to wiesz, co było w 63. roku, historia tej piosenki.
3: Nic nie rozumiem, bo jeszcze się nie obudziłem.
1: Kiyo Sakamoto, on...
3: Takamoto.
1: Był autorem tej piosenki. To była pierwsza, jedyna japońska piosenka, która trafiła na same szczyty amerykańskiej listy przebojów. To w takim razie posłuchaj, Wodku, i my wszyscy, jak Kiyo Sakamoto śpiewa piosenkę pod tytułem Sukiyaki.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: kicy, świnkicy, świnkicy. Sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Dzisiaj w programie zagadka kryminalna, limeryki, zadzwonimy do kogoś, żeby się dowiedzieć, kim chciałby być, gdyby nie był tym, kim jest.
2: A będą dowcipy?
1: Będą też dowcipy, także będzie wszystko fantastycznie. Będą piosenki, będą jeszcze, prawda?
3: Tak, będą.
1: Dobrze. Włodek, przestań grzebać w telefonie.
2: Nie mogę, bo dzwonią do mnie nasi wielbiciele, ale oni wielbią was, a mnie nie.
3: I słusznie.
1: No to jak dzwonią do ciebie, jak ciebie nie wielbią?
2: Żeby mnie podtrzymać na duchu.
3: Ania Jantar i Stanisław Stasio Sojka zaśpiewają teraz piosenkę. Jesteś w Łodziu.
2: Jestem.
3: Tym jedynym, którego potrzebuję, którego chcę.

0: Radio Pogoda.
1: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra Lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka Pucio, Pucio. Jesteś.

panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pytany.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

0: Gryka oraz Gry, oraz Gry to my.
1: Panowie, okazało się, że przed wojną, drugą wojną światową, było w 1924 roku, wychodziło takie pismo, które miało piękny tytuł. No. To by się na Włodek na pewno będzie podobało.
2: No.
1: Amorek.
2: Tak, bardzo lubię ze względu na te małe skrzydełeczka na plecach.
1: I to było pismo, gdzie były takie matrymonialne
3: ogłoszenia.
1: I teraz przeczytam jedno.
3: Ale już nieaktualne.
1: Nie wiem, może aktualne jest.
2: Jeszcze jest. Miłość to miłość, jest wieczna.
1: Wynalazca pewnego sensacyjnego środka na porost włosów.
2: O.
1: Kawaler. Z zawodu fryzjer. Mam 28 lat, wysoki szatyn, elegancki. Pragnę ożenić się z panną lub wdową bezdzietną z posagiem 10 tysięcy złotych w 24 roku.
2: To było 10 milion, nie?
3: Dziany gość.
1: Tak, ale właśnie on chciał te pieniądze. Celem wspólnego wyzyskania sensacyjnego wynalazku. Za dobry skutek ręczę słowem honoru. Listy do wynalazcy proszę adresować do Amorka. Piękne, nie?
2: No, piękne.
3: I to, nie wiem, czy to była prawdziwa miłość z jego strony, czy na taką oczekiwał, czy bardziej raczej na te 10 tysięcy.
1: Jak to się teraz nazywa? Startup.
4: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja.
4: Radio Pogoda, czyli
6: poranki zaczynane z uśmiechem.
7: Wspomnienia, które bawią.
8: Popołudnia spędzane na rozmowie.
9: I wieczory pełne gwiazd.
4: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący. Twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
5: Autopromocja. Reklama.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Już jadą z pięknego Podlasia. Smaki, tradycje i kultura. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy kapeli Jana i zespołu Małe Klekociaki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Już 26 września w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
4: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
5: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. A żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno.

0: takie świlki trzy, świlki trzy, świlki trzy. Sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Proszę Państwa, czas na kawały. Będą kawały, że ho, ho. Taki kawał dobrego dowcipu będzie.
2: To jest pytanie w takim razie. Pytanie dla Was na inteligencję. Słyszysz, Włodek?
3: Tak.
2: No, to powiedz nam, dlaczego drukarka w każdych zawodach zawsze zajmuje drugie miejsce?
3: Pas.
4: Nie wiem.
2: Proszę bardzo, bo jest tuż, tuż.
1: No tak, bardzo ładne, bardzo. Na lekcji historii nauczyciel zapytał Jasia, gdzie podpisano traktat pokojowy kończący pierwszą wojnę światową? A Jaś mówi, w prawym dolnym rogu, proszę pana.
2: Pewnie miał rację.
3: Dlaczego tak powiedział?
2: O, teraz nas zatkało.
1: Włodek nie będzie opowiadał dzisiaj dowcipu.
3: Będzie.
1: Nie.
3: Ja ciągle wracam do tego naszego kolegi, który występuje często z nami, przecież jest kolega, do Jasia. Nie? I w szkole pyta go pani, Jasiu, dlaczego ty ciągle spóźniasz się do szkoły? Nauczycielka go tak pyta. Bo nie mogę się obudzić na czas. Nie masz budzika, pyta pani? Mam, ale on dzwoni jak ja śpię. To jest filozofia, nie?
2: Dobrze, to w takim razie piosenka. To zaśpiewa siostra... Siostra taka, no...
1: Zakonna?
2: Zakonna, dokładnie. Po francusku zaśpiewa Dominique.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: zostały sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
1: Sport, muzyka oraz gry to my.
2: Panowie, widzę wasze miny, że one są proszę jakoś ponure dzisiaj. Powiem wam, co by wam powiedział Charlie Chaplin.
3: Na jaki temat?
2: A właśnie dać śmiania się, proszę pana. I powiedział kiedyś tak, jak stanął, kiedy odbierał jakiegoś tam wielką, pewno jakiegoś Oscara, i powiedział tak: najbardziej zmarnowanym w waszym życiu dniem jest dzień, w którym się nie śmiejecie. O! I no, to jest motto naszego programu.
4: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
2: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
10: Zobacz, Stasiu, sokół.
11: Gdzie? Nie widzę.
10: No tam, patrz.
11: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
10: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
12: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny. Aż 24 mg. A także substancje wspierające prawidłowe widzenie. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
11: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
12: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: The Simon and Garfunkel Story w Warszawie. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 26 października. Warszawa, Klub Progresja. The Simon and Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl.
15: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 21 października Warszawa, Progresja. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Warszawie. Więcej na klubkuźnia.pl.
16: Reklama.

0: I to przysłał pan Witold, ale nie z Pragi, Witold z Gdyni.
1: Dobrze, ty wybrałeś tego limeryka, pamiętamy teraz.
2: Ja.
1: Tak.
2: Napisał go pan Zbigniew z Warszawy. Pewien chuligan z warszawskiej Pragi po ulicach chodził półnagi, choć budził sensację i dużą konsternację, to twierdził, że brakło odwagi. Zbigniew z Warszawy.
1: Bardzo ładne. To chyba nie będę tutaj nawet... albo przeczytam. Pewien chuligan z warszawskiej Pragi po ulicach chodził półnagi. Zaczepiał przechodzące dziewczyny przez jakieś pół godziny, aż w końcu napił się alpagi. Tego limeryka, proszę państwa, napisał pan Adam z Krakowa. Ja podam teraz nowego. Początek. Pewna pani z Yokohamy chciała zyskać tytuł damy. Pewna pani z Yokohamy chciała zyskać tytuł damy. Wysyłamy limeryka. Adres jest następujący. Świnki3@radiopogoda.pl. No i Krzysiek przyznaje teraz nagrodę. Znaczy teraz nagrodę już przyznane. Teraz
0: tak,
1: teraz
0: wszystkich z państwa zaśpiewają Dean Martin i Włodzimierz Zientarski. A będzie to piosenka Mambo Italiano.

0: to promocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w radiu pogoda, czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
2: Nie, jeszcze pamiętam.
1: Czas, na który czekam cały tydzień.
3: A pan w tej chwili jest w radiu pogoda?
1: Tak.
3: Nie.
1: Tak.
3: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Już jadą z pięknego Podlasia smaki, tradycje i kultura. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie naturalnie najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy kapeli Jana i zespołu Małe Klekociaki. Podlaskie naturalnie najlepsze. Już 26 września w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: 3.17.41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Reklama.
10: Proszę Państwa, minęła godzina 15, za chwilę wiadomości, prognoza pogody, a potem nasza świńska trójka.
11: Prezydent Karol Nawrocki pojedzie na szczyt G20, nawet jeśli będzie tam Putin. Lekarze apelują o to, by się szczepić. Wrzesień to dobry moment. Sobiesław Zasada w wieku 96 lat wystąpił w rajdzie samochodowym w Argentynie. Dojechał do mety.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polsce nie podoba się fakt zaproszenia Władimira Putina na szczyt G20 w USA, przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Podkreślił jednak, że prezydent Karol Nawrocki wybiera się do Miami i nie zamierza zmieniać planów, bo obecność na szczycie G20 jest w interesie Polski. Spotkanie w Miami odbędzie się w grudniu. Zaczyna się sezon grypowy, dlatego wrzesień, jak mówią lekarze, to najlepszy moment, by się szczepić. Receptę na szczepienie może nam dać lekarz lub farmaceuta, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ.
12: Można się zaszczepić w aptece, w poradni POZ. Do wyboru są w tym sezonie 3 szczepionki. Wszystkie 3 szczepionki podawane są w zastrzyku. Dla kilku grup ta szczepionka jest bezpłatna. To seniorzy, dzieci i kobiety w ciąży.
11: Szczepienia nie uchronią nas przed chorobą w 100%, ale złagodzą jej przebieg i zmniejszą ryzyko groźnych powikłań. Potężna burza może sparaliżować wschodnie wybrzeże USA. Ma nadejść właśnie teraz, w weekend. Zagrożone są Nowy Jork, New Jersey i Boston. W Waszyngtonie ogłoszono stan wyjątkowy. Odwoływane są koncerty Eda Sheerana, Alicia Keys i Leniego Krawica, a także mecze baseballu. Lotniska szykują się na utrudnienia, a szef słynnych pociągów kolei Amtrak mówi: potraktujcie to poważnie. Polscy siatkarze szykują się do finału Mistrzostw Europy. Wieczorem zagrają z Francją. Wczoraj wygrali półfinał z silną Słowenią 3-0. Wynik wysoki, ale wcale nie było tak łatwo, mówi libero naszej kadry Kuba Popiwczak.
13: Trochę szło jak po grudzie, ale najważniejsze, że w każdej z tych partii wytrzymywaliśmy. Robiliśmy swoje i udało się w pewnym momencie ich przełamać, a jak już poszło, to już koncert.
11: Finał Polska-Francja o 21:00. Zwycięski zespół zapewni sobie też występ na Igrzyskach Olimpijskich. 96-letni Sobiesław Zasada dojechał do mety w Argentynie. Legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen wystartował w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Polak powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. I także teraz, podobnie jak wtedy, jechał Porsche 911 z numerem 405.

0: Pogoda.
1: Niebo zachmurzone teraz mniej albo bardziej, gdzieniegdzie mocno. Synoptycy obiecują, że te chmury niedługo już ustąpią i będzie słonecznie. Na razie w północno-wschodniej części Polski może jeszcze padać. Temperatura właśnie 15 stopni tutaj w tym najchłodniejszym regionie, w centrum 18, a na zachodzie 21.

0: zrobiły sobie świnki trzy. Świnki trzy, świnki trzy. Sport, muzyka, super gry. Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Proszę Państwa, dzisiaj będzie również okąd, już niedługo, całkiem. I widzę, że Krzysiek już grzebie sobie w swoich telefonie swoim, wybiera jakiś numer. A, wybrałeś numer?
2: Tak, oczywiście.
1: No to dobrze, bo wiesz, my dzisiaj mamy dzwonić i dowiedzieć się, kim chciałbyś być, gdybyś
2: albo
1: nie był.
2: Chciałabyś być.
1: Albo chciałabyś, no ale wiem, że może być i kobieta. To jeszcze raz to skomplikowane zdanie wygłoszę. Kim chciałbyś albo chciałabyś być, gdybyś nie była, nie był tym, czym jesteś.
2: Nie trzeba kim.
1: No wiedziałem, że się pomylę.
2: Zanim zadzwonię, to ja nie wiem, czy Państwo zauważyli, lansuję dzisiaj Włodka. Włodek zrobi karierę jako wokalista. Włodek, ale teraz dla Ciebie que sera, sera.
3: Que sera, sera.

0: muzyka oraz gry to my.
1: Przed nami zagadka z inspektorem Oko, no i oczywiście z koksem. Co tam u koksa?
2: Inspektor Oko na tropie.
3: Koks pojechał do pensjonatu nad jeziorem. Miał spędzić tam tygodniowy urlop. Po trzech dniach zadzwonił do inspektora Oko z prośbą o pomoc. W pensjonacie zamordowano jego właścicielkę, Beatę Mazurek.
4: Dobrze, że pan jest, szefie. Ja nie daję rady. Nie daję rady powiedzieć, kto to zrobił. Jeden pewniak jest. To nie ja.
1: A co się stało, Koks?
4: Pani Beata, noziem zabita wczoraj, około 19:00. Wiem, bo słyszałem, jak spadła bum ze schodów tuż obok mojego pokoju.
1: A kto jeszcze oprócz ciebie tutaj mieszka?
4: No, jeszcze Czech. Jeden to artysta, malarz, jeden zabudowany jakiś, taki co to domy buduje, jeden motocyklista.
1: A gdzie oni są?
4: W jadalni ich trzymam.
3: Po kilku godzinach inspektor Oko pojawił się na miejscu.
1: Oko jestem.
3: Oko przedstawił się po wejściu do jadalni.
1: Chcę panom zadać kilka pytań. Pana poproszę najpierw tak. Pana, jak się pan nazywa i co pan robił wczoraj około 19:00?
5: Bez pana, Bartłomiej Zuzik, jestem malarz. Wczoraj to, proszę pana, malowałem cały dzień. Krajobraz. Aż do 6:30, proszę pana, go malowałem. Tak mniej więcej z 10 minut przed 7:00 byłem już w pokoju.
1: A pan?
6: Maciej Pszczepiński się nazywam. Bez zawodu. Głównie hobbysta, motocyklista. Wczoraj na przykład wróciłem około 18:00 z wycieczki, a około 19:00 grałem w szachy w świetlicy. Tu w piwnicy jest świetlica. Szachy dobrze robią na głowę.
1: A i owszem, tak, tak. A pan, szanowny panie?
5: A ja, panie inspektorze, przyjechałem tutaj, aby solidnie odpocząć od budowania, pilnowania, których kłócenia się, proszę pana, o dostawy. Zapomniałem się przedstawić. Alojzy wyczesany jestem, deweloper. Wczoraj spałem od 18:00 do rana i nic więcej. To był odpoczynek, sen.
3: Oko pokiwał głową i skinął na koksa. Gdy ten podszedł, Oko szepnął:
7: aresztuj.
3: Kogo miał aresztować koks?
2: Inspektor Oko na tropie.
1: Rozwiązanie tej zagadki usłyszą państwo pod koniec programu.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty, bądź mądra i po

Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

0: Świnki trzy.
1: Świnki trzy
2: w Radiu Pogoda.
3: Słuchajcie, trafiłem na taką wspaniałą wskazówkę, jak się zachować zgodnie z savoirem vivre. Dobrze mówię?
4: Tak.
5: Akcent francuski.
6: Ale fantastycznie.
3: Proszę Państwa, uwaga. Niektóre będą kontrowersyjne, ale niektóre mogą być bardzo...
6: Długie,
3: proszę Pana, ja mam 10, ale dam kilka.
6: Daj pierwsze 3.
3: Odbieranie telefonu należy robić ze swoim imieniem. Dzień dobry, a nie ta... Halo, słucham. Trzeba wstawać od stołu, gdy ktoś dochodzi do tego stołu. Jak macie gościa... No. I wychodzi do domu i przyjechał do ciebie samochodem, to trzeba wyjść i odprowadzić go do samochodu.
6: I dać mu alkomat.
1: Świnki trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
7: Reklama. Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tak pachnie. Tak smakuje. A jak świętuje? Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza na warszawskie Święto Chleba. Już 4 października występy zespołów i kapel ludowych, obrzęd ośpiewania wieńca dożynkowego, jarmark tradycyjnych wypieków, warsztaty pieczenia chleba, pokazy oraz potańcówka przy muzyce na żywo. Wstęp wolny. Warszawskie Święto Chleba. 4 października od 13 do 21. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa.
2: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka ZOO i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Warszawa, Jawczyce, ulica Poznańska 74, Ząbki, ulica Radzymińska 332, Janki, ulica Mszczonowska 12. Zapraszamy!
3: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Została ostatnia reklama.
11: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: sobie świnki trzy.
1: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
2: Proszę Państwa, dzisiaj w naszym już cyklu...
3: No, cykl składa się z dwóch kawałków na razie, tak, ale się rozwijamy.
2: Kim chciałbyś być, gdybyś nie był tym, kim jesteś? Paweł Wilczak, dzwonimy.
4: Dzień dobry, słucham.
2: Dzień dobry, Paweł. Tu Świnki 3 z Radia Pogoda, czyli...
3: Znowu. Dzień dobry.
2: Czyli?
4: Dzień dobry, witam.
3: Wojtek Pijanowski.
5: Włodzimierz Z. Ziętarski.
2: Powiedz nam... Gdybyś nie był tym, kim jesteś, kim chciałbyś być?
4: Ja muszę powiedzieć, że od dziecka ja przesiadywałem i uwielbiałem kino. I powiem szczerze, że zawsze myślałem o tym, żeby w ten świat wskoczyć, bo on mi się wydawał, że jest ciekawszy niż to, co jest za oknem. Ale najnormalniej w świecie wydawało mi się, że jestem na to za głupi. Potem się okazało, że może nie jest tak źle, ale po prostu wybrałem drogę medyczną i pewnie bym tak skończył. Natomiast...
3: Co znaczy droga medyczna?
5: Lekarzem chciałbyś.
4: Chciałem zostać lekarzem i dzięki uprzejmości komisji egzaminacyjnej, która mnie nie przyjęła, pojechałem do Łodzi. Stwierdziłem, że to jest ten moment. No i już tam zostałem w szkole filmowej i bardzo jestem losowi wdzięczny za to.
2: A gdybyś był lekarzem, to jaka specjalizacja?
4: O kurczę, ja chciałem zostać radiologiem, nawet podjąłem taką edukację. Nie, to już jest, dzisiaj jest bardzo bezpieczne, ale myślę, że to by była radiologia, tak.
2: Pawle, dziękujemy bardzo. Za tydzień zadzwonimy do kolejnej znanej osoby, która opowie nam o tym, kim by chciała być, gdyby nie była tym, kim jest.
3: Wiesz co fajne? Od przyszłego tygodnia będę miał ze sobą stoper i będę mierzył czas, z jaką prędkością to zdanie mówisz.
2: Proszę bardzo.
3: Robimy zawody.
2: Tak.
3: Dobra.
1: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.

0: muzyka oraz gry. Oraz gry to my.
1: Drodzy koledzy, tak? Słuchajcie mnie. Czy macie takie sytuacje, tak na co dzień, że oglądacie się za dziewczynami? A dziewczyny
2: nie.
1: za wami?
2: Ty bardziej.
1: Nie, jak to nie. Ja myślę, że Włodek, że jest odwrotnie. No, nigdy nie popatrzyła na ciebie żadna dziewczyna?
2: Owszem.
3: I uciekła od razu.
2: Tak.
4: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.

0: to promocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami. Odkrywanie zabytków czy relaks w spa? Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Tak pachnie, tak smakuje. A jak świętuje? Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza na warszawskie święto chleba. Już 4 października występy zespołów i kapel ludowych, obrzęd ośpiewania wieńca dożynkowego, jarmark tradycyjnych wypieków, warsztaty pieczenia chleba, pokazy oraz potańcówka przy muzyce na żywo. Wstęp wolny. Warszawskie święto chleba. 4 października od 13 do 21. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa.
11: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Ja tam zawsze śpię na boku.
14: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
13: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
15: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
16: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku. A ja w na boku po prostu gram.
13: Na boku, w Teatrze Kamienica. Premiera już 15 września.
15: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
17: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na 3 koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
7: Została ostatnia reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
1: Świnki trzy
2: w Radiu Pogoda.
3: Następuje przykry moment, kiedy się będziemy żegnali i obiecałem, że podam zagadkę, rozwiązanie zagadki kryminalnej. No to będzie rozwiązanie zagadki kryminalnej. Otóż kolega motocyklista został aresztowany z prostego powodu. Powiedział, że grał w szachy w piwnicy. Z kim?
4: No z sobą.
3: No tak.
4: A, nie grałeś nigdy z sobą to, w szachy?
3: Nie, to nie jest z sobą. No nie gra się w szachy jednoosobowo.
4: A grywa się.
3: No to jest jedno.
5: A do tego, panie inspektorze, to on nie miał prawa jazdy.
3: Aha, właśnie. To jeszcze ekstra jakieś kary. No i mamy limeryk. To jest taki. Pewna pani z Yokohamy chciała zyskać tytuł damy. Świnki 3 małpa radiopogoda.pl. Prosimy o numeryki, my wybieramy i potem czytamy i potem nagradzamy i w ogóle jest wesoło.
5: Jest wesoło, zwłaszcza słuchaczom, ponieważ już kończymy.
3: Tak, i się cieszą, nie? Nareszcie jest koniec.
5: Oczywiście. To właśnie już czas, żeby powiedzieć dobranoc. Bonasera.
3: Jakie dobranoc? O tej godzinie?
5: No, piosenka taka.
4: Panie jesień, idzie, ciemno się robi wcześniej.
3: No ale nie o 16, no wyjrzyj przez
4: jak
3: okno.
4: Jak to?
3: No,
4: zobacz.
3: Już proszę Państwa, my ustalimy, słońca. Czy można mówić dobranoc, czy nie.
5: A to sobie jeszcze zaśpiewaj.
3: Usłyszenia za tydzień. Żegnamy się, hello. No,
4: dobranoc, ojczyzno. Chciał, żebym zaśpiewał.
5: Nie, zaśpiewać to, co teraz będzie, czyli Bonasera.
4: Bonasera, signorina Bonasera. Tak było?
5: Tak.
4: Dalej nie jedziemy.
5: Ja już dziękuję.
2: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.

A chciałem jej darować świat, rozmienić każdą myśl na cienie nocy, światła dnia.

0: a może...
1: Reklama. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy.
7: Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Została ostatnia reklama.
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Reklama. Ihor M. ma trafić do aresztu w warunkach szpitalnych. Wizyta przywódcy Chin w USA nie przyniosła przełomu, mówią eksperci. Warszawę jutro czeka komunikacyjny paraliż, maraton warszawski.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie Ihora M. To mężczyzna, który wczoraj zabił księdza w opactwie w Jarosławiu. Zdecydowano, że areszt powinien odbywać się w szpitalu, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
13: Taki areszt będzie stosowany w placówce medycznej, która dysponuje oddziałem o tak zwanym wzmocnionym zabezpieczeniu. I do takiej placówki trafi pan Ihor M.
12: Zarzuty są gotowe. Na razie prokurator nie mógł ich przedstawić, bo biegli uznali, że w tej chwili nie ma logicznego kontaktu ze sprawcą. Zakończyła się wizyta Xi Jinpinga w USA. Według komentatorów 3-dniowa wizyta przywódcy Chin nie przyniosła przełomu, a jedynie krótkie zawieszenie wojny celnej między krajami. Oba nie chcą też ustąpić rywalowi pola w dziedzinie sztucznej inteligencji. Tomasz Fęskę.
14: Amerykanie podjęli się z wielką pompą. Oto jedno imperium podejmuje drugie imperium. I to w czasie zgromadzenia ogólnego ONZ. Rozmowy Trumpa z Xi o AI przypominają niegdysiejsze rozmowy o broni jądrowej, mówi ekspert od spraw międzynarodowych Bartłomiej Kot.
15: I zaczynają stosować do tego takie myślenie, które jest podobne do ograniczania, rozprzestrzeniania się broni masowego rażenia.
14: Donald Trump spotka się z Xi Jinpingiem jeszcze dwukrotnie w listopadzie w Shenzhen i w grudniu w Miami.
12: Jutro Warszawę czeka komunikacyjny paraliż, wielka impreza biegowa, maraton warszawski. Start i metę biegu umieszczono przy Pałacu Kultury i Nauki, ale trasa przebiegnie daleko od centrum, także na Wolę, Żoliborz, Bielany, Bemowo, Pragę Południe i Pragę Północ. Szkolny żaglowiec Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Dar Młodzieży, wyszedł w morze. Na jego pokładzie obok adeptów szkół morskich znajduje się też grupa uczniów z gdyńskich szkół ponadpodstawowych, biorących udział w rejsie z okazji stulecia miasta. Bartosz Zmarzlik stoi dziś przed szansą przejścia do historii światowego żużla. W finałowej rundzie Grand Prix w Toruniu może zdobyć 7. tytuł mistrza świata i tak zostać samodzielnie najbardziej utytułowanym żużlowcem w dziejach. Przed zawodami Polak traci jednak 1 punkt do lidera klasyfikacji Brytyjczyka Roberta Lamberta. O losach mistrzostwa zdecyduje więc ostatni turniej sezonu dzisiaj w Toruniu. Początek o 19:00.
16: Radio Pogoda.
17: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
9: Pogoda.
12: Sobota łagodna, dosyć ciepła, na termometrach od 15 stopni na północnym wschodzie, 18 na północy w centrum i południu, a nawet 21 na zachodzie Polski. Zachmurzenie częściowe, ale są też przejaśnienia, wiatr słaby, ciśnienie rośnie, jutro ma być bardzo ładnie.
17: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

Radio Pogoda. Najlepszy towarzysz w podróży.

0: informacje.
1: Radio Pogoda, czyli
0: poranki zaczynane z uśmiechem.
2: Wspomnienia, które bawią.
3: Popołudnia spędzane na rozmowie.
4: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy. Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami. Odkrywanie zabytków czy relaks w spa? Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
18: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
22: Została ostatnia reklama.
23: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
24: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miau szlę.
25: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
9: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
8: A pan wie, jak to objechać?
10: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
11: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka ZOO i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Warszawa, Jawczyce, ulica Poznańska 74, Ząbki, ulica Radzymińska 332, Janki, ulica Mszczonowska 12. Zapraszamy!
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
21: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
20: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
22: Została ostatnia reklama.
23: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
24: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Thank you.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją

0: nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Hej. Tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami.
14: Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
17: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
18: Reklama.
19: Wyciek danych z Enelmedu. Eksperci przestają być zaskoczeni. Zaczyna się ceremonia czerwonego dywanu na festiwalu filmowym w Gdyni. Bartosz Zmarzlik może zostać największym żużlowcem w historii.
20: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
19: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znowu wyciekły dane medyczne Polaków. Tym razem o incydencie poinformowała spółka Enelmed. To kolejny przypadek. Wcześniej wyciekły dane z firmy Kubusoft, Zdrowit i MyDoktor. Musimy nauczyć się żyć w świecie, w którym nasze dane są publiczne, a nasza prywatność jest na sprzedaż. Tak twierdzi ekspert od bezpieczeństwa informatycznego Adam Hertle. Tomasz Fęskę.
21: Kontrole dotyczące przetwarzania danych mogą oczywiście pomóc ustalić, co było słabym ogniwem w łańcuchu, który miał chronić informacje o pacjentach, ale mleko już się rozlało, a dane wyciekły. Zwykły użytkownik niewiele może z tym zrobić, poza byciem świadomym, że w sieci nie ma czegoś takiego jak bezpieczne dane, mówi Adam Hartl z zaufanej trzeciej strony.
22: Może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią.
21: Eksperci, m.in. Szymon Łukasik z Ośrodka Badań nad Bezpieczeństwem Sztucznej Inteligencji NASK-u, wskazują na rosnącą rolę weryfikacji behawioralnej i AI, bo hasła i loginy są dziś przestarzałe.
23: Właściwie mówi się, że każde statyczne dane, czyli login i hasło, trzeba uważać za skompromitowane.
21: Na to, jak o nasze dane dba firma zewnętrzna obsługująca naszą przychodnię, wpływu już jednak nie mamy.
19: Gdynia błyszczy dziś jak Kan. Właśnie zaczyna się ceremonia czerwonego dywanu na festiwalu filmowym, mówi rzeczniczka festiwalu Krystyna Wejcher-Sitkiewicz.
24: To jest także święto gdynian, turystów, którzy są dookoła, którzy mogą zrobić zdjęcie ze swoimi ulubionymi twórcami, twórczyniami, mogą poprosić autograf albo przynajmniej pomachać, więc to jest to święto filmowe, które ma ten blicht, który ma ten blask i z którego jesteśmy bardzo dumni.
19: Uroczysta gala zacznie się o 19:30. Jury przyzna złote lwy. Kilkadziesiąt martwych wielorybów znaleziono w ciągu kilku miesięcy na plażach Argentyny. Za tajemniczym zjawiskiem może kryć się infekcja bakteryjna. Wieloryby przypływają do wybrzeży Ameryki Południowej, by urodzić i wychować młode. Bartosz Zmarzlik zajął drugie miejsce w sprincie przed Grand Prix Polski w Toruniu i objął prowadzenie w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Polak wyprzedza teraz Brytyjczyka Lamberta o 2 punkty, a wieczorny turniej w Toruniu zdecyduje o losach tytułu Mistrza Świata na żużlu. Zmarzlik może zdobyć 7 tytuł i zostać absolutnym rekordzistą.
0: Radio Pogoda.
1: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
20: Pogoda.
19: W większej części kraju dzisiaj słonecznie i dosyć sucho. Tylko na północnym wschodzie utrzyma się większe zachmurzenie. Możliwe też słabe opady deszczu. Temperatura od 15 stopni właśnie tu na północnym wschodzie. W centrum już trochę lepiej, 18. Na zachodzie dzisiaj 21, a jutro w ogóle będzie ładniej i cieplej.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 zł za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
6: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
5: A pan wie, jak to objechać?
7: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy. Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
16: Została ostatnia reklama.
17: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: to promocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
4: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
6: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
6: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacę.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
4: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.

0: to promocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
6: z wysoką dawką sili maryny,
7: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
6: choliną i chromem.
7: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
7: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja.
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta.

0: A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Zobacz, Stasiu, soku.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: The Simon and Garfunkel Story w Warszawie. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 26 października. Warszawa, Klub Progresja. The Simon and Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 21 października, Warszawa, Progresja. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Warszawie. Więcej na klubkuźnia.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczczą pamięć zamordowanego księdza. Czterej włoscy żołnierze ranni po omyłkowym otwarciu ognia. Siatkarze szykują się na finał.
11: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj.
10: O 21.00 Polska-Francja.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.00.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przedstawiciele organizacji społecznych przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. W czwartek obywatel Ukrainy zamordował księdza i ranił cztery inne osoby. Został już aresztowany. Anna Gmitarek-Zabłocka.
13: Moi rozmówcy nie mają wątpliwości, że zbrodnie wykorzysta zarówno Rosja, by jeszcze bardziej nastawić Polaków przeciwko Ukraińcom, jak również politycy prawicy, co w mediach społecznościowych już się dzieje. Jak mówi Piotr Skrzypczak ze Stowarzyszenia Homofaber, zbrodni dokonał konkretny człowiek, a nie cała społeczność ukraińska w Polsce.
14: To, że ma taką narodowość, to nie oznacza, że każdy automatycznie nagle nabywa cech mordercy, zabójcy czy narzownika.
13: Apelujemy, aby wydarzenia w Jarosławiu nie stały się paliwem do podsycania nienawiści i agresji wobec Ukraińców. To z kolei słowa przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów, biskupa Krzysztofa Zadarko.
10: Za godzinę w Jarosławiu zacznie się marsz ciszy ku pamięci zmarłego księdza. Czterech włoskich żołnierzy zostało rannych podczas ćwiczeń wojskowych na Łotwie. Do wypadku doszło, gdy włoski pojazd opancerzony omyłkowo ostrzelał inny pojazd tego samego typu. Jeden z rannych jest w ciężkim stanie, ale stabilnym, a okoliczności zdarzenia wyjaśnia śledztwo. Państwowa Inspekcja Pracy przekonuje, że nowe uprawnienia nie zaszkodziły polskiej gospodarce. Od lipca inspektorzy wydali 355 poleceń zamiany umów cywilnoprawnych na etaty, a większość z nich została już wykonana. Szef inspekcji Janusz Krasoń podkreśla, że pracodawcy nie stawiają większego oporu wobec tych zmian. Dodaje, że w przyszłym roku będzie ich więcej. Polscy siatkarze odliczają godziny do wielkiego finału Mistrzostw Europy. O 21.00 w Mediolanie zagramy z Francją. To będzie rewanż za finał ostatnich Igrzysk Olimpijskich. W Paryżu Francuzi byli lepsi. Nasz libero Kuba Popiwczak obiecuje, że zrobi wszystko, by teraz to nasi byli górą.
11: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj, a jeżeli można grać o puchar, o złoty medal, to jest marzenie. Także zostawimy wszystko, co mamy w sobie, żeby wygrać to spotkanie.
10: Sędziować będzie nam Hiszpan. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy. Zwycięzcy w nagrodę dostają też kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.
15: Radio Pogoda.
6: Pogoda.
10: Jutro zapowiada się bardzo przyjemnie. W większości kraju słonecznie, tylko na wschodzie i południu pojawi się nieco więcej chmur. Temperatura od 18 do 22 stopni maksymalnie, a wiatr słaby. Ciśnienie wysokie i stabilne.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaśpiewa.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
3: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
7: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
8: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy. Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
10: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
11: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
10: A pan wie, jak to objechać?
12: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
13: Czy już znasz tę nowość?
14: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
13: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
14: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
13: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
14: Szczegóły na vital-senior.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
17: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
2: Nie, jeszcze pamiętam.
1: Czas, na który czekam cały tydzień.
3: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
3: Nie.
1: Tak.
3: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior.
5: Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
16: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
19: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
20: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
21: Została ostatnia reklama.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
5: EPA i DHA
6: na wsparcie pracy serca
5: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
6: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Reklama.

0: Radio Pogoda.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie.

0: jesienno-zimowym.
1: Witaminar Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Witaminar Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Zobacz, Stasiu, soku.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Reklama.
8: Trzymiesięczny areszt dla mężczyzny, który zastrzelił policjanta pod Bolesławcem. Przed lawinami w Tatrach ostrzegają toprowcy, spadło sporo śniegu. Co robili 1000 lat temu Arabowie pod Elblągiem? W każdym razie zostawili srebrne monety, właśnie znaleźli je archeolodzy.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest 3-miesięczny areszt dla 33-letniego mężczyzny, który zastrzelił policjanta pod Bolesławcem. Do tragedii doszło podczas próby zatrzymania mężczyzny podejrzewanego o kradzieże. Mariusz G. strzelił w głowę 29-letniego sierżanta Natana Sieronia. Lekarze przez całą dobę walczyli o życie sierżanta, ale nie byli w stanie go uratować. Zatrzymany to znany kryminalista, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z Jeleniogórskiej Prokuratury.
10: Ten mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie karany sądownie, głównie na terenie Niemiec, za przestępstwo związane z nielegalnym wywozem lub przywozem broni palnej.
8: Za zabójstwo policjanta grozi mu dożywocie. 700 tysięcy osób uczestniczyło w mszy, którą papież Leon XIV odprawił na Placu Zgody w Paryżu. Wśród wiernych, których większość stanowiła młodzież, panował ogromny entuzjazm. Papież wezwał wiernych, by nie zatrzymywali wiary dla siebie. Na całej trasie przejazdu Papa Mobile w drodze na mszę w rejonie Placu Zgody i Pól Elizejskich setki tysięcy osób przywitały papieża okrzykami. Powiewały francuskie flagi, przybyli też Polacy z biało-czerwonymi flagami. Przed lawinami w Tatrach ostrzegają toprowcy. W ostatnich dniach spadło tam kilkanaście centymetrów śniegu, który teraz się topi, bo w górach z dnia na dzień jest cieplej, mówi ratownik dyżurny Adrian Koźbiał.
11: To ani zima, ani lato. Naprawdę warunki padają ekstremalnie trudne.
8: Tymczasem słoneczna pogoda zachęca do wyjść w góry. Ratownicy radzą jednak poczekać, aż śnieg się stopi, a zagrożenie lawinowe zmaleje. Jakub Kamiński z powodu kontuzji opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Polski nie zagra w najbliższych meczach Ligi Narodów. Jego miejsce w kadrze zajmie 18-letni skrzydłowy Porto Oskar Pietuszewski. Młody zawodnik wraca do reprezentacji po niedawnym wyleczeniu urazu. W poniedziałek Polacy zagrają na wyjeździe ze Szwecją. Wyjątkowe odkrycie archeologów pod Elblągiem w lesie koło Młynar odnaleziono arabskie srebrne monety sprzed ponad 1000 lat. Naukowcy przypuszczają, że zgubili je kupcy podróżujący do legendarnego wikińskiego portu Truzo. To jedno z najciekawszych znalezisk związanych z historią wikingów na ziemiach dzisiejszej Polski.
12: Radio Pogoda.
9: Pogoda.
8: Przed nami ciepła niedziela, wczesnojesienna. Najcieplej będzie w centrum i na zachodzie. Termometry pokażą 22 stopnie. Nad morzem i na Podhalu trochę mniej, ale też nieźle, 17. Wiatr słaby, miejscami na zachodzie umiarkowany, a ciśnienie bez większych zmian dość wysokie.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką silimaryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy. Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł.

0: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
3: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
2: A pan wie, jak to objechać?
4: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
5: In a bar in Toledo.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Już jadą z pięknego Podlasia. Smaki, tradycje i kultura. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy kapeli Jana i zespołu Małe Klekociaki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Już 26 września w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
3: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
13: Została ostatnia reklama.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Pa-da-pa-da-ba-doodly-dum. I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you.
1: Reklama.
2: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
3: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
2: A pan wie, jak to objechać?
4: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
5: EPA i DHA
6: na wsparcie pracy serca
5: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
6: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy. Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.

0: Stała ostatnia reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: Radio Pogoda. Przeboje dla wszystkich pokoleń.
1: Nad miastem wieczorze

0: Cały sad rozkwitły, wonny, jasnozielony burzył się wiosną, maił kwiatami i brzęczał niewymownym szczęściem rozigranych owadów. Przy ulach był cichy pomruk. Pszczoły układały się na noc, śpiewając wieczorne nieszpory. Dęboszowa uśmiechnięta słuchała tych głosów wiosennych, które odmładzały ją, zda się, i syciły jej duszę dziwną tęsknotą, zupełnie taką samą jak za lat młodości i szczęścia własnego. Ale oto ogarnął ją żal szczególny. Dlaczego jej syn staje się coraz smutniejszy? Dlaczego ten dawny, wesoły zawsze Jędruś zatracił gdzieś pogodę i wesele? Jest zapracowany, to prawda, ale dawniej pomimo pracy był zawsze wesoły. Teraz zmienił się bardzo. Matka czuła, że go coś nurtuje. Nie mogła odgadnąć przyczyny smutku. Pytała parokrotnie, lecz on zbył ją pozornym humorem, zapewniając, że jej się tylko zdaje.
1: Powieść Radia Pogoda.
2: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.

0: Reklama. Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
1: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
0: A pan wie, jak to objechać?
2: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
3: Aleja Sław, Radio Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
4: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska z tej strony, z drugiej strony stołu, przy drugim mikrofonie mój dzisiejszy gość, Robert Motyka.
5: Już mogę?
4: Już można.
5: Dzień dobry Państwu, bardzo proszę Panią redaktor o jakieś nietrudne pytania.
4: Nietrudne pytania.
5: A dużo będzie?
4: A jak się trudne wylosuje, to co wtedy?
5: No to jakoś się postaram odpowiedzieć dobrze.
4: Ale pytań będzie dużo.
5: Aha.
4: Tak.
5: To dobrze, że jest kawa. Mam słuchawki na, to słuchacze nie widzą, a jak się ma słuchawki i się przychodzi do studia i się mówi do mikrofonu i w słuchawkach słyszy się swój głos, to się automatycznie mówi trochę inaczej. To jest Radio Pogoda. No właśnie tak się stawia głos i nie wiem, czy mam mówić w słuchawkach, czy bez. Będziemy to jakoś zmieniać w trakcie. Zobaczymy.
4: Zobaczymy, czy Państwo usłyszą różnicę.
5: To ja nawet słyszę już teraz różnicę. Teraz jestem taki bardzo poprawny. A teraz jak zdjąłem... Nie, no to tak jakbym zdjął jakąś część bielizny. To nie, to może w spodniach. Jestem gotowy.
4: Nie wiem, jak mam na to odpowiedzieć, ale jak już Państwo słyszą, chyba dzisiaj będzie się bardzo dużo działo w tej rozmowie.

0: bo tak zaczynam się powoli zastanawiać, czy... Pewnie nie pamiętasz tej sytuacji, ale to zacznę od tego, wypomnę ci to.
1: Oj, podchwytliwe na początek.
0: Uwaga, tak. Mhm,
1: dobra.
0: Kiedyś byłam na obozie młodzieżowym jeszcze, to
1: ojej,
0: było dawno.
1: To znaczy, tak, że jestem bardzo, bardzo, bardzo wiekowy już.
0: Nagrywa. Był wtedy występ kabaretu Para Nienormalni.
1: Okay.
0: Ja przyszłam do was porozmawiać przed występem, chyba tak mi się wydaje.
1: I co, byliśmy, nie przyjęliśmy cię?
0: Wyrwaliście mi mikrofon.
1: Aha.
0: I zrobiliście sami ze sobą wywiad.
1: Okej. Okay. Nie pamiętam tego zdarzenia, ale to było kiedy? Dawno?
0: Dawno. I dlatego ci to tak, że tak zażartuję, wypominam, ponieważ tak poczułam przez chwilę, że dzisiaj może się skończyć tak samo.
1: Ale ja wytłumaczę się, dlaczego tak robimy. Bardzo często tak robimy, dlatego że często przy tego rodzaju występach, jeżeli ktoś przychodzi na nasz występ, jest przygotowany w zakresie, a skąd pomysł na nazwę, a jak zaczęła się wasza przygoda, a czy pamiętacie jakieś śmieszne rzeczy, a co robicie, jak zapomnicie tekstu, a jak powstają wasze teksty. No i te pytania na początku oczywiście one przynoszą frajdę, bo to jest pierwszy, drugi, trzeci gdzieś występ i wywiad przy okazji, więc tak, ale kiedy po raz 20 ktoś pyta to samo, no to wtedy tak sobie pomyśleliśmy kiedyś, że może po prostu przejmiemy tę pałeczkę i bardzo często się zdarza tak, że bierzemy ten mikrofon i robimy jakieś takie wygłupy, ale to nigdy nie wychodzi poza jakąś tam sferę dobrego, złego wychowania. To wszystko jest zawsze tak, przynajmniej taką mam nadzieję, jeszcze się nikomu nie zdarzyło, żeby po naszym takim durnym wywiadzie ktoś mówił, że a nie, nie, przepraszam, bo to już zwolnili mnie właśnie przez to.
0: To wróćmy do pytań, tak, podstawowych po takim wywiadzie. No ale to widzisz, no to teraz, skoro powiedziałeś, że łatwe pytania mają być, no tutaj już słyszę katalog zakazanych pytań.
1: Nie, proszę, żartuję, oczywiście.
0: Nie, no dobrze. Generalnie to chciałabym zacząć od końca trochę.
1: Okej.
0: Okay. Tak, no bo idź na całość.
1: Dobrze.
0: To tak już tutaj się w czasie się trochę pozycjonujemy.
1: No bo to teraz się dzieje.
0: No dzieje się.
1: Tak.
0: No i właśnie, tak się zastanawiałam. Gdy trafiła ta propozycja do ciebie, to nie miałeś takiego poczucia, o ja, ale to taki teleturniej bardzo kultowy, no i jeszcze z Zygmuntem.
1: No tak, przyznam, że byłem zaskoczony. To się odbywa zwykle tak, że otrzymuje ktoś propozycję drogą mailową, więc jak otrzymałem propozycję drogą mailową, to było zaproszenie na casting, to w pierwszej chwili poczułem takie ukłucie, troszeczkę tremy, aha, czyli casting, bo to zawsze jest stresująca sytuacja, trzeba iść, tam się człowiek ściga z kimś i pewno będzie
0: ciekawe,
1: kilku,
0: kto jeszcze.
1: Kilkunastu, kto jeszcze, a się okazuje, że potem, że to jest tajemnica, że nie wiadomo, bo oni o sobie nie mogą wiedzieć, nie wiem dlaczego, no nieważne, w każdym razie to, co mnie uderzyło od początku, to jest to, że ja wcześniej, kiedy ten program Święcił Triumfy w telewizji i oglądało go 10 milionów widzów, co jest w dzisiejszych czasach absolutnie niemożliwe, ja nie oglądałem tego programu, tego teleturniej. Nie, no ja byłem gdzieś zajęty swoją karierą. Ja wtedy rozpocząłem pracę w radiu, to była Jelenia Góra. Ja zdobywałem świat. Jelenia Góra to był dla mnie Nowy Jork, więc ja nie miałem czasu na telewizję. Oczywiście wiedziałem, tak jak i cała Polska, że jest Zygmunt Heiser, że jest Zonk i że są trzy bramki, i że jest Big Deal, czyli wielki finał, te nagrody i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie to widowisko gdzieś telewizyjnie mnie ominęło. Mhm. Więc jak poszedłem na casting, to pani reżyser od razu się przyznałem, że nie oglądałem, więc musieliśmy tak z 20 minut tłumaczono mi, na czym polega cała ta zabawa, a potem po prostu wszedłem w ten casting. Potem byłem zdumiony, że po dwóch tygodniach, kiedy dostałem informację, że zapraszamy, że tak, potem byłem zdumiony, że robię to z Zygmuntem i że on też przechodził ten casting.
0: Oh, wow.
1: Potem się trochę wystraszyłem, że jednak Zygmunt to jest legenda, to człowiek, który stworzył to od początku do końca, jest twarzą, głosem i ludzie tęsknili nie tyle może za tym programem, ile za tym, żeby go zobaczyć, dotknąć, przypomnieć sobie pewne rzeczy, które miały miejsce lata temu. No i trochę się obawiałem, że tak, że po prostu nie dowiozę tematu, że nigdy nie robiłem tego formatu, no bo jednak estrada to zupełnie co innego niż telewizja. Oczywiście te występy telewizyjne są troszkę zbliżone do tych programów takich rozrywkowych, no bo jest kamera, jest reżyser, mamy ucho, mamy scenariusz, są widzowie i tak dalej, ale to jednak nie polega na tym, że ja rozśmieszam widzów, tylko że gram z nimi w ten format. No i co się okazało? Okazało się najpiękniej, jak tylko można było, że Zygmunt przyjął mnie dobrze. Między nami kliknęło, jak to się mówi w branży. Pojawiła się chemia zaraz od początku, chociaż pierwsze trzy odcinki byłem bardzo zestresowany i po prostu patrzyłem w stronę Zygmunta, jak on to robi, że jest tak spokojny. Kiedy zapytałem Zygmunt, skąd ty masz ten spokój, odpowiedział, nauczysz się. Więc
0: nauczyłeś się?
1: Troszkę się nauczyłem, bo robimy trzeci sezon, właściwie już nagraliśmy i się nauczyłem i śmiem nawet powiedzieć, że to fantastyczna przygoda i super, że do mnie to dotarło, że jestem, że to współtworzę, bo to fajne, prawdziwe emocje i coraz częściej też zaczepiają mnie gdzieś ludzie, jak mnie ktoś pozna, na przykład na stacji benzynowej, to mówią, o, idź na całość. Więc robię to i czekam na kolejny sezon. Spotykam też ludzi, którzy przychodzą na moje występy kabaretowe i proszę pana, bo właśnie, panie Robercie, bo my tu jesteśmy całą rodziną, pan mnie pamięta? Ja mówię, tak, no, Ania, ja wygrałam właśnie samochód w wielkim finale i chcielibyśmy sobie zrobić zdjęcie. To są bardzo miłe rzeczy.
0: Ale czy ty też przeżywasz jakby te emocje razem z uczestnikami?
1: O, jak szlak.
0: Programu?
1: To są niesamowite rzeczy. Moja teściowa, która mieszka z nami od 5 lat, Grażyna, pozdrawiam bardzo serdecznie, ona na początku, kiedy pojawiła się ta nowa wersja w telewizji, to ona mówi, ale wy tu udajecie. A mówię, nie, mamo, nie udajemy. No ale na pewno wiecie, w której bramce jest samochód i dlatego to tak długo trwa, zanim to odsłonicie, bo wy to przepychacie. Mówię, mamo, to tak nie działa. Więc ja...
0: Ale wiecie, w której bramce jest samochód?
1: Nie. I dzięki temu, że nie wiemy, gdzie są i w których kopertach, jakie nagrody i w pudełkach i tym bardziej w wielkim finale, który jest najważniejszą częścią tego programu, nie wiemy, gdzie są nagrody. Tam są 2 nagrody, jest 1 ząg. Nie mamy zielonego pojęcia. Dzięki temu te nasze emocje są też prawdziwe. Uczestnicy, żeby wejść do finału, muszą najpierw ze swoich nagród zrezygnować. W finale bierze udział ta osoba, która w tym odcinku zgromadziła nagrody o dużej wartości, zostawia te nagrody i ryzykuje, wchodzi, może trafić ząka, ale może coś wygrać. Więc to jest naprawdę duże emocje to są. Jest 200 osób w studio, krzyczy, idź na całość. Nie masz czasu zebrać swoich myśli. Jest prowadzący z mikrofonem, który czeka na twoją decyzję. Są kamery, światła, więc ktoś, kto stresuje się wystąpieniami publicznymi, ja gdzieś czytałem, że to jest chyba na 3. miejscu, jeśli w ogóle chodzi o jakieś takie najbardziej stresujące rzeczy dla ludzi, to jest poważne wyzwanie, żeby wskazać bramkę, o której się myślało, albo żeby odpowiedzieć racjonalnie, dlaczego bramka numer 2. Więc zdarzają się rzeczy, kiedy odsłaniamy bramkę, i tam rzeczywiście jest auto albo wymarzona wycieczka akurat w tym kierunku i ludzie płaczą, ja wtedy też płaczę. Dlatego, że jestem z nimi od początku do końca i też im kibicuję i też nie wiem, co jest za kotarą tej bramki i bardzo mocno trzymam kciuki. Bardzo często też mówię, Panie Boże, żeby Pani Aniela wygrała. Ona kiedy była kiedyś taka Pani Aniela, 84 lata, która była z wnuczką i ona wygrała auto i to auto stało w bramce numer 1. Ja mówię, Pani Aniela, dlaczego bramka numer 1? Święty Antoni mnie tu przysłał i powie. Myślałem, że to jest rzecz. Nie, Święty Antoni! No i odsłaniamy bramkę numer 1, tam jest auto i Pani Aniela mówi, bo Święty Antoni właśnie. Więc to są prawdziwe emocje. Czasami chyba tak będzie też w 3. sezonie, że pamiętam, że ktoś z tego wzruszenia upadł na podłogę, prawda, w tym finale, bo się udało, więc ja razem z nim na tej podłodze i z tej podłogi prowadzimy. Strasznie lubię te rzeczy. Też się tam wygłupiam dużo, jestem też od początku do końca jestem sobą, to znaczy, że nie tylko wchodzę na plan, kiedy mamy poprowadzić, ruszają kamery i mamy poprowadzić kolejną grę, ale jestem także w tak zwanym międzyczasie, no, zmiana jest planu, tam, prawda, ustawiają jakieś nagrody do kolejnej gry, więc nie ma warm-upera, znaczy jest generalnie, ale też ja wchodzę i się wygłupiam. Nawiązuję relacje z tymi ludźmi, bo też wiem, że chemia między nami spowoduje, że będzie nam się lepiej ten program robić. No i Zygmunt, którego wszyscy kochają. To jest nieprawda. Bardzo mam dużo szczęścia, że mam takiego partnera w robocie jak Zygmunt, naprawdę.
0: No ale to też, tak jak powiedziałeś, no jednak na początku chyba trochę czułaś, że no ale to jest Zygmunt, Zygmunt. Znaczy,
1: oczywiście, że tak.
0: Zygmunt, nasz Zygmunt Pogodowy.
1: Oczywiście, że tak. Kiedy pojawiały się jakieś takie pierwsze wywiady dotyczące tego Idź na całość i reporterzy tam przyjeżdżali, no bo to był start, to bardzo często mnie pytano, jak ja się czuję w zderzeniu z legendą. Potem się okazało, że Zygmunt gdzieś to tam usłyszał, że on nie lubi tego słowa legenda. Ja myślę, że prawdą jest, że Zygmunt jest absolutnie niepowtarzalnym zawodowcem, z ogromnym takim pokładem też i pokory, i takiej otwartości, no bo ja jako taki, powiedzmy sobie, szczyl po 50, który nigdy w życiu nie robił tego formatu, przecież ja mogłem mu to po prostu zepsuć.
0: Tak mogło być, to
1: mogło
0: prawda.
1: Tak być, a jednak mi zaufał, a jednak no to zaufanie to... Ja zobaczyłem, że nam jest dobrze razem, jak my wychodzimy bez żadnego przygotowania we dwóch, i szyjemy coś. To znaczy, że zapowiadamy coś bez scenariusza, albo układamy sobie na przemian, na bieżąco, z włączoną kamerą, to się kręci, kolejne zapowiedzi i to nam idzie. Pyk, pyk, pyk. Myślę, że to też jest duże zaufanie z jego strony, że wcześniej mówi, że czekaj młody, najpierw musimy to przegadać. Nie ma takich rzeczy. Po prostu to robimy. I bardzo się ucieszyłem, kiedy Zygmunt kiedyś w wywiadzie powiedział, że jestem bardzo zdolny. I to jest w ogóle super sprawa. Się bardzo z tego cieszę.
0: Fajnie usłyszeć się coś takiego od starszego kolegi po fachu.
1: No to jest pochwała, wiesz, to jest jednak pochwała. To jest bardzo miłe, że ktoś chwali. Ja zawsze... ja mam taką cechę, ona chyba jest negatywna, że ja nie umiem tych pochwał przyjmować. Zawsze sobie to dzielę, no a daj spokój, ale nie, ale to nie jest moja zasługa, to zespół i tak dalej, i tak dalej. Zamiast powiedzieć dziękuję, bardzo mi miło, to ja zawsze, ale nie za mną stoi sztab ludzi, to oni. Oczywiście, że tak, no bo idź na całość, cała masa ludzi od tych, którzy malują nas, ubierają, oświetlają, podpinają mikrofony. Ja ich wszystkich znam. Na początku był taki moment, kiedy ja wszedłem do tego programu i nie za bardzo wiedziałem, co... dlaczego tak wcześnie trzeba przyjeżdżać do pracy? Albo dlaczego 12 godzin to trwa? I pamiętam kiedyś, chyba trzeciego dnia, kiedy przyjechałem taki kompletnie niewyspany na 12 kolejnych godzin pracy i przyjechałem tam na godzinę chyba 7:00 i Ania, make-upistka, maluje mnie i ja mówię, Ania, bo po prostu dlaczego to tak... I ona wtedy, zatrzymaj się. Ja musiałem wstać o 4:00, żeby tu przyjechać, żeby to wszystko rozłożyć. Ci ludzie, którzy tam rozwijają te kable, oni też przyjechali po to, żeby cię kręcić. Ewcia, która za chwilę przywiezie garnitury dla ciebie, to ona też. I zrozumiałem, że nie jestem pępkiem świata, że to nie ja tutaj, że to jesteśmy zespołem. I ten zespół tworzy taki program, który... I się cieszę, że... Cieszę się, że do mnie napisali. Bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję. Chciałem podziękować, bo nigdy nie dziękowałem.
0: Czy ty mówisz, powiedziałeś też, że na przykład przeżywasz bardzo z tymi ludźmi, wzruszasz się i tak dalej, ale zawsze w przypadku osób zajmujących się kabaretem zastanawiam się bardzo mocno, czy ty rzeczywiście jesteś, uważasz się za osobę pogodną?
1: Pogodną? Od pewnego czasu tak. Mówię od pewnego czasu, bo nawet jak robiliśmy kabaret i chyba... No może to było tak z 10 lat. Zwróciła mi uwagę moja żona, mówi, wszystko dobrze, ty umiesz na pamięć, umiesz grać, tam sobie zagrasz tego lekarza, zagrasz sobie urzędnika, ale w ogóle nie wiem, czy zauważysz, że ty się w ogóle nie uśmiechasz. Ja potem oglądam to w telewizji, mówię, tak, ja się cholera jasna nie uśmiecham. Jakbym był cały czas skupiony na tym, że ja za chwilę tutaj, wiesz, jakbym był kardiologiem, wiesz, ja nie mogę się... I od tego momentu staram się też być pogodnym człowiekiem na co dzień. No bo wiadomo, jak to wychodzi. Wychodzi na to, że jak teraz, kiedy ta moja popularność, rozpoznawalność, powiedzmy, jest względnie wysoka, no to jak ktoś mnie rozpozna na ulicy, w taksówce, w sklepie, w ZUS-ie, w teatrze, gdziekolwiek, a to się bardzo często zdarza, no to ludzie jednak liczą na to, że ja będę uśmiechnięty. I najczęściej jeszcze się zatrzymam i coś zagadam. Ja oczywiście wszystko to robię. Zawsze. Czy nawet w windzie ktoś mnie pozna, mówi, o, ha, i już zaczynamy jakiś tam temat. To jest z jednej strony wymagające, ale z drugiej strony też powoduje, że ja jednak jestem zawsze wyprostowany, uśmiechnięty, nierozchełstany, jak mówiła moja babcia. I może trochę staram się też sprostać tym oczekiwaniom tych ludzi, no bo to jest ten Robert Motyka z tego serialu Rzeczy, których nie nauczył mnie ojciec. To jest ten z kabaretu, co tam robi. No, on teraz jest z Zygmuntem. To jest jakby taka postać, że ludzie oczekują jednak, że ja jestem fajny. I ja tego nie robię na siłę, no bo gdybym miał powiedzieć, gdybyś zapytała, czy jestem fajny, jestem fajny. Trzeba się nauczyć też być pogodnym. Bo jak się człowiek nauczy być odwrotnie, czyli że ciągle się narzeka, ciągle się zauważa gorsze rzeczy, to wchodzi w krew. No i wtedy jesteśmy tacy troszeczkę zgorzkniali. To się pogłębia z wiekiem. Wiem, bo mam 52 lata. Nie podkreślam swojego wieku po raz drugi w tym wywiadzie, ale chodzi o to, że zauważyłem, że się troszeczkę zmienia. Że trzeba też nad tym troszkę popracować. Bo jak sobie człowiek wmówi na przykład 52 lata, czyli wszystkie fajne, kolorowe, ekscytujące, elektryzujące rzeczy w moim życiu się już wydarzyły, to co ja mogę robić? Tylko to kontynuować, czy już nie ma szans? Oczywiście, że są szanse. Można zawsze coś fajnego wykombinować. Tylko trzeba być pogodnym.
0: No tak, ale wiesz, myślę sobie o tym, że żeby w ogóle, być może się mylę, to mnie wyprowadź, ale jak tworzysz kabaret, tworzysz jednak te teksty, które bawią ludzi, no to chyba trudno być, wiesz, smutasem, żeby coś takiego wymyślić.
1: Ale bardzo często się zdarza, że ludzie z estrady schodząc, w życiu takim normalnym, prywatnym, są introwertykami. Tak nie uśmiechają się, są zamknięci w sobie. Bardzo znam wiele takich przypadków. W moim przypadku jest też tak, że... no nie, no ja jestem takim wariatem, wygłupiam się. To jest też... Z tymi skeczami to bywa tak dosyć często, że pisze się i o, mamy złoto. Potem gramy to na scenie i okazuje się, że nie. Że nawet nie stało koło złota, że to jeszcze czas zdjąć i trzeba podszlifować. A czasami piszemy skecz po prostu taka scenka, która wpadła nam tak podczas zwykłej rozmowy i ktoś dorzuca puentę i to trwa na przykład 2 minuty i mówi, dobrze, to spróbujmy to. Nie, to jest próbujemy, okazuje się, że to jest właśnie złoto i za pół roku ta 2-minutowa scenka już jest skeczem 15-minutowym na przykład, który jest dobrze osadzony, bo reagujemy na to, co przynosi nam publiczność i aha, tu się nie śmieją, to odcinamy ten wątek, tu się śmieją, to go gdzieś tam rozwijamy. Więc myślę, że trzeba też być takim trochę otwartym i takim wesołkiem, żeby te rzeczy wymyślać. Na scenę wypuszczamy tylko te rzeczy, które nas osobiście bawią i nie przekraczają takiej granicy, którą sobie wytyczyliśmy w 2004 roku. To znaczy, że zapraszając ludzi na występ, ile by ich nie było, czy to jest 20 osób, zdarzało nam się grać dla 11, ale zdarzało nam się grać dla 5000 nasz występ biletowany, to bez względu na to, ile tych osób jest, chcemy, żeby wszyscy byli, żeby ich nie dzielić. Żeby oni się, zawsze sobie używam takiego porównania, że to są znajomi albo rodzina, znajomi, rodzina, przyjaciele, których zaprosiłem w niedzielę na obiad i chciałbym, żeby oni się dobrze czuli ze sobą. Więc nie wprowadzam tematów, które mogłyby ich dzielić. Ktoś mówi, ale dlaczego nie robicie polityki? Nie daj Boże. Są świetne kabarety, które robią politykę i tak, jest Neonówka, jest Jurek Kryszek i tak dalej, i tak dalej. My nie. Ale dlaczego nie robicie na przykład o tym, że ksiądz tam biega za ministrantem? Bo nie. Bo to są tematy, które podzielą naszą publiczność. I taką największą nagrodą było dla mnie, kiedy po raz pierwszy napisała do mnie taka pani, do dziś pamiętam, pani Asia, ona była z Białegostoku, ona napisała, że ona dziękuje za 2 godziny fajnej zabawy, w której nie było tematów, które mogłyby podzielić ludzi i ona się czuła dobrze, to było takim oderwaniem od rzeczywistości, że ona tak była w tym świecie paranormalnym, trochę takim komedia pomyłek, trochę improwizacji, takiej hecy trochę innej. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie, bo już zapomniałem, o co pytałaś, ale tak to mniej więcej wygląda.
0: A czy jak w ogóle ty zawsze wiedziałeś, że ty chcesz bawić ludzi?
1: No nie. Nie. Na początku to w ogóle nic nie wiedziałem. No. Jak byłem takim dzieciakiem, to jak sięgam pamięcią, bo tak się zastanawiałem, kiedy, czy ja robiłem wcześniej jakieś takie hece. No, robiłem. To były takie wierszyki, które, pamiętam, jak miałem 4 latka, to robiłem takie wierszyki u babci Celiny. Była jakaś impreza okolicznościowa, kiedyś ludzie się spotykali tłumnie. To były urodziny, imieniny, cokolwiek oni się spotykali i ja pamiętam, że byłem dyżurnym, czyli roznosiłem talerze, łyżki i te kotlety. Bo babcia dawała kotlety i robiłem zawsze jakiś program artystyczny. Kompletnie nie pamiętam, co to było. To były jakieś piosenki chyba typu na marchewki urodziny, wszystkie zeszły się jarzyny, a kalafior z krótką nóżką podskakuje za pietruszką. To były takie piosenki.
0: Jeżeli jednak ciągnęło cię do sceny.
1: Coś tam takiego było. To, właściwie to nie była taka narysowana scena, tylko chyba chęć w pierwszym momencie może pokazania się, popisywania się, może żeby ktoś biło klaski, albo że się stało na środku i nagle widzisz, że 20 osób wszyscy na ciebie patrzą. Jaki zdolny ten Robert, jaki zdolny. Ale to mi się gdzieś tam mi się po drodze to zacierało. To nie było tak, że ja o tym wiedziałem. Oczywiście potem, kiedy pojawiły się w telewizji kabarety, a w ogóle jak się pojawił kabaret potem i bajki dla potłuczonych, a wcześniej kabaret tej, który gdzieś tam nagrywaliśmy na kasetę i to się w szkole mówiło na różnego rodzaju tam imprezach szkolnych, no to... To gdzieś tak, ale nie z taką myślą, że może ja kiedyś też coś takiego będę robił. Taka rzecz, że ja to będę robił, to ja już byłem dorosły. To już wiedziałem, że tak, ja to chcę robić, ale wcześniej to ja chciałem być radiowcem. Ja chciałem być radiowcem. Ja robiłem sobie radio w domu. Ja miałem jakiś mikrofon, magnetofon szpulowy mojego taty. Tam nagrywaliśmy jakieś rzeczy. Ja to najpierw te wszystkie rzeczy pisałem sobie w zeszycie. Ten zeszyt mam do dzisiaj. Jezus, że nie zabrałem. Naprawdę. I zapisywałem sobie tam...
0: Takie wejścia DJ-skie.
1: Tak, długopisem sobie zapisywałem wejścia DJ-skie. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jest taka pogoda, która to godzina. Już za chwilę taka piosenka. Ja sobie to nagrywałem. Nie wiem po co i te audycje gdzieś tam są może na taśmach, ale ten zeszyt został, bo go gdzieś tam odszukałem niedawno. Więc radio było dla mnie takim takim miejscem, że ja wiedziałem, że ja będę radiowcem, że ja chcę być radiowcem. I oni mnie nie przyjęli od razu. O nie, ja poszedłem na tak zwane rozmowy. Pan ma jakieś doświadczenie? Nie. Pracował? Nie. A przecież nie. No to do pana zadzwonimy. No ale ja nie mam telefonu, zadzwonimy. Więc okay. Ja rok chodziłem, pukałem, to było w Jeleniej Górze, lata 90., zanim znowu się drzwi otworzyły i musiałem gdzieś tam naprawdę mocno, intensywnie w tym kierunku, ale się nie poddałem. Kompletnie nie miałem w ogóle zielonego pojęcia, na czym polega praca w radiu. Tylko wiedziałem, że chcę to robić.
0: No ale to rzeczywiście potem to radio jednak było w twoim życiu i nadal jest dość intensywnie. Z przerwami pewnymi.
1: No tak.
0: Czasami.
1: Tak, tak. Przerwy były, ale to takie radio, pierwsze radio w Jeleniej Górze, to był taki, kiedy ja prowadziłem pierwszą audycję poranną, to bo zawsze chciałem być porankowcem, bo czułem, że rano się najwięcej dzieje, bo ja wtedy rano mogę powiedzieć ludziom, napijmy się razem kawy, powiedzieć, jaka pogoda, co się wydarzyło na świecie, oni się dopiero obudzili, ja za chwilę im powiem, że wstaje słońce i tak. To było bardzo ekscytujące i że ja tego doświadczałem, było dla mnie dużą sprawą. Ten pierwszy mój poranny program oczywiście był fatalny, też go mam gdzieś nagranego na taśmie. Moja żona to nagrała wtedy, która jeszcze wtedy była moją dziewczyną. Ja nie miałem zielonego pojęcia na temat muzyki. Ja wiedziałem tylko, że zespół Warius Manx nagrał płytę i ta płyta, piosenki z tej płyty zostały wykorzystane w filmie Młode Wilki, że tam Robert Jansson, Anita Lipnicka i coś tam. I ja tylko o tym gadałem, więc to był taki poranek. No. Nie, ale to mi kliknęło od razu. Ja chciałem uczyć się wszystkiego od podstaw, montowania. Wtedy to radio, jeszcze nie było internetu, więc to dopiero było. Nie było internetu, nie było komputerów, to było na dyskietkach, to było na taśmach, to wszystko, płyty kompaktowe, które radio było niesformatowane, płyty stały za mną, mogłem sobie coś zagrać, oczywiście w jakimś tam określonym zarysie, ale to dawało taką wolność i jednocześnie miałem to szczęście, że w tej Jeleniej Górze, w malutkim radiu, spotkałem ludzi, którzy byli takimi wariatami, takimi pasjonatami, że oni chcieli robić radio, żeby ono było fajne, tam nie było innych, zróbmy fajne radio. I myśmy robili fajne radio. Nie było z tego żadnych pieniędzy, ale robiliśmy fajne radio. Ja się tam bardzo dużo rzeczy nauczyłem. Dochrapałem się programu autorskiego, który notabene dostał potem złoty mikrofon od RMF-u. On zadzwonił do nas Figurski, który mówi, dzień dobry, Figurski, RMF FM. Co jakiś dobry Figurski żart. Dzwoni? Tak. Do Jeleniej Góry akurat, nie? Oczywiście. Potem pojechałem na kopiec, no mi to wręczył. Ja byłem tak oszołomiony, że jestem w RMF-ie, że mówię, Boże Święty, ja już mogę umierać. Więc to radio zawsze było. Byłem trochę w Jeleniej Górze, potem byłem trochę na Śląsku, potem byłem tutaj w Warszawie. W Warszawie byłem w Roxy, potem to jest Rock Radio. Byłem trochę, pracowałem w Złotych Przebojach, trochę w Radiu Z. I zawsze, kiedy przychodzę do radia, nawet dzisiaj, jak spotkaliśmy się, to ja wchodzę i... Bo ktoś, tak jak ty, długo pracujesz w radiu, już tego nie czujesz, ale ja wchodzę i... Boże, jak radio pięknie pachnie.
0: No, u nas widzisz, pachnie remontem chwilowo.
1: A może to ten kurz i nie wiem.
0: Możliwe, właśnie tak sobie pomyślałam, mówiąc, ponieważ zdradzę to państwu, Robert powiedział, że właśnie ten zapach.
1: Tak.
0: I pomyślałam sobie, o matko, pewnie kurz, ten poremontowy.
1: Nie, jest coś takiego. Nie wiem, bo to radio nie tylko słuchać, ale też czuć. Czuć, jak jest się blisko, jak się w studio, to naprawdę to ma swój taki magnetyzujący zapach. Ja to czuję teraz tak.
0: No dobra, ale to teraz pochwal się. Co robiłeś w radiu? Prowadziłeś poranne programy.
1: Na początku tak, na początku prowadziłem
0: poranne
1: programy.
0: Czy musiałeś się realizować?
1: Tak.
0: Konsoleta nie stanowi dla ciebie problemu.
1: W ogóle nie było innej możliwości. Radio w Jeleniej Górze to była konsoleta dosyć profesjonalna, prawda? To był Sandcraft, taki to jeszcze pamiętam. Więc ja musiałem się nauczyć, uczyłem się pół roku obsługi tego. To było bardzo dużo suwaków, pokręteł i tak dalej, więc konsolety trzeba było się nauczyć. Trzeba było się nauczyć od odtwarzaczy, które były, to był firma Tascam. One były jakieś bardzo nowoczesne, nie wiem skąd oni mieli na to pieniądze. Był odtwarzacz taśma, magnetofon i to był serwis informacyjny, był z tej taśmy, więc ja musiałem to wszystko umieć, realizować program, mówić, realizować serwisy, czytać serwis komercyjny, czyli płatne ogłoszenia. Taki DJ w latach 90. był kompletny. Ja wiedziałem wszystko od początku do końca, że nawet gdyby się okazało, a często tak było, może często to za dużo określenia, ale zdarzało się, że autor programu nie przyszedł, miał program autorski, nie przyszedł i ja prowadziłem za niego na przykład program filmowy, prawda? I tam chwilkę się, to było bardzo, no teraz to człowiek otwiera Google, sobie wpisuje i można sobie coś tam poczytać. Wtedy nie. Więc prowadziłem ten poranek. Na początku prowadziłem go sam, potem prowadziłem go w duecie, potem miałem szczęście do partnerów, prowadziliśmy w duecie, programy autorskie, wszystko się może zdarzyć z polską muzyką. To było coś To był kosmos, to był kosmos.
0: A serwisy informacyjne?
1: Czytałem trochę.
0: A pisałeś? Przygotowywałeś?
1: Nie.
0: Czy pisano tobie?
1: Nie, to już to, tak daleko to nie, ale zdarzało mi się. I one są bardzo stresujące, muszę powiedzieć. Prowadzenie audycji, zapowiadanie piosenek, czy rozmowa z gościem jest dla mnie była łatwiejsza niż pełna koncentracja na 3 minuty, żeby przeczytać od początku do końca serwis i się nie pomylić, bo to zawsze było duże wyzwanie. Ale też na szczęście mieliśmy serwisantów, którzy świetnie sobie z tym radzili. Więc prowadziłem programy autorskie, poranki, czasami prowadziłem i też weekendy. Chyba przeszedłem przez wszystkie pasma, żeby po prostu zobaczyć, jak to jest, żeby się tego nauczyć, żeby wiedzieć, żeby potem nie być taką mądralą, która gada, a nie wie, co gada. Więc to radio też dało mi pewność siebie. Otworzyło jakąś taką szufladkę pod tytułem świetna komunikacja i też taka naturalność w mówieniu, nie szukaniu słowa, no bo jak się jest radiowcem, no to się żyje z mówienia, prawda? Pamiętam, że miałem taką dłuższą przerwę w radiu i wróciłem do Radia Z chyba po 10 latach, tak na chwilkę, no niecałe 2 lata i miałem taki problem ze złapaniem takiego feelingu, że to jednak, wiesz... taki byłem zardzewiały, a dobrze, a teraz musi być jakaś puenta, muszę ją szybko powiedzieć, nic mi nie przychodzi do głowy, bo przecież ten mózg jest tam zardzewiały, ta szuflada nie działa. Niemniej jednak zawsze jak przychodzę do radia, to mam taką radochę, że można coś fajnego powiedzieć a szkoda, że radio w tej chwili no ma tyle konkurentów, kiedyś było radio. Teraz mamy radio, są podcasty, są i jakieś playlisty, inne tego typu rzeczy i radia generalnie słuchamy najczęściej chyba w samochodzie, prawda?
0: Zgadzam się. Nie wiem, co pokazują badania, ale zgadzam się, że rzeczywiście chyba najczęściej w samochodzie po prostu się samo włącza.
1: Nie wiem, włącza, a nie włącza. Nie wiem, co pokazują, co mówią badania, ale ja jak jeżdżę samochodem, zawsze słucham radia Pogoda.
0: Och, bardzo nam miło i rozumiem, że programu Ale Jasław po 18 zawsze.
1: Ale tak, zawsze.
0: A kiedy nadszedł ten moment, gdy już sobie wymyśliłeś, że chcesz kabaret, że to będzie to? No i jak to się udało zrealizować?
1: To było dosyć trudne. Kiedy wymyśliliśmy sobie, że będziemy robić kabaret, to ja jeszcze bardzo mocno, intensywnie pracowałem w radiu. Pracowałem w radiu, tworzyliśmy na Śląsku w Tychach Radio Blue FM. Ja prowadziłem poranny program z Moniką Piasecką i było nam bardzo dobrze. I myślę, że robiliśmy coś fajnego. Przede wszystkim coś nowego. Dostaliśmy wolną rękę, mieliśmy stworzyć coś z krwi i kości od początku do końca, co było nasze. I ja wtedy rzuciłem się w wir tej roboty, wyjechałem tam na Śląsk, tam mieszkałem prawie 2 lata w Tychach, potem w Bielsku. No ale wtedy był taki moment też, że z moim kolegą stwierdziliśmy, że może spróbujemy ten kabaret. Bardzo nieśmiało, ale potem okazało się, że to pyknęło na tyle, że stało się absorbujące, że trzeba było jeździć na jakieś występy. I ja pamiętam, że intensywność tych wyjazdów była tak duża, że po 2 latach równolegle prowadzenia programu w radiu, a już wtedy przyprowadziliśmy się z powrotem do Warszawy, bo ruszyło Roxy FM, więc znowu robota od nowa i te moje wyjazdy, że to się w żaden sposób ja tego nie mogłem pochytać. Byłem permanentnie zmęczony. Kończyłem występ o 23 kabaretowy w Krakowie, wracałem tutaj na poranek. Miałem pół godziny, żeby się zdrzemnąć na dywanie i o godzinie 6 już mówiłem dzień dobry. I to trwało 2 lata. Kiedyś z Piotrem Bałtroczykiem spotkaliśmy się na jakimś festiwalu kabaretowym. Ja mówię, Piotrek, ja zwariuję. On mówi, przechodziłem przez to. To jest proces. Zostawisz radio. Mówię, nie mogę zostawić radio. Jestem radiowcem. Rozumiesz to? Nie, teraz robisz kabaret, ale kocham radio. No i rzeczywiście jakieś 2,5, może 3 lata udało mi się wytrzymać. Potem poszedłem zupełnie uczciwie, wziąłem to na klatę, poszedłem do swojego dyrektora programowego i powiedziałem, że nie dowożę. Nie mam siły na to. Po prostu spada jakby poziom tego wszystkiego. Nie jestem przygotowany, nie jestem rzutki, nie jestem energetyczny, nie sprawia mi to radości, pewno słuchaczom też nie, no bo jestem ciągle zmęczony.
0: Fizycznie się tak już nie da.
1: Tak, i przestało to być też przyjemne, bo praca w radiu jest cudowna, a ja byłem po prostu zakopany w tej robocie i odszedłem. I pamiętam, że przez kolejne chyba 4 lata ciągle mówię, Boże, rzuciłem radio, już nigdy więcej nie będę pracował, Boże, dlaczego? I miałem taki dylemat, czy dobrze, czy źle. No ale potem tego kabaretu było tak dużo, że też i nie miałem czasu
0: Za bardzo płakać.
1: Za bardzo płakać, a od czasu do czasu, jak jestem zapraszany jako gość, żeby... To się nie mogę wygadać. Mogę gadać i gadać w nieskończoność.
0: Bardzo dobrze. W naszym programie jest bardzo dużo miejsca, można gadać.
1: Więc jak ruszył już ten kabaret, to rzeczywiście myśmy też z malutkiego kabaretu z Jeleniej Góry stworzyli coś, co nagle stało się popularne w całej Polsce. Stworzyliśmy jakieś postaci, stworzyliśmy program kabaretowy, który był rozpoznawalny i dostaliśmy za to telekamerę, co było chyba zwieńczeniem naszej twórczości wtedy, w tym okresie. To było nieprawdopodobne. Do tej pory nie mogę w to uwierzyć. Mam to gdzieś na wideo, kiedy Alicja Reslich-Modlińska wręcza te nagrody, przeczytała nominowanych i patrzy na nas. No patrzę na was. Dostajecie telekamerę. To było... Czułem, jakbyśmy dostali Oscara wtedy. To było coś mega. No i ten kabaret jest do tej pory. On się robi, jeździmy. Jest trochę inny. Mam sobie więcej odwagi niż kiedyś. Trochę więcej świadomości, z czym to się je i jak to się powinno jeść. Kocham tą publiczność, bo kiedyś się jej trochę bałem. Teraz jestem bardzo otwarty. Sprawia mi to... Czuję się za nich też odpowiedzialny, żeby wychodzili z występu zawsze uśmiechnięci, a jak ktoś na przykład napisze jakiś komentarz, to od razu odpisuję, ale dlaczego, ale przepraszam, to możemy oddać za bilety. Nie zdarzają się takie rzeczy często, ale jednak mimo wszystko czuję taką odpowiedzialność za tą naszą publiczność.
0: Ale jakąś taką melancholię wyczułam, gdy mówisz o kabarecie teraz.
1: Nie, no on jest troszeczkę inny z racji tego, że ja na przykład po przekroczeniu tej magicznej pięćdziesiątki, muszę to powiedzieć, odczuwam bardzo, to jest takie dotkliwe, fizycznie zwłaszcza, kiedy się rusza w trasę na przykład, bo jedziemy w czwartek i w czwartek już gramy, w piątek gramy dwa występy, w sobotę gramy dwa, w niedzielę błagam człowieka, który układa nam kalendarz, że w niedzielę tylko jeden. W poniedziałek wracam do domu i dochodzę do siebie przez kolejne dwa dni, a też mam jakieś tam swoje zajęcia, i dopiero w czwartek znowu gdzieś tam brykam. I tak ostatnio powiedziałem mojej żonie, słuchaj, w ogóle się zmęczony się czuję fizycznie. Kiedyś w ogóle to człowiek spał 4 godziny, wstawał rano, otrzepał się i szedł do roboty, a teraz już nie tak łatwo wstać. Teraz już trzeba zastosować jakąś gimnastykę, ja na przykład yoga, przysięgam naprawdę. Ostatnio się zapisałem na to, co kobiety na to chodzą, na tych łóżkach, takie sala tortur, jak to się nazywa?
0: Pilates?
1: Tak jest. Jo, no to jest ogień.
0: Sala tortur.
1: To polecam, to dobre jest.
0: Powiedziałeś tutaj, że te występy, tak? To też doprecyzujmy, to jest tak, że jak macie występ, no to... Ten cały od czwartku do niedzieli to nie jest jedno miejsce. Trochę się najeździsz po Polsce.
1: Tak, dlatego o tym mówię, że to jest... Kiedyś znosiłem to zupełnie inaczej. Teraz rzeczywiście tak, no przenosimy się z punktu A do punktu B. Czasami się zdarza, że jednego dnia gramy dwa występy i one nie są w tym samym miejscu. No bo trzeba przejechać na przykład 70 kilometrów do innego miejsca. To jest ta spocona koszula. Ściągać, nie ściągać. Dobra, cholera, nie ściągam, dobra. Potem ewentualnie na miejscu się wysuszy żelazkiem. No ale już nie suszymy, bo mamy 20 minut na wejście. Jeszcze trzeba próbę, ludzie już wchodzą. To jest fajne, to jest ogromna adrenalina, jeszcze więcej dopaminy. To jest przy największym zmęczeniu, kiedy się wychodzi na scenę i ta publiczność reaguje, daje taką energię, że to mija. Dopiero po występie to opada i tak siedzę, mówię, o Jezu.
0: I teraz 7 godzin do domu.
1: Tak. Ale cieszę się. To chyba jest takie... Każdy, kto popełnia estradę, realizuje się w jakimś sensie. Ja się czuję bardzo spełniony, bez względu na to, czy trzeba daleko jechać. Oczywiście to zmęczenie fizyczne jest, ale to zadowolenie w głowie, które gdzieś tam powstaje, to jest cudowna rzecz. No i ludzie, no oni tworzą. Dla nich się robi. Teraz to widzę, teraz to czuję fizycznie. Kiedyś się, no jak mówię, trochę się bałem, trochę się siłowałem, a może chcę im udowodnić. Nie, słuchajcie, to jest śmieszny sketch, śmiacie! Nie, teraz jest w ogóle zupełnie inaczej. Teraz wychodzę, mówię, dzień dobry, cześć. To są moi znajomi, ludzie, którzy przyszli, zapłacili, poświęcają swój czas, mają jakieś oczekiwania, ale ja też wychodzę nie z pustą ręką, więc też mam to szczęście, że pracuję teraz z Jarkiem, który 20 lat pracował w innym kabarecie i też między nami jest ta chemia, bo to jest najważniejsze, że wychodzisz na 2 godziny z człowiekiem na scenę i musisz na niego liczyć, a go krótko znasz, to nie jest tak, wiesz, nie zjedliśmy ze sobą beczki soli, że już wiemy, nie, domyślam się, wchodzę w ten korytarz, daj Boże, żeby on tam był, a on tam jest, więc to jest tak trochę jak na boisku, kiedy sobie podają piłkę, zawsze ona jest gdzieś tam do przodu. Ten podający wie, że tamten dobiegnie. Tak też jest na scenie, więc mam to szczęście, że mam tego Jarka i razem sobie robimy ten kabaret. i możemy jeździć. To jest fajne.
0: A jak jest z pomysłami na skecze po tylu latach tworzenia kabaretu?
1: Wiesz co, różnie. Czasami jest tak, że jest człowiek kompletnie wypalony, jak ziemia w Hiszpanii, i myślisz sobie, dobra, to teraz się spotykamy, bo musimy na przykład. Mamy deadline od marca, Kuba, nasz człowiek, będzie sprzedawał nasz nowy repertuar. Mhm. I on mówi, że potrzebuje plakat. Mówi, zaraz, jeszcze nie mamy żadnego skeczu. Ale czekaj, nie, no plakat na razie, dajcie plakat. Mówi, zaraz, ale nie mamy jeszcze pomysłu. No dobra, no więc się spotykamy. Każdy sobie gdzieś tam pisze jakieś pomysły, bo coś ci może przyjść do głowy, jak się tak mocno naprawdę zmurzysz, to ci przyjdą jakieś śmieszne rzeczy. Ja sobie też w telefonie na dyktafon sobie nagrywam, albo krótkie zdania jakieś tam, bo spotkam kogoś śmiesznego, albo śmieszna sytuacja, gdzieś tam ją widzę. I czasami jest tak, że z takiego prostego, zwykłego pomysłu powstaje sketch, a czasami się spotykamy i nic nie powstaje. Powstają jakieś takie ścinki, wycinki, nic z tego nie jest. Tak w ogóle i wychodzimy zdenerwowani. Ale innym razem się spotykamy i ktoś na przykład przynosi tylko puentę. Ty, mam taką puentę i do tej puenty coś dorabiamy. Mhm. Zdarza nam się, że gdzieś wyjeżdżamy. Ostatnio byliśmy w Zakopanem, Dom Twórczości. Jest taki artystów, Halama się nazywa. I tam siedzieliśmy 4 dni. Jeszcze Bartka Konopkę spotkaliśmy, reżysera. Co wy to robicie? No przyjechaliśmy coś pisać. No.
0: Tworzyć.
1: Więc ten proces twórczy jest zawsze burzliwy. Trochę się przypychamy, bo każdy ma swojego i mój pomysł jest najmojszy i on musi być. No się okazuje, że właśnie twój pomysł może nie być najmojszy, tylko kolegi. Więc tutaj to ego trzeba gdzieś wywalić i myśleć o tym, że chodzi o to, żeby zrobić fajną rzecz, a nie kto ją napisał, kto ją stworzył i kto powie puentę. Więc ta praca twórcza jest bardzo ekscytująca, bo jak mówiłem, napiszemy sketch, potem go robimy i nie zawsze od razu zażre. Ale ostatnio zrobiliśmy taki sketch o dwóch chirurgach, którzy się spotykają i jeden się zakochał w takiej pielęgniarce i potrzebuje pomocy tego drugiego. Napisaliśmy to i pojechaliśmy na pierwszy wykon z tym skeczem i zawsze jest taka dosyć duża trema, bo mamy na przykład 2-godzinny materiał i wiemy, że wszystkie skecze są dopięte na ostatni guzik, potrafimy je grać, postaciować i w ogóle wiemy, gdzie się śmieją ludzie, ale jeden ten nowy, tak w środek gdzieś damy, zobaczymy, co tam będzie. O Boże. No i się okazało, że to odpaliło. Tak, że to odpaliło od pierwszego razu. Oczywiście wymaga tam jakiejś korekcji, pewno będziemy to zmieniać, żeby też nam się nie nudziło, zawsze zmieniamy, ale odpaliło. Ale czasami się zdarza tak, że wymyślamy skecz, tak jak w tym Zakopanem. Świetny skecz wymyśliliśmy o tym, że powstają takie specjalne bojówki z ludzi, facetów, którzy jeżdżą po tych wszystkich dożynkach wiejskich. Oni są w smokingach i oni zamaskowani wpadają na scenę i porywają muzyków disco polo, żeby ich uczyć, że nie wolno śpiewać z playbacku, że są nuty i tak dalej. I to w ogóle jest świetny sketch. Jarek kiedyś miał taki pomysł, myśmy to dopisali, tutaj będzie ten sołtys, tutaj będzie ten z bojówek, a że muzyka, że to jest pomieszane trochę takich rzeczy muzyki ambitnej, ale też i takiej klasycznej, że to jest taki z morałem. I się okazało, że to w ogóle nie było śmieszne. To w ogóle nie było śmieszne. Myśmy to zagrali na bis i w ogóle się nikt nie śmiał. Więc minęło tak naprawdę pół roku i myśmy dopiero teraz do tego wrócili. Dojrzeliśmy do tego, że tutaj trzeba pozmieniać, tu pozmieniać i próbujemy reanimować ten sketch. Więc to jest różnie. Ważne, żeby się nie zamykać na pomysły innych, żeby też słuchać, nie tylko gadać, tylko żeby słuchać i zbierać to wszystko, wiesz, musisz być cały czas otwartym człowiekiem, rozglądać się. Jest tyle śmiesznych rzeczy, to w ogóle jest niewiarygodne, ile jest śmiesznych rzeczy w ciągu dnia się wydarza.
0: No właśnie, ale tak naprawdę, co to znaczy śmieszne? No bo przecież każdego z nas bawi coś innego. No. Ja czasami łapię się na tym, że oglądamy coś, co teoretycznie jest śmieszne, no powiedzmy, kabaret. Ja się śmieję w jednym momencie, mój mąż się śmieje w drugim momencie.
1: No tak, ale najczęściej śmieszą wszystkich te żarty, które też ich dotyczą w życiu. To cię kiedyś spotkało, no tak, mamy to samo z tego, z Markiem, no dokładnie to samo, nie? To jest takie pytanie najtrudniejsze, które zawsze dostajemy, z czego się śmieją Polacy? Ja mówię, kurde, no nie wiem, ze wszystkiego się śmieją, każdy się śmieje z czegoś innego. To jest też tak, że, a czy są jakieś granice żartu, gdzie, no oczywiście, że są, ale ktoś inny powie, nie ma, można się śmiać ze wszystkiego. Ze śmierci? Tak, ze śmierci. Są świetni stand-uperzy, którzy opowiadają o tym, że to też może być śmieszne, prawda? Ważne jest, co jest dla ciebie ważne i co, no, ty też zapraszasz swoją publiczność. Ona wie, na co idzie. Jak my zapraszamy na występ kabaretu Paranienormalni, to my wiemy, jacy ludzie przyjdą i czego oni oczekują. To ja nie mogę im teraz zaproponować jakiegoś żartu z kategorii przychodzi ksiądz i, albo polityk do... Nie, no bo to nie idzie, nie? Więc wiadomo, że każdy... A ty masz z mężem inne poczucie humoru? Nie śmiejecie się na tych samych, w tych samych miejscach?
0: Ja mam jednak wrażenie, to nie zabrzmi to o mnie zbyt dobrze.
1: Nie masz?
0: Natomiast ja mam wrażenie, że ja czasami nie rozumiem.
1: A, nie rozumiesz.
0: Ale to... wiesz, ja muszę przemyśleć, że na przykład dotrzę dopiero minutę później, nie?
1: Okej, okej. Ale myślę, że ci wszyscy, którzy gdzieś się zastanawiają albo mówią, że kabaret, bo tak... Ktoś ostatnio mnie zapytał w wywiadzie, czy kabaret jest w odwrocie, czy on się zabiera, bo na rzecz stand-upu, który jest teraz wszechobecny i tak dalej, to ja zawsze mówię, mam taką propozycję, to nie mój, to mój, to ja mam taką propozycję, proszę wybrać się na występ kabaretu na żywo. Być i wtedy sobie wyrobić swoją opinię. No bo w telewizji, kiedy oglądamy jakiś fragment, to jest gdzieś tam, kiedy człowiek nie siedzi, tak jak z koncertem. Jeżeli oglądam koncert, kocham Coldplay, nigdy nie byłem, to jest moje marzenie, mam nadzieję, że kiedyś się spełni. Kocham też U2 i wcześniej obejrzałem koncert U2 w telewizji z dobrym nagłośnieniem i to było fajne. Okej, to było fajne, ale kiedy byłem już na koncercie, pamiętam, że moja żona sprawiła mi niespodziankę, jestem na tym koncercie, to ja się rozryczałem. To jest nieprawdopodobne widowisko. To widzi się wszystko więcej, szerzej i się też czuje, jest się częścią tego. Tak samo jest na występach kabaretowych, że się to trochę to też współtworzy, że się generuje też tę energię, która krąży. I czasami się nakręcasz do tego momentu, że mówisz, czego ja się śmieję? No bo po prostu jest śmiesznie. Oczywiście bywa mają żarty dobre i gorsze. No, chodzi o to, żeby pisać te lepsze.
0: Czy ty podglądasz swoich kolegów?
1: Czasami tak, ale staram się jednak mimo wszystko nie robić tego i też mam taką... to jest też taka... To jest też wada, od razu mówię, że staram się nie oglądać siebie, ale ze względu na to, że to mnie troszeczkę krępuje, na co moja żona mówi, ty jesteś głupi, ty musisz oglądać, bo to jest dla ciebie najlepszy warsztat. Jak sobie zobaczysz, ja ci tyle razy mówiłam, że stoisz za blisko, mówisz za szybko, że masz za krótką kamizelkę, albo że na przykład coś innego, to ty mówisz, daj spokój, weź sobie to zobacz. Ja oglądam, aha, mówię za szybko, stoję za blisko, mam za krótką kamizelkę, miałaś rację. No i widzisz, kubku, dopóki nie obejrzysz, nie będziesz wiedział. Więc oczywiście to są rzeczy, które trzeba oglądać. I ja jestem bardzo krytyczny wobec siebie, więc jak oglądam, to od razu widzę, aha, tutaj nie za bardzo, tutaj mogłem lepiej, tutaj nie docisnąłem, a mogłem, tutaj nie utrzymałem rytmu, a tutaj mu nie powiedziałem tak, jak powinienem mu powiedzieć. No, publiczność tego nie widzi, ale gdybym zrobił, to byłoby lepiej. No, ale tak naprawdę potem w tym wszystkim chodzi o to, żeby się dobrze bawić i żeby się publiczność dobrze bawiła, żebyśmy się w tym dobrze czuli. Kiedyś kolega z jakiegoś kabaretu z Krakowa, taki starszy ode mnie, który już przeżył dużo, powiedział, stary, nie zbawiasz świata, my mamy rozbawiać ludzi. Nie podchodź do tego tak poważnie. Więc staram się też, żeby to była zabawa. Chociaż to jest robota, z której żyjemy od 20 tam kilku lat.
0: No to w drugą stronę. Brałeś też udział w takim projekcie, gdzie nie mogłeś się śmiać.
1: Lol.
0: Tak, to mam na myśli. I pomyślałam sobie o tym, że to musiało być naprawdę bardzo trudne zadanie.
1: Lol, teraz zakończyła się chyba już czwarty sezon, czwarta edycja. Myśmy brali udział w pierwszej. Kompletnie też byliśmy... uczestnicy. Kompletnie nie wiedzieliśmy, jak to ugryźć, dlatego że nie było się na kim wzorować. Dostaliśmy tylko jakieś materiały z tych zagranicznych edycji i wiedzieliśmy, że wchodzi się do programu, prowadzi to Cezary Pazura. No a my tam już w tym programie mamy rozśmieszać innych, ale sami nie możemy się śmiać. No bo jak będziemy się śmiać, to najpierw się dostaje żółtą kartkę, a potem się odpada.
0: No tak.
1: No i niby prosty format i bardzo łatwy. No ale ostatnio też spotkałem się z Jurkiem Kryszakiem przy okazji, który brał chyba udział w trzecim albo w drugiej chyba edycji. I on powiedział, że to tak jak dla mnie, miał podobne odczucie, że to było bardzo traumatyczne. Teraz wyobraźmy sobie, ja byłem w pierwszej edycji i odpadłem po jakichś tam 5 godzinach. W połowie tego programu miałem wrażenie, że bierzemy udział w jakimś eksperymencie społecznym i nie wiedziałem, czy ja to część rzeczy widzę, czy już mi się wydaje, bo mózg jednak pracuje w zupełnie innej płaszczyźnie. Nie możesz się śmiać. To nawet teraz, kiedy rozmawiamy, podchodzą ci kąciki, to kiedy opowiadasz komuś jakąś sytuację, która niekoniecznie może być zabawna, ale na przykład ma tylko fragment zabawny. No i wtedy była taka pani, i już, to już jest koniec. Więc od początku do końca trzeba było trzymać trzymać ten uśmiech gdzieś tam w kieszeni. I to było na początku, powiedzmy, ekscytujące, ale po jakiejś godzinie, dwóch, stało się męczące. Fizycznie Kaśka Pakosińska powiedziała, że ona 2 tygodnie była chora po tym programie, że ona musiała do siebie dojść. Mhm. Więc cały ten lol, który się tam odbywał w jednym takim pokoiku, kiedy my polecieliśmy do Monachium, kiedy to było w ogóle, to było bardzo śmieszne do pewnego momentu, ponieważ ja dostałem taką umowę, żeby tam podpisać, że nie puszczę pary z gęby, bo inaczej to 1 000 000 złotych będę musiał zapłacić i 20 wagonów złota za karę.
0: A że nie mam, to
1: oczywiście, że tak, więc było chyba 10 uczestników, czy tam, nie pamiętam, i każdy jechał, leciał innym środkiem transportu. Myśmy kompletnie nie wiedzieli, kto i jak. To było do samego końca utrzymane w tajemnicy. Do tego stopnia, że na korytarzu, kiedy byliśmy już w tym studio, każdy miał swoją garderobę. Nie było, były tabliczki tylko z inicjałami. Więc obok była taka tabliczka i było napisane WW. Ja mówię, ciekawe, kto to jest. Pewno Wiola Walaszczyk, potem się okazało, że trafiłem, nie? A więc siedzę w garderobie i nagle słyszę jakiś śmiech taki, mówię, niemożliwe, Pakosa? Więc wysyłam jej tak na rybę, cześć Pakosa, słyszę twój śmiech. Ona mi odpisuje, też tu jesteś? Więc trochę już wiedzieliśmy. A potem jak już wchodziliśmy, więc oni nas wszystkich jeszcze nie wiedzieliśmy, jeszcze nie, zgromadzili nas w takim korytarzu i tam były takie boksy, one zamiast ścian miały taki materiał, więc ja słyszałem dokładnie, co mówiła Kulesza do Woronowicza, bo oni ze sobą gadali, mówię, ale mi to tajemnica. Mhm. No ale jak już weszliśmy, to rzeczywiście muszę powiedzieć, że to było bardzo ekscytujące, bardzo wymagające. To nie była prosta zabawa, jakby się mogło wydawać. Ale też cieszę się, że w tym wziąłem udział, dlatego że przy okazji ja zawsze, nigdy się nie potrafię zachować, jak poznaję jakichś takich swoich idoli, jak zobaczyłem, że Agata Kulesza w tym jest. Przecież ja całowałem jej stopy, mówię, Agata, ja plakaty mam z tobą, ja oglądałem wszystkie twoje filmy, widziałem, daj spokój. To było fajne wyzwanie i też poznałem Adama Woronowicza, który okazał się złotem w tym programie. I teraz 4. edycja, którą też nie oglądałem, ale wiem, że ochy i achy, że super i pewno będą kolejne. Jest to fajny program, ale wymagający.
0: No właśnie, bo cały czas właśnie myślę sobie o tym, że utrzymać w ogóle twarz, tak? Tutaj ktoś ci jednak mówi, tak. Nawet jeżeli nie próbuje cię rozśmieszyć, tak. To chyba chodzi będąc pogodnym człowiekiem, chcesz po prostu
1: nie dajesz
0: uśmiechnąć
1: rady.
0: Się do drugiego
1: tak.
0: Człowieka.
1: Okazuje się, że każdy z uczestników, który wchodzi do tego programu, musi mieć przygotowane 2-3 skecze i on przedstawia je na scenie i to są tak zwane jego wykony. No, przy tym się oczywiście nikt nie śmieje, no bo każdy jest przygotowany, że...
0: Każdy już wie, że teraz nie
1: będę się śmiał. Ale najczęściej ten uśmiech pojawia się w takich, no bo tam wymagają od ciebie, że jednak jesteś w jakiejś relacji, nie uciekasz do kąta i tam stoisz 5 godzin. Nie, ty rozmawiasz z nimi, więc każdy przynosi jakiś temat i okazuje się, że te najbardziej błahe tematy są jakieś takie, Kryszak powiedział, że on się uśmiechnął, bo ktoś go oblał kawą przez przypadek. On mówi, nigdy się nie będzie śmiał. I ktoś tam mu gdzieś tam plum i on jest i koniec. Więc to jest dosyć trudne. Ja miałem takie, przypominałem sobie cały czas jakieś takie traumatyczne rzeczy. Nie będę mówił, bo to rzeczywiście traumatyczne. Przypominałem sobie jakieś takie traumatyczne, jak wchodzi, otwiera się winda, wchodzi Karol Strasburger i ktoś zamawiał hamburgera i on opowiada swoje dowcipy. To było trudne, żeby to unieść. To ja sobie przypominałem jakieś takie sytuacje pogrzebowe na przykład. Tak. Wiola Walaszczyk, z którą się zakumplowałem bardzo, ona mówi, że wyobrażała sobie jakieś koty obdarte ze skóry, więc to były takie, musieliśmy wyciągać broń, żeby się nie śmiać.
0: To słyszałam o mniej drastycznym sposobie w radiu, że jak już czytasz na przykład serwis, już masz ochotę się śmiać,
1: to co wtedy?
0: To wbijasz paznokcie, żeby cię bolało.
1: Okej.
0: Wtedy skupiasz się na czymś innym.
1: Ale też są zabawne sytuacje, kiedy słucha się serwisu. No serwis jest od początku do końca, to on nie może być frywolny jednak, prawda? Ale zdarzyło mi się, że słyszałem, że serwisant albo dziennikarz się śmieje. To też jest takie, powoduje, z jednej strony wiadomo, że to jest wypadek przy pracy, ale z drugiej strony pokazuje, że radio to są żywi ludzie, że to nie jest komputer, prawda? To nie jest AI od początku do końca, tylko to jest naprawdę człowiek, który akurat zobaczył coś śmiesznego. A jak sama wiesz, czasami najlepszy żart kabareciarza cię nie rozbawi, ale jak ktoś zrobi jakąś minę albo nawiąże do czegoś, nawet mrugnie, to już jest pozamiatane. To jest efekt domina, potem już nie można tego zatrzymać.
0: Trudno się nie śmiać zamiast te złote globy, czytając złote groby.
1: No właśnie.
0: To jak zdajesz sobie sprawę z tego, co powiedziałeś, no to To tak jak mówię, trudno się nie śmiać.
1: Jezu, jak to jest fajna robota, najlepsza, mówić.
0: No właśnie, czyli tak, najlepsza robota radiowca, ale jednak poszedłeś w stronę telewizji, w sumie ale to trochę bardziej.
1: Tak trochę niechcący.
0: Estrady.
1: Tak, estrady to tak, bo to tak planowałem, już tak mi się to spodobało, ale ta telewizja tak niechcący. Okazuje się, że telewizja...
0: Ale jest fajna, tak jak radio? Czy trochę mniej?
1: W ogóle to jest zupełnie co innego.
0: Okay.
1: To jest zupełnie co innego, to jest zupełnie inna materia. Ona jest inaczej wymagająca. Nie można powiedzieć, czy mniej, czy bardziej. No, jest inaczej wymagająca. W telewizji już trzeba wyglądać. W radiu niekoniecznie. Jak przychodzę rano, to nie muszę być uczesany i nie muszę być ubrany.
0: Teraz wszędzie są kamerki.
1: No dobrze, no ale tutaj też, przepraszam bardzo.
0: Ale nie kręcą.
1: A jednak porankowcy, czyli prowadzący śniadaniówkę, no muszą być od 4 na nogach, o 5 umalowani, od 6 już są gotowi i prowadzą i tam nie mam możliwości, że on źle wygląda. Oni zawsze wyglądają świetnie, prawda? I świetnie, ale jeszcze merytorycznie musi dowieść i tak dalej, więc to jest telewizja. Ona też powoduje, że jakby trochę inaczej jesteśmy w tej telewizji. Radio jednak daje takie poczucie luzu, komfortu, innej przygody. Tu można założyć kapcie, ja prowadziłem jakieś wieczorne audycje, to zdarzało mi się świeczkę postawić i na przykład... Tak, to było... Czy kadzidełko, to byłem taki... Studio u doma przynosiłem jakieś rzeczy z domu, jakieś... Żeby to było takie bardziej domowe. Dzięki temu też byłem taki... byłem sobą, nie kreowałem żadnej postaci. A teraz, proszę państwa, Robert Motyka przedstawi państwu. Nie, tak właśnie chodziło o to, żeby być sobą. W telewizji już jest trochę inaczej. Już chyba jednak trzeba pewne sytuacje formatowo gdzieś tam, tak mi się przynajmniej wydaje, odgrywać. Nie wiem, czy jest bardziej wymagająca. To są dwie różne... Ale i tu czuję się dobrze. Dobra, w radiu lepiej.
0: Tak właśnie, wiesz, powiedziałeś tu i tu czuję się dobrze i tak czekałam na ten moment.
1: W radiu lepiej.
0: Widzę twoją ekscytację radiem.
1: Ale naprawdę.
0: Od początku naszego spotkania.
1: Mam cudowny niebieski kubek, radio Pogoda, kawa, no wszystko, a w telewizji gdzie? Przecież gdybym rozmawiał, musiałbym siedzieć od początku do końca, a tutaj, no tak, tu po prostu rozmawiamy.
0: Ale to w telewizji zdarza ci się jednak myśleć cały czas o tym, jak wyglądam, czy dobrym bokiem stoję i tak dalej?
1: Tak, ale to już jest, to nie tak, że myślę o tym, tylko że już po prostu wiem, że muszę tak być, że muszę tak stać. Jak robimy Idź na całość, jest 6 kamer, to mam ucho i reżyser, zastępca reżysera i jeszcze 2 osoby mi mówią różne rzeczy. Na przykład teraz zapowiedź do 6, więc wiem, gdzie jest 6 albo... Stoisz za bardzo bokiem, musisz uczestnika frontem do kamery, więc to są takie jakieś tam podpowiedzi, ale jak nie mam ucha i jestem sam na estradzie, to wiem, jak powinienem stać, w jakiej odległości od monitora z mikrofonem otwartym, żeby mi to nie sprzęgało, jak mam stać w świetle, nawet kiedy go nie widzę, albo kiedy jak stać, żeby nie zasłaniać, nie zabierać światła swojemu partnerowi, to wszystko jakby to już umiem, ale to też muszę to mieć. Myśleć o tym, ale to nie jest na pierwszym planie, że o tym myślę. Właściwie to jak się wychodzi, jak wychodzę i coś robimy, to już nie myślę, to po prostu się dzieje. To jest taki... Kiedyś jak się zapisałem, mając lat 15, na karate i trenowaliśmy przez 2 lata jakieś jedno kopnięcie. Mówię, dlaczego przez 2 lata ciągle robimy jedno kopnięcie? Więc ktoś, kto ćwiczył już 5, mówił, chodzi o to, żebyś potem nie myślał, tylko po prostu miał to... To jest taki mechanizm. To też jest podobnie. Więc jak wychodzę, to już rzeczywiście się dzieje. To jest energia. Ja zawsze, kiedy wychodzę i robimy coś, mam wrażenie, że się już unoszę troszkę nad sceną. To już też zawsze o tym powtarzam. Od momentu, kiedy to usłyszałem i ktoś mnie o to zapytał, że najważniejsza w tym jest odwaga. Ja zgłębiłem ten temat. Jasia Kołaczkowska kiedyś powiedziała mi odwagi i od tego momentu się odbiłem. I teraz wiem, że po prostu trzeba być odważnym. Nie myślisz, po prostu robisz. Przekraczaj jakieś granice, takie oczywiście nie takie, żeby kogoś skrzywdzić, urazić albo zniesmaczyć. Ale nie wstydź się. Ten wstyd jest już gdzieś za mną. Kiedyś się bardzo krępowałem pewnych rzeczy. Tego nie, tutaj nie, tutaj nie wypnę brzucha, tutaj muszę być uczesany. A nie, właśnie nie. Więc... O czym mówiliśmy? Bo ja zgubiłem się. Że tak, proszę państwa.
0: Tak, właśnie tak, w tym temacie. W temacie odwagi też trochę chciałam o to dopytać, no bo jednak, kiedy publiczność się nie śmieje, to ta odwaga ci się gdzieś tam nie chowa jednak?
1: Zdarza się oczywiście, że gramy w różnych warunkach, w różnych miejscach, o różnej godzinie, dla różnych ludzi. To nie zawsze jest impreza biletowana, bo zdarza się impreza firmowa i impreza firmowa to nie zawsze jest artysta trafiony, bo akurat prezes nas lubi, ale reszta chciałaby na przykład Paczesia, prawda? Ale prezes nas lubi, bo ma... Więc wtedy jest to pewnego rodzaju wyzwanie. Przyjeżdżamy do roboty i wiemy, ja zawsze wychodzę z założenia, że nawet jeśli nie będą się śmiać, bardzo rzadko się zdarza, że publiczność się nie śmieje, bo chyba w ogóle, no ale są chłodni. No to my mamy wtedy taki sposób, że my to mamy nauczone, my wiemy jak to zrobić i my wtedy gramy na siebie i gramy jeszcze lepiej, bo to jest wymagające, kiedy trochę się od tych emocji, od oklasków, od śmiechu się człowiek odbija, to dodaje odwagi, prawda, to jeszcze zagram, jeszcze bardziej, a tutaj tego nie ma, więc tutaj trzeba sobie samemu tego dodać i to przychodzi na ratunek doświadczenie. Przerabialiśmy już takie sytuacje, pierwsza, druga czy trzecia taka sytuacja jest traumatyczna, ale na piąta to już proszę bardzo. Nie chcecie się śmiać, to się nie śmiejcie. My i tak mamy zapłacone. Tutaj prezes już fakturę wysłał, więc takie rzeczy się zdarzają. Prezes na przykład nas lubi, ale też się nie śmieje. No bo ogólnie oni są taką firmą pogrzebową, że oni się nie śmieją. Ale chcieli mieć jakiś kabaret, więc mają jakiś kabaret. Zdarzyło nam się grać imprezę dla bardzo bogatych ludzi. Było chyba ich 13 osób może. Oni pili bourbon, palili grube cygara, omawiali jakieś sprzedaż jakiejś rafinerii. My wyszliśmy, przepraszam, czy państwo mają ochotę na kabaret, rozpoczynając nasz występ. Nawet nikt się nie popatrzył w naszą stronę. Jedyną osobą, która wtedy się śmiała, była dwuosobowa obsługa kelnerska. Oni się tylko śmiali. My dla nich graliśmy ten występ. Więc są różne występy. Natomiast oczywiście, że lepiej się gra, kiedy ludzie kupują.

0: to rozumiem, że jeszcze do nas wpadniesz.
1: Było mi bardzo miło.
0: Mnie było chyba jeszcze bardziej miło.
1: Mam nadzieję, że mówiłem z sensem. Chciałem powiedzieć, proszę państwa, trzeba słuchać Radia Pogoda, bo Radio Pogoda to dobre radio.
0: Bardzo ci dziękuję i za te słowa, i za wizytę dzisiaj. No i tak jak mówię, mam nadzieję, że do zobaczenia i do usłyszenia w Radiu Pogoda.
1: Czekam na zaproszenie. Dziękuję, pozdrawiam.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie pcha

Urodziłam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie i że wtedy się znów będzie sypiać bez snów sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartek.

My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce, drepce rząd dla informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Żutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Żuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci, koci, łapci o tym też nie powie.

0: promocję.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
2: Jeszcze pamiętam.
1: Czas, na który czekam cały tydzień.
3: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
3: Nie.
1: Tak.
3: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja.
3: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
4: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
3: Je ne sais plus comment te dire.
4: Rien que des mots.
3: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

stworzył precedens, przesunął kredens. Potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego. Trochę inny od

zbyt długo brał kąpię, a gdy wyszedł, stłumiłam coś w sobie. Karpia miał w zębach, karp był na święto, ale trudno, niech stracę na zdrowie. Chwilę patrzył przed siebie w milczeniu, westchnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem, widać musiał, miał swoje powody. Trochę inny

0: pani sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
0: Ale nic więcej,
1: dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny
0: na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny pan.

Radio Pogoda. Gdzie się podoba?

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę ze śliską, piosenka na stopę ze niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na szansą.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele.
1: Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
0: żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
0: lub mogła
1: westchnąć z wdziękiem.
0: Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę.
1: Parararara, parara, parara, parara.
0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę,
1: na to, żebyś ty patrzał wesele.
0: I słowa, melodia i rytm.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie, Adrianna Biedrzyńska, i chciałam przypomnieć, że słuchają Państwo Radio Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Jest sobota. Za oknem świt. I Warszawa kaszle miarowo.

Nazywam się Aldona Orman i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bądźcie uśmiechnięci, szczęśliwi i właśnie pogodni razem z tą piękną muzyką w Radiu Pogoda.